0: nie bój się.
1: Na dobrą noc. Radio Warszawa.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

fałszu, jak cierń tkwi. I śmiech jak blizna, i czerwony płaszcz. Oprawców nie ma, jesteś ty.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
1: W dzisiejszej Ewangelii uczniowie patrzą na tłum ludzi i widzą problem. Jest późno. Miejsce jest odludne, a jedzenia brakuje. Ich rozwiązanie wydaje się rozsądne. Każ więc rozejść się tłumom. Niech każdy sam zatroszczy się o siebie. Tymczasem Jezus odpowiada zaskakująco: wy dajcie im jeść. To zdanie jest aktualne także dzisiaj, bo bardzo często, gdy widzimy czyjąś biedę, samotność, zgubienie czy cierpienie, najłatwiej jest powiedzieć: to nie moja sprawa. Jezus natomiast zaprasza do odpowiedzialności za drugiego człowieka. Uczniowie patrzą na swoje możliwości i mówią: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. To bardzo ludzkie. Wydaje nam się, że mamy za mało czasu, za mało sił, za mało wiary, za mało talentów. A Jezus nie pyta, czy mamy dużo. Pyta, czy jesteśmy gotowi oddać Mu to niewiele, które posiadamy. I właśnie wtedy dzieje się cud. Bóg nie potrzebuje naszej doskonałości. Potrzebuje naszego zaufania. 5 chlebów i 2 ryby. W rękach człowieka to niewiele. W rękach Boga stają się pokarmem dla tysięcy. Może więc warto dziś zadać sobie pytanie: jakie są moje 5 chlebów i 2 ryby? Może kilka minut poświęconych komuś bliskiemu? Może telefon do osoby samotnej? Może modlitwa, dobre słowo, przebaczenie albo gest życzliwości? Bo kiedy oddajemy Bogu to, co mamy, nawet jeśli wydaje się niewystarczające, On potrafi uczynić z tego więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Bo w Bożej logice nie liczy się przede wszystkim wielkość daru, ale wielkość serca, które chce go ofiarować.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku, Anioł Pański.
3: Nasze spotkanie na krakowskich Błoniach nie byłoby pełne, gdybyśmy w modlitwie Anioł Pański nie zwrócili się do Matki Chrystusa, Maryi, by powierzyć jej to wszystko, na co rzuca światło kanonizacja królowej Jadwigi. Losy wiary i kultury, miłości i sprawiedliwości w naszej ojczyźnie i na świecie. Święta Jadwiga prowadzi nas pod krzyż wawelski, gdzie czuwa również bolejąca Matka Chrystusa. Wsłuchuje się w chrystusowe wezwanie do pielęgnowania miłości Boga i bliźniego. Zawierzamy Maryi wszelkie wysiłki, jakie podejmujemy dla jego spełnienia tercio, milenio, adveniento.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie. Radio Warszawa 106,2 FM.
4: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: Podczas ostatniego spotkania złożyliśmy obietnicę, że powrócimy w naszych rozważaniach do refleksji na temat roli kobiet w realizacji przyrzeczeń ślubów jasnogórskich. Ten temat przybliża nam pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współredaktorka książki Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro. Szczęść Boże, pani Beato.
1: Szczęść Boże.
0: Na stronie 125 wspomnianej książki można przeczytać takie zdanie. My, kobiety, jesteśmy szczególnie powołane do troski o innych, a wzorem dla nas staje się Maryja, Matka Dziewica. Na wzór jej serca mamy kształtować nasze kobiece serca. Świat bowiem potrzebuje czystości, czystości myśli i postaw, niezakłamanych intencji, skromności, a w chrześcijaństwie mówimy na to dziewiczości. Jak te słowa czytać w odniesieniu do kobiet i przyrzeczeń jasnogórskich ślubów narodu?
1: Matka Boża jest dana jako wzór dla kobiet. I jest to odwieczne nauczanie Kościoła katolickiego. Tę prawdę przypominał często ksiądz prymas. Przypominał, że jest ona matką i dziewicą. I przez jej macierzyństwo i przez czystość możemy naśladować Maryję. W taki sposób każda kobieta może wypełnić swoje powołanie, bo jest powołana do macierzyństwa. Już w raju do Ewy Bóg Stwórca powiedział: w bólach będziesz rodzić, więc do macierzyństwa jesteśmy powołane i do macierzyństwa fizycznego, dawania życia, przekazywania życia, i do macierzyństwa duchowego, opieki nad życiem ludzkim, troski o to życie, również do modlitwy za innych i do troski o ich zbawienie. Więc mamy tutaj szerokie pole realizacji tego naszego powołania właśnie w Maryi. I to jest piękne, że śluby jasnogórskie są pewnym programem. Jeśli zechcemy w ten program przyjrzeć się, przeczytać, zrozumieć, pochylić się nad nim i go zrealizować, to też jest to pomoc, jak realizować nasze powołanie do macierzyństwa. Macierzyństwo jest właśnie rozumiane bardzo szeroko. Z jednej strony jako troska o codzienność, o ten świat przyrodzony, o życie codzienne naszych rodzin, nas samych, a jednocześnie o zbawienie drugiego człowieka. I stąd człowieka. I stąd to nauczanie jest ważne, żebyśmy zapatrzyły się w Matkę

0: to takie ważne dla nas, żebyśmy na co dzień były wierne naszemu powołaniu chrześcijańskiemu, dlatego że trwamy w Kościele i trwamy przez miłość. I tę miłość musimy rozwijać, przekazywać dalej. W Kościele Chrystusowym utrzymuje nas łaska powołania na synów wybrania, na dzieci Boże. Łaska żywej wiary, łaska niezachwianej nadziei i miłości. Zatem możemy być ciągle wiernymi Bogu na co dzień. Co to oznacza dla kobiet? To troska o to, żebyśmy ciągle miały więź nadprzyrodzoną z Bogiem przez modlitwę, przez udział w sakramentach świętych i również przez miłość do Kościoła. Tutaj przykładem dla nas są nasze poprzedniczki. Jest to ta grupa dziewcząt skupionych wokół Marii Okońskiej, która wzięła udział w przygotowaniach do ślubów, która na prośbę księdza Bronisława Dąbrowskiego, na prośbę ojców Paulinów wyjechała prosić uwięzionego prymasa o napisanie ślubów jasnogórskich, ale zawsze było to w posłuszeństwie Kościołowi. One nigdy nie realizowały swojej woli, własnej woli. Zostały o to poproszone i myślę, że to ważne, żeby wybrzmiało, że wierność Kościołowi to również posłuszeństwo Kościołowi, wsłuchiwanie się w wolę Pana Boga, też przekazywaną nam przez hierarchię Kościoła. I dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na tę miłość do Kościoła, którą pokazali nasi przodkowie. Dlatego, że na tę uroczystość przybyły wielkie tłumy ludzi. Doliczano się nawet 1,5 miliona. Dlaczego oni przybyli? Z miłości do Kościoła. Przecież już wiedzieli, czym będą te śluby. Były przygotowania w parafiach, były przygotowania na Jasnej Górze. Były to przygotowania krótkie, ale jednocześnie trwały. Pamiętajmy, że nawet czytanki majowe w roku 1956 dotyczyły kultu Matki Bożej w dziejach narodu polskiego. I to wszystko budziło wiarę. I wtedy, kiedy prymas uwięziony w Komańczy, wtedy naród przybywa na Jasną Górę. Wtedy, kiedy jest ucisk Kościoła, prześladowanie ludzi Kościoła, wiernych, wtedy ludzie przybywają na Jasną Górę po prostu modlić się. I trwają. I to trwają w wielkiej ciżbie, wielkiej rzeszy pielgrzymów. Pamiętajmy o trudzie dojazdu na Jasną Górę. O tym trudzie też takiego czuwania. Przyjeżdżali przecież już w przeddzień, przybywali czasem pieszo. Post eucharystyczny trwał od północy, a suma była odprawiona przed południem. Uroczysta suma i złożenie ślubów jasnogórskich. Ale wiedziano, że w tej sytuacji, kiedy jest taki trud życia codziennego, kiedy strzelano do robotników w fabryce w Poznaniu, to trzeba być. I również tę miłość do Kościoła pokazały kobiety.
1: A ksiądz prymas też wyjaśniał, na czym ma polegać miłość do Kościoła.
0: Może zacytuję fragment świadczący o tym, jak on uczył naszych przodków rozumienia Kościoła, współodczuwania z Kościołem, współcierpienia z Kościołem. Do nas należy nieustannie obfitować w pełność łaski i prawdy. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za owoc z udzielonej nam wielorakiej łaski Bożej. Mamy przynieść owoc stokrotny, by owoc nasz trwał. Jako członkowie nadprzyrodzonej społeczności Kościoła Świętego mamy czuwać, byśmy byli żywymi członkami żywego Kościoła, bo Kościół jest płodną matką, która nieustannie rodzi Chrystusowi żywe, a nie martwe dzieci. Mamy czuwać, by to życie zachować i nie zatruwać śmiercią swoją duchową zdrowego organizmu nadprzyrodzonego Matki Kościoła. Wierność Kościołowi okazujemy przez wierność tej łasce, którą wzięliśmy z Kościoła. Ja dodam od siebie, to znaczy wierność łasce Chrztu Świętego.
1: Podczas składania ślubów jasnogórskich kobiety przyrzekały walczyć w obronie każdego poczętego życia. Jak w tym przyrzeczeniu konkretnie realizować powołanie do macierzyństwa?
0: Musimy wybierać życie, musimy bronić tego życia, bo życie daje Bóg, bo pochodzi ono od Stwórcy i trzeba zrozumieć, żeby szanować każde ludzkie życie i to ukryte w łonie matki i życie starszego człowieka.

0: człowieka, że jesteśmy za to odpowiedzialne. Wystarczy troszkę refleksji, żeby zrozumieć, że jako niemowlęta jesteśmy zaopiekowani przez naszych rodziców. Ktoś nam zmienia pieluszki, a potem na stare lata to my opiekujemy się starszymi. Musimy karmić. Jako niemowlęta jesteśmy karmieni. Ale kiedy przychodzi czas starości, to nas karmią, nasze dzieci. I tu chodzi o to, żeby tak wychować młode pokolenie Polaków, co jest kolejną treścią ślubów, żeby one było wychowane do odpowiedzialności, żeby przejęło odpowiedzialność, ale to po prostu dotyczy najprostszych czynności i też tego, żebyśmy nie zagubili Bożego oblicza na tej ziemi, żeby umieć troszczyć się o wszystkich ludzi. Czyli to wychowanie młodzieży jest bardzo ważne. Wychowanie z mądrością, z taką rozwagą, żeby oni również zdobywali wiedzę, kształcili się, czytali dobre książki, mądre książki, bo ta wiedza będzie im potrzebna, żeby potem budować inny świat, lepszy. Inne od naszego.
1: Pani Beato, na koniec wspomnijmy jeszcze proszę o pielgrzymce kobiet na Jasną Górę, która zgromadziła około 600 tysięcy pań.
0: Już w rok po ślubach jasnogórskich, we wrześniu 57 roku, zaprosił kobiety na pielgrzymkę kobiet. Była to taka duża pielgrzymka, bo zgromadziło się 600 tysięcy kobiet i właśnie szczególnie kobiety uczyniły odpowiedzialne za wypełnianie jasnogórskich ślubów narodu. Ale pamiętajmy, że dotyczy to rzeczywiście każdego człowieka, bo nie wypełnimy tych ślubów, jeśli ich nie uczynimy swoimi. Każdy z nas, jeśli nie uczyni tego swoją troską,
1: treścią życia.
0: Więc podczas tej pielgrzymki tam często ksiądz prymas mówił, że są potrzebne kobiety Panu Bogu, są potrzebne Kościołowi, prymasowi Polski, żeby zaczęły walkę duchową o rodzinę, o to wychowanie chrześcijańskie rodzin. A Polska wówczas wydawała się oblężona, jak ta biblijna Betulia, a kobiety miały być biblijnymi Judytami, które zaczną pomagać Ojcu życia i troszczyć się o to życie, a w ten sposób wypełnią swoje powołanie macierzyńskie.
1: Dziś z panią Beatą Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, współautorką książki Jasnogórskie Śluby Narodu Wczoraj, Dziś, Jutro, omawialiśmy przed chwilą drugi z trzech tematów związanych z rolą kobiet w realizacji przyrzeczeń ślubów jasnogórskich. W kolejnej audycji pomówimy jeszcze o tym, jak dziś w sposób taki realny, praktyczny, panie mogą podejmować wysiłek pracy nad sobą w oparciu o przyrzeczenia ślubów jasnogórskich. I jeszcze prośba, nie zapomnijcie państwo o kolejnej audycji Królowo Polski Przyrzekamy.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
3: To jest Radio Warszawa. Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
4: Kościół w Stanach Zjednoczonych, Kościół katolicki, ale także Kościół protestancki. Jak to wszystko wygląda i jak potoczyła się historia bardzo skomplikowana, ale bardzo ciekawa mojego dzisiejszego gościa, który jest Polakiem i tutaj w Warszawie się urodził, wychowywał, a potem trafił do Stanów Zjednoczonych i dzisiaj z powrotem jest w Polsce. Jak to wszystko się stało? Dlaczego tak jest? Dlaczego ten chłopak, który ma zaledwie 27 lat, miał i ma wciąż dość skomplikowaną historię? Radek Radzilowski w studiu Radia Warszawa. Cześć, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję, że tutaj jestem.
4: Radek, katolik dzisiaj.
5: Tak, katolik, tak.
4: Odkrywasz wciąż to piękno Kościoła katolickiego?
5: Tak. 3 lata, tak głębiej niż całe życie, tak. A...
4: Będziemy dzisiaj rozmawiać też o przebaczeniu, o tym, jak Pan Bóg leczy różne rany, ale żebyśmy mogli zrozumieć, jak to się stało i jak On był obecny w Twoim życiu, to opowiedz naszym słuchaczom o tym skomplikowaniu Twojej historii.
5: To od początku to ja się urodziłem tutaj w Warszawie. Jak miałem tak około 6 lat, to poszedłem do domu dziecka, bo moja mama była alkoholikiem, mój ojciec nie był w życiu. Byłem w domu dziecka przez 2 lata. Tak naprawdę tam zawsze wierzyłem Boga też, to mi też pomogło dużo w tym domu dziecku. Tak po rok czy dwa tam moi rodzice z Ameryki mnie adoptowali i mieszkałem tam w Ameryce 17-18 lat, 1 rok w Minnesota i też 16 lat w Alasce. Przyszłem tutaj na wakacje 3 lata temu, żeby po prostu, wiesz, zobaczyć moje miasto, gdzie się urodziłem i tak ostatniej w sekundzie poznałem teraz dziewczynę, która też jest moją żoną, Ula, no i zostałem tutaj w Warszawie. I teraz mieszkam tutaj od 3 lat.
4: Myślę sobie o tej twojej historii, bo wróciłeś do Warszawy, która, tak jak usłyszeliśmy bardzo pobieżnie,
5: tak,
4: mogłaby ci się kojarzyć przede wszystkim z bólem, z tym bólem rozstania.
5: Tak. Jak ja tutaj wróciłem 3 lata temu, to nie było tak łatwo tak nie mieć takie bardzo źle myśleć o Warszawie, a po co tam się stało, jak byłem mały. A jak tutaj wróciłem 3 lata temu, pierwsza rzecz, którą zrobiłem, jest poszedłem do tego domu dziecka, gdzie mieszkałem. Ale
4: a pamiętasz, gdzie był ten dom dziecka?
5: To było chyba niedaleko stąd, to było...
4: Jak się to na nazywa? Pladze.
5: Tak, gdzieś tak na starym pladze, tak troszkę dalej, a poszedłem tam 3 lata temu i było już zamknięte, a tak chyba się zamknęło 2 lata przed moim przyjściem tutaj. No, ale tak przeszłem przez te, wiesz, te pokoje, tak wpuścili mi do środka tego budynku i ten budynek się czuł tak bardzo mały, jak wiesz, mniejszy niż jak byłem mały. I musiałem tak sobie to wszystko przeżyć i chciałem to zrobić. Chciałem mieć takie zamknięcie tego historii w moim życiu i to pomogło. Też pomogło, jak wróciłem, jak się spotkałem z moją prawdziwą mamą i powiedziałem mi, że wiesz, że to, co się stało, wybaczam ci, nie chcę o tym myśleć całe życie. Teraz mi się dobrze tutaj żyje, ale czasami są takie pomysły, myślę, że wiesz, o te trauma i to tak przychodzi do mojej głowy czasami, ale wiem, że co to się stało i przeżyłem, to teraz nie zmieniłem tego, wiesz. Bo jak musiałbym zmienić, że byłem adoptowany, to wiesz, nie miałemby życia w Ameryce, na pewno nie poznałem mojej żony i wiesz, i to mnie cieszy, co wszystko przeżyłem w moim życiu, bo tak Bóg chciał i tak jest. Yeah.
4: Widzisz tę obecność Boga nawet w tych najtrudniejszych momentach?
5: Tak. Jak byłem w domu dziecku, ja pamiętam, że chciałem iść do kościoła cały czas. Tak, jak

0: bo ja chciał się ich uczyć i tak pamiętać przez całe.
1: I wstydziłeś się tego wtedy, jak oni się z ciebie śmiali?
0: Tak, tak, ale też to było tak, że nie, jak to znaczy, że nie, ale już dużo lat poszło tak do przodu, już miałem tak chyba 16 lat, nie 18 lat, tak potem tak byłem więcej cicho przez troszeczkę czasu o mojej wiary w Bogu i takie rzeczy. Całe życie, tak jak byłem w szkole też, dużo o tym gadałem cały czas, jak, bo Bóg naprawdę dotknął moje życie, tak jak miałem 13 lat i to mnie tak wziął inną drogę też, bo jakby Bóg coś nie zmienił w moim życiu. Na pewno nie byłem teraz w Polsce, bo ja chodziłem w taką stronę, że nie byłem niedobrym dzieckiem, ale po prostu nie chciało mi się słuchać starszych ludzi, nie chciało mi się słuchać mojej rodziny i takie rzeczy. No, jak miałem 13 lat, Bóg dotknął moje życie i wiesz, już nie miałem takich emocji, jak to samo to do moich rodziców i też się dużo zmieniło, jak też poszłem do poprawówki takiej...
1: Poprawczaka?
0: Nie, tak, to słowo, przepraszam. Tak, jak miałem chyba 12 lat i tam byłem przez kilka miesięcy, bo nie chciałem się uczyć w szkole, wiesz. No, jak już miałem 13 lat, Bóg dotknął moje życie i zacząłem tak czytać moją Biblię w szkole, by przyszłem i wszyscy się uczą, a ja tam siedzę z Biblią i wiesz, uczniaka by powiedziała, czemu nie uczyć się, powiedziała, nie mam, nie chce mi się, chcę dać Biblię.
1: A skąd wiedziałeś, że do Biblii trzeba zajrzeć?
0: To dobre pytanie. I to było o tej więcej takiej niekatolickiej strony, tej protestanckiej strony, bo jak miałem te 13 lat, ja poszłem do takiej conference, taki dla dzieci, taki, że jest muzyka.
1: Na konferencję,
0: tak. I tam poznałem mojego kolegę Kyle, który był pastorem, wiesz...
1: W kościele protestanckim.
0: Tak. I on był mój taki mentor, taki, wiesz, mnie uczył o życiu. I po prostu widziałem, że jak byłem w katolickim kościele i tam w szkole, nie czytaliśmy tego, tak? Ja zawsze widziałem, że mój ojciec się może czyta tam, ale ja nigdy z nim nie czytam, a zawsze robiliśmy rozaniec, tak? I coś mi chyba w środku powiedziało, że do Biblii chcę i potrzebuję. No i potem codziennie czytałem tam, wiesz...
1: 13 lat miałeś, to byłeś naprawdę młodym chłopakiem.
0: Tak, 14-13 lat, tak, i to wszystko się zaczynało. Jak w szkole, wiesz, tam siedziałem i wszyscy jedzą tam, wiesz, lunch, jest taka przerwa, a ja tam siedzę i czytam Biblię, dzieci się na mnie śmiały, a uczyciele na mnie siebie powiedzieli mi, czemu to robisz, to nie jest prawdziwe, wiesz, miałem takie ciężko to w szkole. I też był taki czas, że ludzie, bo mieszkałem w takim bardzo małym mieście, tam 13 tysięcy ludzi i wiesz, osoby, które myślały, że są moimi koleżankami, koledzą, by na mnie pisali tam na Twitterze i na Facebooku, że o, on tak wierzy w Boga, ale tak naprawdę on robi takie, wiesz, takie głupie rzeczy. I no, do kiedy tak to 18 lat trzymałem to bardzo blisko, a potem tak coś się stało, że te wszystkie takie negative...
1: Trudne emocje, przeżycia.
0: Już mi się nie chciało tak dużo gadać o Bogu do ludzi, bo powiedziałem, no jak nikt nie chce słychać, to czemu, wiesz... Teraz inaczej na to patrzę, oczywiście, ale cały czas wierzę w Boga. Tak.
1: Wróćmy jeszcze do tego momentu adopcji, no
0: tak,
1: bo
0: okay.
1: Jesteś zabrany z Polski do Ameryki
0: tak.
1: I trafiasz do polskiej rodziny.
0: Tak, to też jest szansa, że byłem adoptowany. Nie tylko, nie mieszkam w Polsce, ale jeszcze z rodziną, która jest, moja mama jest z Polski, mój ojciec połowa i wiesz, oni są bardzo mądrzy osoby, poszli do szkoły, mają PhD i wybrali kogoś, który miał 7 lat, moja siostra była chyba 3 czy tam 4 lata różnicy.
1: Bo byliście we dwoje
0: adoptowani. Tak, Diana i ja, tak. I żeby nas wybrać, jak miałem 7 lat, to też jest bardzo taka szansa, jest chyba tak mniej niż 5%, tak, bo nikt nie chce tego dziecka, który już jest starszy, ma to trauma. Ja pamiętam, jak pierwszy raz wróciłem do w 2010 roku i poznałem taką osobę, która pracowała w tym domu dziecka i powiedziała do mojej mamy, że chyba tylko dwie inne pary dzieci o 3 były adoptowane od tego czasu i to było jak 5 lat różnicy, czy tam 4.
1: Także Pan Bóg sprawił wielki cud już w tym momencie.
0: Tak. No i to mi też, po prostu jak patrzę na to, że byłem adoptowany i nie zostałem tutaj w Polsce, bo ja wiem, jak zostałem tutaj w Polsce, nic nie byłoby takiego dobrego mojego życia. Wiedziałam, że Satan, szatan, tak? Chciał najgorsze rzeczy do mojego życia i wiedział, że jak to wszystko przeżyję do końca, to więcej ludzi może będą wierzyć w Boga. I mój ojciec, który mnie zaadoptował, też mi zawsze mówił, że zawsze w moim życiu widział, że jest coś na moim życiu, że powinienem zrobić dla Boga i że ten Satan spróbuje zrobić wszystko, co może, żeby to nie przeszło. I dlatego zawsze tak przez naprawdę te 23, no tak do kiedy tutaj poza moją żonę, to może dlatego ja też mam dobre życie, ale przez pierwsze 23,

0: 4 lata mojego życia było zawsze takie, nie zawsze ciężko, ale tak się zawsze czuło, że idę pod górę, tak? Mhm. I nie miałem takiej przerwy w życiu, że albo praca, albo wiesz, adorowanie, albo rodzina się, moje, się rozstali, moje rodzice, albo w szkole mi prawie nie skończyłem szkołę, bo nie chciało mi się uczyć. I
1: dużo trudności.
0: Tak, to tak. I nie miałem takiej przerwy, ale teraz mam taką przerwę i teraz mam takie inne uczucie, czy teraz jest za dobrze, bo zawsze się modliłem o takie czas, wiesz, i teraz mam problemy, ale nic takiego, które przeżyłem przez, wiesz, teraz jak patrzę na to, ja mówię, o, to nie było tak źle, tak wiesz, to wszystko, co się stało, ktoś powiedział, czy jeszcze raz muszę to przeżyć, żeby mieć te życie, które teraz mam w tej sekundzie, by to powiedziałem, że tak, powiem, że teraz patrzę na to całe życie i mówię, czemu ci nie wierzyłem Bogu, że przejdę przez to wszystko, wiesz, tyle razy krzyczałem na Boga, albo płakałem, mówiłem, jak ja ciebie wierzę, ale czemu nie pomożesz? I teraz jest mi tak głupio czasami też, bo wiesz, jak się patrzy na to i tak, ty zrobiłeś to dla twojego syna i wziąłeś jego z tego krzyżu, tak? Dlaczego dla mnie coś nie zrobiłeś mojego życia, tak? I ja, no i to też mnie dużo nauczyło, tak, że wiesz, teraz mam takie problemy czasami w życiu, ja się śmieję, bo ja tak wiem, o to nic, tak. To naprawdę nic. I tego się teraz Satan się boi, chyba w moim życiu, może w innym życiu, kto słucha, że jakiś rozumie, że masz tutaj, wiesz, purpose.
1: Cel.
0: Sen, tak. I jak rozumie, że Satan może tylko spróbować cię dotknąć, ale cię nie może dotknąć. Może zrobić, wiesz, że może ktoś w twojej rodzinie umrze, albo coś, zgubisz pracę, ale to jest, ma taki max, wiesz, co może, nie może dotknąć twojego jak się mówi, duchy, wiesz, o co chodzi. I nie wiem, czy to ma sens.
1: Do duszy nie ma dostępu, chyba to chcesz powiedzieć. I też tak, słuchając tej historii,
0: tak,
1: widzę to, jak ty bardzo to widzisz dzisiaj,
0: że
1: całe życie byłeś trzymany przez Boga Ojca w rękach.
0: Tak.
1: Dbało każdy twój krok.
0: Tak, 100%. I dużo osób, wiesz, bardzo teraz dużo próbuję gadać o mojej historii i wszyscy, którzy poznali, zawsze mówię, są osoby, które mówią, ale nie, to wiesz, to jest tylko, jak się mówi,
1: przypadek,
0: wiesz.
1: Szczęście.
0: No i te osoby, chcę, żeby te osoby były uratowane, ale czasami jest mi ciężko, że dla nich coś będzie, wiesz, bo ja zawsze mówię tak, że i teraz się, słyszałem to niedawno temu, ale to jest bardzo prawda, że jak ja nie wierzę, że nikt tak naprawdę nie wierzy w Boga, tak? Ja myślę, że wszyscy, jakby ktoś miał, jakby ktoś, który bardzo kochasz, by umierał, to zawsze w głowie ostatnie rzeczy, które robisz i mówisz Bogu, modlę się, wiesz, dla tej osoby. Albo jak słyszałem taki podcast, tak, że ta osoba gadała, że jego dziecko prawie umarło, jak był urodzony i ta osoba nie wierzyła w Boga, ale w ostatniej chwili powiedział, nie mam nic innego, musisz zacząć modlić. Tak wierzę, że wszyscy takie osoby są tacy, wiesz, nie ma nic takiego, że o, nie wierzę w Boga. Wszyscy tak głęboko chyba wierzą. I po prostu z tym walczą. I te szybciej możesz z tym przestać walczyć, to życie się jest lepiej.
1: Powiedziałeś o tym, że Pan Bóg był w twoim życiu od zawsze, ale pamiętasz Pana Boga z tych swoich pierwszych lat życia?
0: Tak. Ja pamiętam, że bo jeszcze mam siostrę, która jest starsza, która została w Polsce. Pamiętam, że poszłem do niej komunii, jak byłem bardzo mały. Nie pamiętam takie momenty, że o, modliłem się czy coś, ale jak patrzę na to moje życie, widzę, że on mnie broni. Takie są momenty, że o, to był Bóg, o, to był Bóg, jak, o, albo jak, wiesz, coś się stało z moją mamą, prawdziwą mamą i tatą, jakby policja przyszła na tym, na jeden czy dużo razy, to był Bóg mi pomagał, żeby wyjść mi z tego z domu, a jak coś by się stało w domu dziecko, o, to był Bóg mnie, wiesz, prowadził i bronił. Nie zaczęłam myśleć tak może, że to Bóg, tak to kiedy miałam może 9 lat, tak inaczej. I też to jest od mojego taty John, który mnie adoptował, że zawsze, wiesz, modliliśmy się przynajmniej jeden raz w tygodniu razem, a chodziłem do kościoła co niedzielę, nie miał opcji, tylko jakby gram jakiś sport, był okej, no to i nie idziemy na niedzielę, no to idziemy do kościoła w sobotę, bo w Ameryce możesz iść do soboty, tak? I już byłem taki stary, że nie chciało mi się chodzić do tego katolickiego kościoła, bo wiesz, kto, jak masz tak, jesteś taki młody, ale teraz mówię tego ojcze cały czas, dziękuję, że wziąłeś mnie do tego kościoła. Wiem, że byłem taki niemiły, nie chciałem mi się tego i płakałem, jakbym, albo tak wstyd robiłem, albo by spałem w kościele i takie rzeczy, przepraszam. Jakbym mógł wrócić do tego, wiesz, żeby to zmieniłem, ale całe życie moje to jest Boga i wiesz, jak mogę powiedzieć, że to ja sam wszystko zrobiłem, to byłoby, myślenie też mnie boli, żeby jak w sekundę pomyśleć, że ja to sam wszystko ogarnięłem, że oto ja sobie dałem taką fajną rodzinę, siostrę, wiesz, to nie, ja tak nie mogę myśleć.
1: Dużo wdzięczności słyszę w twoich słowach.
0: To znaczy takie...
1: You are grateful.
0: Tak, jestem bardzo, no tak. I kiedyś jak nie było, bo też były takie momenty, że wiesz, patrzyłem na innych ludzi życie i mówię, o, te dzieci mają tak dobrze, o, czemu oni, moi koledzy w szkole, bo też jak było, jak się przeprowadziłem na Ameryki, też było bardzo trudno dla mnie, bo nie tylko byłem z Polski, miałem jeszcze rude włosy, wiesz, to też, tak jak jesteś młody, to ludzie na to się śmieją, niedobrze mówiłem po angielsku, jak byłem już tak 8 lat, tak byłem w katolickiej szkole, też nie wiem, jak to się mówi po polsku, ale mieliśmy kościół tak co piątek w szkole i ja byłem tym osobą, która pomagała ksiądzu, jak się mówi.
1: Ministrantem byłeś albo lektorem.
0: Tak, mi się chciało to robić, jak byłem w szkole, ale te dzieci się śmiali, że ja chciałem, o, jak ty chcesz, co takie ważne dla ciebie, wiesz. Ale teraz jak patrzę na to, są osoby, które tak się tego śmiali, jak byłem młodszy, ale tak niedawno temu, jak wróciłem do Alaski, wiesz, poznałem kilku osób i powiedziałem, przepraszam, że z ciebie się śmieliśmy, a jak byłeś, wierzyłeś w Boga i takie rzeczy, to było bardzo głupio i dużo osób teraz na Facebooku widzę, które naprawdę dały mi taki trudny czas z tym i teraz, wiesz, tam piszą o Bogu albo coś tam, wiesz.
1: I myślisz sobie, ja zawsze wiedziałem, że On jest przy mnie.
0: Tak, no. I też widzę takie... że te wszystkie osoby w moim życiu, które poznałem, robiły mi tak bardzo ciężko, żeby wierzyć w Boga, że to, że oni teraz wierzą w Boga, to ma takie spokojne uczucie, że to nie ja, że może ja coś tam troszeczkę dodałem do jego życia, nie, że to o ja jestem osobą, która, jak to wytłumaczyć, że oni wierzą w Boga, bo ja, nie, po prostu może ja tam 10 lat temu, co zaczynałem w ich rzeczy, wiesz, o co chodzi.
1: Dałeś to ziarenko.
0: Tak, mhm. no i to jest dla mnie też ważne, no.
1: Rozmawiamy dzisiaj o skomplikowanym, ale jednocześnie pełnym Bożej łaski życiu Radka Radzilowskiego. Za chwilę zapytam o to, jak wygląda ten kościół w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego Radek w pewnym momencie zafascynował się kościołem protestanckim i co sprawiło, że dzisiaj z powrotem wrócił i fascynuje go to, co może odkrywać w wierze katolickiej. O tym już za chwilę. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

Zwalniam cię, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być, a i tak się zwijasz w kłębę.

0: Co Kościół na to?
1: Radek Radzilowski w studiu Radia Warszawa dzisiaj opowiada o swojej wierze i o skomplikowanych kolejach swojego życia, ale to, o czym mi powiedział, to, że nie chce, żeby ktoś mu współczuł, bo jest Panu Bogu bardzo wdzięczny za całe swoje życie, tak jak wyglądało, z tymi wszystkimi różnymi życiowymi zakrętami. Nie chciałby, żebyście mówili, o jaki biedny chłopak, bo on się tak nie czuje, bo Radek czuje się bardzo ukochanym Bożym Synem. Radek Radzilowski, cześć jeszcze raz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Tak.
1: Radek, chciałam cię zapytać o ten kościół w Stanach Zjednoczonych, bo sam powiedziałeś, byłeś katolikiem,
2: tak.
1: Trafiłeś też do katolickiej rodziny, polskiej rodziny mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, więc trafiłeś do swoich. Żyłeś tam też wśród tej polskiej społeczności, więc nie jest tak, że straciłeś kontakt z polską kulturą. Ale potem sam powiedziałeś o tym, zafascynowałeś się Pismem Świętym, zacząłeś czytać, poznałeś Kyla, który wprowadził cię trochę do kościoła protestanckiego. Co cię wtedy pociągnęło w tym kościele?
2: Chyba te relacje z tymi osobami, które mój mentor, ten Kyle, jeszcze Josh i te inne osoby, ale drugie, to było też taki moment, że tak jakby muszę być taki bardzo z sobą honest, taki wiesz,
1: szczery,
2: tak muszę sobą być, to chyba chciałam też chodzić do tego kościoła, czy tam do, tak, bo był taki youth group, nie wiem jak się to mówi, taki na dzieci, taki kościół, taki wiesz.
1: Spotkania dla młodych.
2: Tak, no. I chciałam to robić też, bo nie chciałam iść do kościoła z moim ojcem, tak? To jest jedna rzecz, że nie chciałam co niedziela chodzić.
1: Czyli bądź na tatę.
2: Tak, to żeby coś innego gdzieś on, ale było oczywiście to, że tam się nauczyłem modlić, tam się nauczyłem, jak się robi ministry, wiesz, tam
1: się służyć,
2: robi, tak. Tam się nauczyłem czytać Biblii, jak ją czytać, tam się nauczyłem muzykę.
1: Czyli całą muzykę uwielbieniową,
2: żeby tam się modlić, wiesz, tam się tak nauczyłem mieć taką głęboką miłość do Boga. Ale też było tak, że jak zacząłem tam chodzić, mój ojciec powiedział, okej, to też było fajnie, że on nie miał z tym problemem, bo on jest bardzo katolicki, uczy historię, on zna historię, on ma takie problemy z tym stroną, bo pamiętam, że była taka historia, że zacząłem mówić mojego ojca, że chcę tam chodzić i kłóciłem się z nim samochodem, że o, to nie, katolicki kościół to nie jest prawdziwy. I wiesz, to było takie głupie, że chciałem powiedzieć mojego ojca, który zna historię i uczy historię, że chcę mu powiedzieć, że który kościół jest prawdziwy. I on pamięta taki moment, że mi w samochodzie powiedział, i tak nie krzyczał, ale tak, żeby po prostu do mojej głowy przeszło, że te wszystkie protestanty kościoły są problemem, który mamy teraz w świecie. I ja bym miał chyba za mały, żeby to rozumieć, ale tak powiedział, że i to też jest prawda i że wiesz, jak te kościoły się odeszły od katolickiego, te problemy się zaczynały. I tak mi to powiedział, ale jeszcze tego nie wierzyłem, a jak ja miałem tam 14 lat. I miałem taką zasadę, że jak chcę iść do tego kościoła, to muszę jeszcze co niedzielę iść do katolickiego. No to...
1: A jednak.
2: Tak. No to o 10 rano by poszłem do mojego kościoła, potem o 5 wieczorem by poszłem do katolickiego. I tak, i potem...
1: Ale jaki byłeś wierny, jakie to jest niesamowite, tak, że byłeś tak wierny.
2: Tak, i potem o 6:00 i jeszcze o 6:00 po kościele katolickim wywróciłem do tamtego kościoła na takie spotkanie, wiesz, takim, na młodych ludzi jeszcze raz. I to tylko było to jedna sada mój ojciec, że okej, możesz chodzić, ale chodź do katolickiego kościoła, do kiedy masz 18 lat i potem jak nie chcesz tutaj żyć ze mną w moim domu, to możesz... Jak chcesz żyć w moim domu, to musisz iść do katolickiego, jak nie, to musisz się wyprowadzić. Ja się wyprowadziłem, jak miałem 18 lat. Ale co to mnie to może nauczyło w tym kościele, to była ta relacja taka, wiesz, że tam się nauczyłem, że zamknąć moje drzwi do pokoju, nałożyć słuchawki i poczytać Biblię przez godzinę rano, albo tam jak wróciłem do domu, albo tam pokazać do kolegów, że ja to wierzę, albo tam pisać, wiesz, tej strony tam się nauczyłem. No.
1: Czyli to były z jednej strony społeczność, relacje, ale też budowanie tej bliskiej relacji z Jezusem, z Bogiem.
2: Tak.
1: Czy jest tak, że jest ci bliższy na przykład Bóg Ojciec, czy częściej modlisz się do Jezusa?
2: O, to jest dobre pytanie. Tak, chyba do Jezusa się modlę więcej. I to, ja widzę to tak, bo Jezus dla nas umarł, Bóg nie może na mnie patrzeć bez Jezusa, tak? I to On jest tą ścianą, która jak patrzy przez Jego Syna, to widzi mnie 100%, jak się mówi, cleansed, taki umyty,
1: oczyszczony,
2: tak. I dlatego zawsze jak się modlę, wiem, to też się chyba nauczę, ale to ma dla mnie bardzo duży sens, że bez Jego Syna Bóg nie może na nas patrzeć, bo widzi te nasze grzechy i takie rzeczy, tak? Ale dlatego jak tak to pytanie, tak, modlę się do Jezusa, bo w mojej głowie to po prostu ma sens, jak On przyniesie te, o czym się modlę, do do Boga, tak, tak, tak, no.
1: No dobrze, czyli była ta historia związana też z twoim, znaczy to też nie powiedziałabym, że to odejście było od Kościoła katolickiego, bo cały czas chodziłeś, uczestniczyłeś we mszy
2: tak,
1: świętej,
2: tak? Tak, 18 lat, chyba przestałem chodzić tam przez 3 lata tak na pewno, ale to była taka przerwa, ale nie, tak, tak, tak.
1: No. Co się stało, że potem na nowo odzyskałeś łączność? Dlaczego zacząłeś znów patrzeć i pytać i szukać?
2: To się stało 3 lata temu, jak wróciłem tutaj i jakby nie wróciłem tutaj, to może by nie wróciłem do takiego katolickiego 100%, ale jak wróciłem tutaj, już nie miałam tutaj...
1: Tutaj
2: takiej,
1: do Polski.
2: Tak, nie miałam tutaj w Polsce tego samego...
1: Otoczenia.
2: Tak, tak, z osobami takich. W tym momencie miałam taką opcję, że wiesz, i teraz nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo jak już jesteś sam i masz te osoby, które z nimi żyjesz i wierzysz w Boga, to jest bardzo łatwo wierzyć w Boga, tak? I jak to się przeprowadziłem, no to miałam Biblię, teraz mam żonę, ale szukałem... Pytałem się takie pytanie, okej, okay, no... Wiem, że te, co ten pastor, który słyszałem na YouTubie, myślę, że zaczyna te rzeczy, które mówili, nie pasować, wiesz, tam było za dużo... tak,
1: sprzeczności jakieś?
2: Tak, z Amerykanów zawsze mówię mi, I, o mnie, co ja czuję, to ja czuję. I coś mi tak się w środku, tak okej, okay, to mi już nie pasuje, to ja nie chcę słyszeć o siebie, ja nie chcę słyszeć, co Bóg może zrobić dla mnie, co wiesz, jak... Wiesz, nie chciałam o tym słuchać i przestałam oglądać te wszystkie osoby. Ten kościół, który chodziłem, nie był taki, to był bardzo inny, nie, mój pastor tam był...
1: Inaczej mówił, tak,
2: o Biblii, takie rzeczy, ale po prostu dużo takiej osoby też oglądałam na YouTubie, Instagramie i podam nie, mi się nie podoba. I tak było, że wiesz, wiedziałem, że jak będę chciał dużo ślub, będę miał katolicki ślub. I bo to było tak dla mojego ojca i dla mojej żony Ula, ojca. I tak myślałem, okej, zrobię to tylko dla nich. Ale coś mi tak w tym momencie mówię, nie. Coś czuję takiego, jak się mówi, taki push do tego, żeby...
1: To, że cię popycha coś do tego.
2: Tak, do tego katolickiego kościoła. I pamiętam, zaczynałem tak myśleć, jak byłem młodszy, i brałem ten, jak się mówi, The Body of Christ.
1: Ciało Chrystusa.
2: Tak, przepraszam.
1: Ciało Chrystusa,
2: tak,
1: jak brałeś.
2: Tak, że co niedzielę...
1: Czyli przyjmowałeś komunię świętą.
2: Tak, coś mi, jak pamiętam, jak byłem młodszy, to mi coś tak było w tym coś, że takie... Ja zacząłem o tym myśleć, czy to w tym momencie to było takie, jak to brałem, czułem się lepiej i tak, i cały ten tydzień w mojej głowie to było, czy ten cały dzień był lepiej, jak to robiłem, bo Bóg był ze mną.
1: Wiedziałeś, że Bóg jest z tobą jeszcze mocniej.
2: Tak. I tak myślałem, że zaczynałem odmyśleć, no i tak zaczynałem po prostu czytać więcej o tych katolickich historii, kościoła i takie rzeczy. Zaczynałem pytać więcej mojego ojca niż mówić, wiesz, że zapytałem go pytać o katolickim kościołu. Coś mi powiedziało, że okej, teraz zacznę chodzić do katolickiego kościoła co tydzień i teraz tak robię. I teraz mam taką w środku, wiesz, część mnie chce tą taką relację, którą miałam tam w tym innym kościele, ale ta druga część chce takie, wiesz, te ładne kościoły, chodzę co niedzielę, biorę, wiesz...
1: Historia też chrześcijaństwa, katolicyzmu.
2: Tak. I przez, to już było tam, wiesz, przez tyle tysiąc lat i zawsze to jest to samo, wiesz, co chodzi. I tak do tego wróciłem po prostu, bo coś czułem, że to jest prawdziwe i ja wierzę, że jak coś jest prawdziwe, zawsze do tego się wróci, tak?
1: Mamy też do czynienia z takim zjawiskiem, coraz głośniej się o tym mówi, że na przykład w Wielkiej Brytanii coraz więcej młodych przechodzi z anglikanizmu do kościoła katolickiego. Podobna sytuacja, jak mówisz, też ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej protestantów przechodzi do kościoła katolickiego. Dlaczego tak się dzieje? Jak myślisz?
2: Ja myślę, że są takie polityki, co chodzi o, że młodsze osoby jak ja, jak mężczyźni, tak też, nie, ostatnio widziałem takie też, że więcej osób w Ameryce, które są, dziewczyny idą do tej protestant, wiesz, a osoby idą do katolickiego, ale dla mnie i dla innych to chodzi o, że jak ktoś cały czas mówi, jak jesteś młody, że tak nie możesz, to jest źle, jest taki moment, że chcesz to spróbować i zobaczyć, czy naprawdę jest to źle. I to jest ten katolicki kościół dla dużo osób, bo zawsze w Ameryce była taka kultura, że się śmieli z katolików. Tak, że inne kościoły się śmieli, ale zawsze, wiesz, katolickie...
1: To najgorzej.
2: Tak. I druga rzecz jest to, że ta historia jest tak, ma tyle do siebie przez tyle tysiąc lat, tak, że to nie jest tak, że dwa lata temu ktoś zaczął kościół, wiesz, i teraz tam chodzi tysiąc osób i mamy, wierzymy w Boga i Jezusa, ale mamy troszeczkę inne poglądy do, może, nie wiem, alkoholu, czy wiesz, czy ktoś mógł, czy możesz mieć związek z dziewczyną, czy nie, czy chłopakiem. Mm-hmm. Chyba to młodsze osoby w Ameryce potrzebują i chcą, że okej, okay, jak idę do kościoła, to historia nie zmieni się jutro, nie jest tak łatwo, że to zmienić.
1: Czyli jest stabilność.
2: Tak, stabilność. I te kościoły są bardzo ładne. W tym kominie też jest coś, że jak to dobierzesz...
1: W komunii świętej.
2: Mhm. Bo wiesz, oni myślą, protestanci myślą, że wiesz, to jest, a tylko robimy to, że na pamiątkę, wiesz, to... Osoby młodsze chyba chcą coś takiego, co masz takie, jak się mówi, conviction, coś takiego, jak coś robisz.
1: Dowód, przekonanie.
2: Tak, mhm. Że o, to jest... prawdziwym, jak to biorę, to nie jest tylko, bo jak mówię, że to jest, wiesz, żeby po prostu...
1: To jest na pamiątkę.
2: Że to nic takiego, no to jak możesz brać Boga i siebie tak naprawdę, wiesz, o chodzi, że o, to jak...
1: Przyjmujesz prawdziwego Boga.
2: Tak. I musisz lepiej żyć, jak to robisz, bo jak wierzysz, że to jest prawdziwe, to dobre, no to nie idę do klubu po kościele i wiesz, wiesz o chodzi, nie idę pić cały dzień albo bić moją żonę. Wiesz, co osoby robią, te, które mówią, że są chrześcijanci, albo wiesz...
1: Czyli to przyjmowanie ciała Chrystusa zobowiązuje
2: do zmiany
1: życia.
2: Tak. I w tym katolickim kościele jest tego więcej, że, bo w tym protestanckim kościele i tym, wiesz, żeby po prostu wierzyć w Boga, to nie wystarczy. I dużo osób mówi, że o, to nie są relacje, to nie jest about religion, it's about relationship.
1: Nie chodzi o religię, tylko o relacje.
2: Tak. I ja kiedyś też to wierzyłem i w tym się zgubiłem, bo jak powiedziałem, dwie rzeczy mogą być prawdziwe, ale jedna rzecz musi być więcej prawdziwa, tak? I to jest, że nie możesz mieć religii bez... Nie możesz mieć relacji bez religii. Potrzebujesz to i to, tak? Mm-hmm. O to chodzi, że jak nie masz relacji z Bogiem, no to twoje co wierzysz, to nie ma takiej głębokości, tak? Idziesz do kościoła i dużo katolickich osób to robią. Idą do kościoła, ale to się tam kończy też, tak? To jest taka prawda. Ale druga strona, że tylko masz relacje, nie masz...
1: Religii. Relacji z Bogiem?
2: Tak. I masz tą relację, ale nie masz tej religii, to no dobra, ale nie bierzesz tego, co Jezus zrobił dla ciebie, tak mówi, że to tak dobrze, tak dużo zrobię do twojego życia, ale nie trzymasz się do takiego standard, taki wiesz... Taki,
1: standardów.
2: Tak. Potem wiesz, jak mówię, że dużo osób tych mówią, że Bóg dla mnie umarł, o Jezus dla mnie umarł, to jest wszystko. Jak już powiem przepraszam, to na samego dnia mogę iść i robić to samo, powiem mi wybaczy co raz i to nie wystarczy, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. I chyba to osoby w Ameryce i na całym świecie chyba chcą, że nie. Ja pamiętam, jak byłem mały, tak 20 lat temu, tak? Osoby chyba pamiętają też, jak inne rzeczy wyglądały niedawno temu, tak? I mówię, okej, co się zmieniło, że teraz cały świat idzie w drugą stronę i co mogę zrobić, żeby tak zaczęło chodzić, wiesz... I może to jest ta rzecz, która mówi mi, że jest niedobre, ale jak do tego wrócę, to może to... Nie wiem, czy to ma sens.
1: Tak.
2: I to dużo zmienia, jak patrzysz na tą relację i tą religię i wiesz, mówisz do siebie, okej, okay, potrzebuję to i to.
1: A powiedz, co zmieniła śmierć Charlie'ego Kirka w Stanach Zjednoczonych i w sercach młodych ludzi?
2: Dobre pytanie. Wiem, że pierwsze tygodnie więcej osób wróciło do kościoła w Ameryce, a wiem, że w moim życiu dużo zmieniło, bo ja powiedziałem sobie, że już nie będę aż taki cichy, jak byłem, wiesz. Jak się patrzy, co się stało do Charlie'ego Kirka i co to jest dużo osób, to jest takie więcej głupot dla mnie też, bo ja wierzę, że niedawno temu, tak 100 lat temu, ludzie myśleli o śmierci więcej, tak? I teraz ja myślę, że Satan próbuje zrobić wszystko, żeby my nie myśleliśmy o co się stanie po życiu, tak? Dlatego mamy telefony, dlatego mamy TikToka, dlatego budujemy stadiony na sporty, żeby po prostu być cały czas...
1: Żeby nasze myśli były odciągane od tego najważniejszego momentu.
2: Tak. I jak osoby widzą, jak ktoś umiera na kamerze, na tym video w 4K, wiesz, i oglądasz to, musisz sobie zapytać, o wow, kiedyś to dla mnie się może stać, że umrze, albo jutro, albo dzisiaj, wiesz, albo za kilka lat, i co jest potem? I chyba dużo osób to uderzyło, że o, śmierć jest prawdziwa i przez sekundę musieli o tym pomyśleć. I ja zawsze byłem taką osobą, że ja o tym dużo myślę, tak nie, że tak źle, że takie dziwne, ale ja zawsze myślę, co się stanie po tym. Jak się o tym myśli, to musisz naprawdę pomyśleć o twoim życiu i nie kłamać do siebie, bo jest bardzo łatwo kłamać do innych ludzi, ale nie możesz do siebie sam kłamać. Tak naprawdę w środku wiemy, co jest i co powinniśmy zrobić. Jak widzisz, jak Charlie Kirk umarł, tak, i osoby musiały na to popatrzeć i mówi, okej, no to może powinienem wrócić do kościoła, albo tak, wiesz, zmienić jak żyję, bo po prostu myślę, tak nie wiem, to zobaczy więcej, żeby, wiesz, pomyśleć o śmierci. To, że coś dalej jest bardzo straszne, ale ludzie mówią, że człowiek sam by się cieszył, ile osób wróciło do kościoła od jego życia. Ja zawsze się modlę, że więcej osób, wiesz, wróciło, bo jak nie, to będzie niedobrze w Ameryce, ale mam takie uczucie, że chyba będzie okej, jak chodzi o młodszych osób w Ameryce albo na świecie, które wrócą do kościoła i wierzą w Boga.
1: Bo młodzi chyba coraz mniej dają się oszukiwać, tak. Szukają prawdy.
2: Tak.
1: My słyszymy, jak się czujesz, to co ty powiedziałeś sam zresztą, żeby cały czas się pytać, jak się czujesz, co z tobą, co u ciebie.
2: Tak, tak, tak.
1: I zapominamy o tym, że powinniśmy pytać, Boże, czego ty chcesz ode
2: tak,
1: mnie?
2: Tak, tak, tak, dokładnie tak, tak. Ja się bardzo, bo bardzo mało się nauczyłem, to szybko mój ojciec mnie nauczył, że jak przegrywasz albo coś, w piłkę albo coś, to nie jest, przestań się skupować na siebie, na co ty czujesz i wiesz, jak się skupisz cały czas na siebie, to żyjesz bardzo źle, bo to, jakie jest życie, żeby cały czas być skupiony na siebie? Ja się nauczyłem, najlepiej żyć jest skupowanie się na innych osobach, right? Tak? Dlatego jak już, wiesz, poznasz kogoś, z kim żyjesz, albo, wiesz, są takie momenty, że twoja rodzice robią starsi i musisz im pomóc, to też dużo zmienia w twoim życiu, bo zaczynasz myśleć, że komuś innemu. I dużo osób, jak wiesz, mówią, że mają anxiety, czy mamy depresję.
1: Niepewność.
2: Tak, to depresję. Zawsze dużo osób, nie wszyscy, ale większość tych osób są za dużo skupieni na siebie, o ich życiu, jak co mało miałem, co mało nie mają, co, wiesz. A jak się zacznie żyć dla innych osób, i tak Jezus uczył, tak, że mamy żyć dla naszych, do innych osób, wiesz,
1: dla
2: innych.
1: Służyć.
2: Tak, i moim życiu też się nauczyłem, że jak zacząłem żyć, żeby po prostu żyć dla innych, najlepiej się żyje, bo nie muszę się skupić o siebie cały czas, no.
1: Czy masz dzisiaj jakiś ulubiony fragment z Pisma Świętego?
2: No, znam to po amerykańsku, ale to jest Romans 1:16.
1: Czyli list do Rzymian, rozdział pierwszy i werset 16.
2: 16, tak. I to tam jest napisane, że nie być, I will not be ashamed of the good news of the gospel of Jesus Christ, tak.
1: Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka i także dla Polaka, którym jest dzisiaj obecny w studiu Radek Radzilowski. Ja, Radek, myślę, że przed tobą jest wielka droga, że Pan Bóg ma dla ciebie wielkie plany.
2: Dziękuję.
1: I że to jest piękne, bo widzę, że w tobie nie ma żalu, w tobie jest dużo wdzięczności.
2: Cieszę się. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
4: Po reklamie.
5: Radio Warszawa. 106 i 2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
7: Na wieki wieków, amen.
6: Mamy sierpień, to znaczy, że już lada moment ruszają pielgrzymki. Niektóre już ruszyły jak z daleka. Pielgrzymowanie zawsze mi się będzie kojarzyło, a chodziłem trochę. Ksiądz chodził, nie?
7: Raz byłem na całej pielgrzymce i raz byłem na jednym etapie. Ledwo to przeżyłem. Ale wtedy ważyłem 160 kilo. I to było uciążliwe. No ale tak, doświadczenie pielgrzymki jest moim doświadczeniem.
6: Pielgrzymowanie kojarzy mi się z pragnieniem.
7: W ogóle? Wyschnięciem, takim pragnieniem, czy napojów,
6: wody? A to jest tutaj wiele pragnień, bo z jednej strony tak fizycznie to się pragnie, jak się idzie, chce się człowiek napić, bo po prostu cały czas mu w gębie wysycha, a jeszcze jak to jest upał potworny i też można być głodnym generalnie i niewyspany, bo się wstaje bardzo wcześnie rano i tam jest takich wiele fizycznych pragnień mamy po prostu do zaspokojenia.
7: Bo jest jeszcze inne pragnienie, jak rozumiem, pan ma na myśli, które nas pcha do tego, żeby na tą pielgrzymkę iść.
6: Tak. Po coś się tam idzie? Po co?
7: No to są też ciekawe pytanie. Najbardziej taka poprawna opowieść to, żeby dojść do Matki Bożej, do Częstochowy, ale też, że może spotkać się z Panem Jezusem. Czasami po to, żeby poznać jakąś dziewczynę, chłopaka, żeby dobrze przeżyć czas. To też są pragnienia, tak, to prawda.
6: No właśnie, bo pragnienie też jakiejś wolności, zostawienia wszystkiego, bycia bliżej Boga. To są bardzo ważne pragnienia. Dzisiaj może o tych pragnieniach porozmawiajmy, bo do tego też skłaniają czytania biblijne, a zaczynamy od czytania z Księgi proroka Izajasza, rozdział 55, wersy od 1 do 3.

0: Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida.
1: Mówi Bóg: przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Czyli przede wszystkim pragniemy życia. Chyba na wielu poziomach, nie?
2: Mhm.
1: Prawdziwego, gdzieś wewnętrznego, ale w ogóle życia.
2: I życia się trzymamy kurczowo i za wszelką cenę, to prawda. I często myślimy o życiu w kategoriach tylko i wyłącznie życia doczesnego i wiecznego. No, potrafimy na różne sposoby zabiegać o to, żeby to życie swoje przedłużać, żeby je uczynić wygodniejszym, może piękniejszym.
1: A to jest dusza
2: bardziej
1: wasza.
2: Zdrowym. Dusza, a tutaj jest mowa o duszy, tak, o duszy. Czyli, no właśnie, czyli znaczy, że gdzieś Pan Bóg nas trochę zaprasza dzisiaj do tego, żebyśmy oderwali swoje umysły od tego, co ziemskie, zwrócili je w

0: najwyższą wartość, o którą warto zawalczyć, o którą trzeba zabiegać, o którą trzeba zadbać, na którą trzeba się otworzyć i którą warto do swojego życia zaprosić. A ponieważ Pan Bóg jeszcze bardziej jest spragniony budowania relacji z nami, tego, żebyśmy my byli blisko Niego, to Bóg ciągle ze swojej strony udziela nam łaski i pociąga nas do siebie więzami miłości po to, by te najgłębsze pragnienia naszego istnienia, naszego serca mogły zostać zaspokojone. I mówi, we mnie spocznie twoje serce.
1: Wszyscy spragnieni. Czy można sobie to pragnienie zagłuszyć w ogóle?
0: Można. Na różne sposoby świat dzisiaj nam proponuje zaspokajanie naszych pragnień. Możemy znaleźć pragnienia takie doczesne, przyziemne, możemy znaleźć takie pragnienia na chwilę, zacząć się skupiać na tym, czego ja dzisiaj chcę.
1: Ale to są te za pieniądze.
0: No to są te za pieniądze. I świat chce nam sprzedać wszystko, co tylko ma do dyspozycji i cały jak gdyby katalog tych rzeczy, które moglibyśmy kupić od świata, co kupić moglibyśmy w galeriach, co moglibyśmy kupić, poszukując rozmaitych naszych przyziemnych, doczesnych tęsknot. No ten katalog jest coraz większy i kosztuje coraz więcej. A nas na to nie stać. A nawet jeżeli jest na to stać, to się okazuje, że kiedy ja już to wszystko mam, kiedy już kupiłem to, co już wydałem nawet wszystkie pieniądze na to, co chciałem, to wcale nie jestem szczęśliwszy, wcale nie jestem spokojniejszy, wcale nie ma we mnie radości. I to słowo mówi o tym pragnieniu, które nawet jeżeli próbujemy je zagłuszać, to nie da się go do końca zagłuszyć. Ponieważ Pan Bóg jest większy niż wpływy tego świata i ostatecznie zawsze przyjdzie taki moment w naszym życiu, w którym Pan Bóg powie, to nie tego świata potrzebujesz, nie tych różnych spraw, za którymi do tej pory ganiałeś, potrzebujesz mnie, potrzebujesz relacji ze mną i porusza to moje serce, by ono zaczęło pragnąć czegoś więcej niż to, co widać, czegoś więcej niż to, za czym do tej pory goniłem. A to moje pragnienie może się rodzić tylko i wyłącznie z tego, że to Bóg pierwszy zapragnął mnie. Bóg zapragnął relacji ze mną. Bóg mnie stworzył z miłości dla siebie i uzdolnił mnie do miłości. Dlatego On mi daje to najgłębsze pragnienie, które tylko On jest w stanie zaspokoić i na dodatek zaspokaja to moje pragnienie za darmo.
1: I to jest ciekawe, czy tak za darmo, bo tu jest napisane, tu przepraszam za przewrotkę teologiczną, kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy. To nie jest napisane, bierzcie, bo nic nie kosztuje. Jest może, kupujcie. Za co?
0: No za nic, za darmo. Nie to jest jedyny taki handlarz. No.
1: Nie za darmo, wcale nie za darmo.
0: A to za co w takim razie?
1: No za siebie, bo jak ja wchodzę w te relacje, to poświęcam siebie.
0: A, i tu jest ta przewrotka teologiczna, rozumiem. No i bardzo dobrze. Ale...
1: Bo to nie jest tak, że ja mogę tego banana urwać. Mm-hmm. Może żartobliwe, ale mogę zwinąć, prawda, ze stoiska i zjewać, no bo jest za darmo. Nie, no jak poważnie do niego podchodzę.
0: To prawda.
1: Butelkę wina zwinę i za rogiem szybko duszkiem wypiję, potem zobaczę, czy bym nie mógł puchnąć następnej.
0: To prawda, ale myślę sobie tak, że jeżeli nawet mam tak niskie motywacje na samym początku, to jeżeli ja skosztuję tego, co od Pana pochodzi, co jest dobre, to ja zrozumiem szybko, że to jest coś więcej.
1: I wrócę.
0: I wrócę. Jeżeli chociaż skosztuję chociaż troszeczkę, że dobry jest Pan, że to, co On mi daje, zaspokaja moje serce w dużo większym stopniu niż to wszystko, za czym być może do tej pory ganiałem, to ja będę chciał po to wrócić, będę chciał tego więcej, bo będę widział, że to jest coś, co trwa. Nie jest to coś płytkiego, a coś głębokiego, coś, co nie przemija, coś, co porusza moje serce i motywuje mnie do tego, żebym sam stawał się lepszy, bo korzystam z tego pokarmu, przyjmuję ten pokarm, który od niego pochodzi i rzeczywiście to jest tak, że jestem gotów w tym momencie zrezygnować trochę z siebie, oddać siebie po to, żeby móc więcej przyjąć Jezusa i tego, co od niego pochodzi.
1: Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Można się pomylić, my o tym już mówiliśmy, że można się napracować i zapracować i mieć wielkie plany, ale czuć wewnętrzną pustkę. I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem na rzeczy, które wydałem, a nic z tego nie mam.
0: No i lepiej późno niż wcale. Nawet jeżeli na końcu życia, to jest fajnie, tak? To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja wam dam. Że Mojżesz dawał wam chleb z nieba, tak? Ale prawdziwym chlebem, który zaspokaja wszelki głód, jestem ja sam. Mówi, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest niesamowite w Panu.

0: Bogu, że On mi się tak bardzo, takim bardzo namacalny sposób daje, żebym ja mógł rzeczywiście wypełnić sobą, znaczy wypełnić Nim całe swoje istnienie, żebym mógł wypełnić Nim całą swoją pustkę, żebym zaspokoić mógł całe moje pragnienie. A jeżeli wpuszczam Jezusa do mojego wnętrza, do tej przestrzeni, w której żyję, do mojej doczesności, to On sprawia, że to moje pragnienie Jego staje się jeszcze większe. A pragnąc Jezusa, no pragnę wszystkiego, co z Jezusem jest związane, czyli pragnę nieba, pragnę Boga, pragnę przyjąć ostatecznie przyjąć to, co On dla mnie przygotował, co On mi chce dać. Rozumiem, że to, co od Niego pochodzi, jest najlepsze dla mnie.
1: Za chwilę posłuchamy świętego Pawła.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wers 35 i od 37 do 39.

0: bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co jest głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
1: Niesamowite słowa świętego Pawła, ale proste pytanie do nich od razu. Naprawdę nikt nas nie zdoła odłączyć? A my sami się nie możemy odłączyć?
2: My sami możemy się odłączyć, ale nikt nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Pana Boga i należy to rozumieć w ten sposób, że to Boża miłość jest niezmienna. Boża miłość nie zależy od moich nastrojów, nie zależy od moich słabości, nie zależy od moich potknięć, grzechów, nie zależy ode mnie. Boża miłość jest darem bezinteresownym. Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Bóg przyjmuje mnie zawsze takiego, jakim jestem. Zawsze mnie akceptuje i chce mieć mnie dla siebie, stworzył mnie dla siebie. Więc w tym sensie nic mnie nie odłączy od miłości Pana Boga. Bóg nigdy nie przestanie mnie kochać. Bóg nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Bóg nigdy nie przestanie o mnie walczyć. To ja mogę w swojej wolności zamknąć się na Pana Boga, mogę się od Niego odłączyć, ale Bóg się ode mnie nigdy nie odłączy, Jego miłość nigdy ode mnie nie odstąpi.
1: Bo czytam te słowa, utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. To są dramatyczne historie, dramatyczne rzeczy. Ale to oznacza, że ja mam być tak silny w tej miłości, w tej wierze, w tym zjednoczeniu? Jak to w ogóle rozumieć?
2: Nie, to znaczy, że Bóg jest tak bardzo wierny mi. I Bóg w tych wszystkich tutaj rzeczach, które przed chwilą zostały odczytane, które nam Paweł dał, czyli tak naprawdę to jest doświadczenie życia człowieka w tym świecie. Doświadczenie życia człowieka po grzechu pierworodnym. Nie żyjemy w raju. Bardziej żyjemy w niebie, żyjemy na ziemi, żyjemy pośród różnego rodzaju ucisków, prześladowań, niesprawiedliwości, głupoty, pychy i wszystkich możliwych innych grzechów. I to nas dotyka. My sami te grzechy też często popełniamy. Doświadczamy tego zła ze strony innych ludzi. A Pan Bóg w swojej wierności mówi, ja jestem przy tobie zawsze. Cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, ja ciebie nigdy nie opuszczam. Pytanie o to, gdzie jest Bóg, albo Boże, gdzie ty jesteś, prawda, jest pytaniem starym jak świat. Pytanie z obozu koncentracyjnego, pytanie z łagrów sowieckich, pytanie z rzezi wołyńskiej, pytanie z różnych innych doświadczeń takiej krańcowego zła. To pytanie się w nas rodzi, a Pan Bóg odpowiada, gdyby jestem pierwszą ofiarą tego całego zła, które ciebie dotyka. Bóg jest tam obecny jako pierwszy, który wziął na siebie całe zło tego świata i to widać bardzo mocno w tym, co uczynił Jezus Chrystus, przyjmując na siebie całe to zło i umierając na krzyżu. Więc Bóg jest wierny nam i nawet jeżeli doświadczamy największych udręk i zniszczenia ze strony świata, ze strony grzechu, jego konsekwencji, to Bóg zawsze jest blisko nas i Bóg nas wtedy kocha jeszcze bardziej, bo jeszcze bardziej tej miłości potrzebujemy.
1: I to znów taka przewrotka, bo to z tego wynika, że to Bóg nas pragnie.
2: No przede wszystkim, tak? Bóg nas wybrał, to święty Paweł w liście do Efezjan, często do tego wracam. Bóg nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. A jak żeśmy to wszystko zawalili w momencie grzechu pierworodnego, to z miłości przeznaczył nas przez Jezusa Chrystusa, abyśmy na nowo mogli się w tej relacji z Nim odnaleźć. I to Jezus Chrystus bierze na siebie zło całego świata, żebym ja mógł z Bogiem być. I Bóg to pragnienie nas ma tak wielkie, że On poświęcił wszystko, żebyśmy mogli osiągnąć cel naszego istnienia. Ja myślę sobie tak, że Paweł, który to pisze, no już tak powiedzmy sobie w drugiej połowie, daleko posuniętej drugiej połowie swojego życia chrześcijańskiego, to on też pisze to ze swojego własnego doświadczenia.
1: No bo zna już utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, wszystko zna.
2: Zna to już tak doświadczenie autopsji jako apostoł, ale też on myślę, że tutaj w pamięci może mieć i swoje życie przed nawróceniem. kiedy on Boga zupełnie nie rozumiał i Boga zupełnie nie znał, chociaż mu się wydawało, że uczony w piśmie i faryzeusz, to nawet na tamtym etapie swojego istnienia on wie, że Bóg go nigdy nie opuścił i Bóg zawsze go szukał i Bóg o niego walczył. A wydarzenie pod Damaszkiem, kiedy Paweł doświadczył spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, jest tego najlepszym dowodem. Tak? Bóg nie machnie ręką na człowieka, nawet jeżeli czyni największe zło, nawet jeżeli najbardziej się myli, a takim był Szaweł przed nawróceniem, to Bóg też, ta miłość Boga nie odstępuje od człowieka. I on wie o tym, tutaj nawet używa takiego mocnego stwierdzenia, jestem pewien, ani śmierć, ani życie. Nic nie jest mnie w stanie odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I on to napisał w innym miejscu. Nie, przepraszam, to nie on to napisał. On to też pisał, ale w innym miejscu napisał o tym jeszcze lepiej, jeszcze trafniej święty Jan. W swojej Ewangelii, w 3 rozdziale, kiedy mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest miłość Pana Boga.
1: To piękne, bo te pragnienia, tak patrzę, że te pragnienia się spotykają i że Bóg pragnie nas, my pragniemy Boga i ci, którzy idą na pielgrzymkę, idą, bo Go pragną, ale On, to jest miłość. Ja sam chodząc przeżywałem też to oczyszczenie podczas drogi, tą przemianę wewnętrzną, kiedy się wychodziło, myśląc o wszystkim, a już po 3 dniach, będąc w pewnym rytmie, człowiek potrzebował tylko się położyć na chwilę pod drzewem, wypić szklankę wody czy butelkę i po prostu iść. I czuł się zadbany, napełniany, ogarnięty, bezpieczny. To niesamowite. I właśnie w tej drodze, w tym ubóstwie spotykały się te dwa pragnienia. No bo jak człowiek jest ubogi, to może tylko ubogi może tak naprawdę prosić o tę wodę. Nawet nie trzeba dużo prosić, trzeba po prostu przyjść.
2: Trzeba przyjąć. Na pewno to bycie ubogim, bycie prostym, takim prostaczkiem ewangelicznym.
1: Czyli wolnym.
2: Wolnym. Od przywiązania do różnych spraw tego świata, do siebie samego przede wszystkim, czyni mnie o wiele bardziej otwartym na to, z czym Pan Bóg do mnie przychodzi. Tak? Bo nie skupiam się na sobie, ale otwieram się na perspektywę Jego patrzenia na moje życie i na Jego pragnienie. I czując się upragnionym przez Pana Boga, sam zaczynam pragnąć Go coraz bardziej i tęsknić za Nim. Czy da się tak przeżyć całe życie? No, oczywiście, że się da, no bo przykłady świętych to wyraźnie potwierdzają. Nawet jeżeli to nie jest całe życie, tylko część od momentu nawrócenia. Ale niewątpliwie w nas powinno być takie dążenie. Świadomość, że to jest cel i sposób realizacji tego celu też jest jakoś mi podany. Ja potrzebuję Jezusa, który jest drogą i całe moje życie jest pielgrzymką, tak? Ja pielgrzymuję z Jezusem. Idę z Nim, idę za Nim, jestem Jego uczniem, daję Mu się poprowadzić, nie muszę znać do końca drogi, bo Jezus jest drogą, więc jeżeli znam Jezusa, to znam i drogę, a cel, który jest mi obiecany, a którego nie potrafię zrozumieć, ale mogę za Nim tęsknić, im bardziej odkrywam Jezusa, On mi pomoże ten cel osiągnąć. Więc to jest bardzo fajne, że pozwolić się poprowadzić Jezusowi, poprowadzić Bogu taką drogą, jaką On chce mnie poprowadzić, zgodzić się na to, że On wie, co jest dla mnie dobre i nawet jeżeli ja niektórych aspektów mojego życia nie rozumiem i trudno mi się zgodzić i na siebie samego i na okoliczności życia, na to, że nie jestem doskonały, że nie jest to wszystko tak, jak sobie wymarzyłem, poukładałem, to zgodzić się na to, że Jezus wie lepiej, jest chyba najlepszą drogą do tego, by ten cel osiągnąć możliwie szybko.
1: Za chwilę posłuchamy Ewangelii.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

0: To jest taka opowieść o pragnieniu, któremu Jezus wychodzi naprzeciw.
1: Mm-hmm.
0: Bo on ujrzał wielki tłum. No, tłum może siedzieć w blokach, nie musi akurat stać razem. Ale on co robi? Po pierwsze, lituje się nad nimi i uzdrawia ich chorych. Pierwsza rzecz to jest taka, że nie można powiedzieć materialna, bo choroba nie jest materialna, ale jest cielesna.
1: No jest rzeczywistością, która niszczy w jakiś sposób człowieka. Jest cierpieniem, które człowieka niszczy, miażdży. Ale teraz zobaczmy, że zanim to pragnienie Jezusa, to jest jeszcze pragnienie tych ludzi.
0: Tak, właśnie o tym mówię, że oni pragnęli.
1: Oni pragnęli, tak. I oni, kiedy się dowiedzieli, że Jezus gdzieś tam w jakimś miejscu się znalazł, na pustkowie osobno się udał, tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Pokonały pewną drogę, pewien trud pokonały, żeby spotkać się z Jezusem, żeby zaspokoić swoje pragnienie, które mieli w stosunku do Jezusa. Przyziemne, prawda? No bo wiemy tutaj, że chodziło głównie o te choroby w tym momencie, ale z drugiej strony, można powiedzieć, od czegoś trzeba zacząć. Kiedy patrzymy na inne opisy ewangeliczne, to tam jest zawsze powiedziane, że ci ludzie pierw słuchali Jezusa, że tam było dużo nauczania o Królestwie, o Bogu, o Ojcu, o miłości, dużo takiej nauki, głoszenia tego, jak żyć, żeby stać się uczniem Królestwa, uczestnikiem Królestwa Bożego. A potem następował ten moment zaspokojenia tych potrzeb też, no właśnie, głodu, tak? Głodu. Ale kiedy Pan Jezus patrzy się na tych ludzi, to widzi ich te wszystkie pragnienia, widzi to, co się w nich dzieje, widzi ich wszystkie potrzeby. I gdzieś w tym spojrzeniu Jezusa jest także pragnienie, żeby zadośćuczynić tego, co się dzieje w człowieku. Temu, co się dzieje w człowieku. Zadośćuczynić naszej nędzy. Bóg pragnie nam pomagać. Bóg pragnie nas uzdrawiać. Bóg nas stworzył zdrowymi, chce mieć nas zdrowymi. Chce mieć nas wolnymi od różnych grzechów, od różnych uzależnień. Chce mieć nas szczęśliwymi. Więc Pan Bóg, kiedy patrzy się na nas, lituje się nad nami, ponieważ widzi w nas nie to, co On sam zamierzył, a to, co grzech w nas w jakiś sposób zeszpecił, zranił i co zniszczy.
0: I to jest jedna rzecz, czyli interwencja. To jest interwencja. I teraz oni już są, można powiedzieć, uzdrowieni.
1: Jakoś tam zaopatrzeni jeszcze w Słowo Boże, można byłoby powiedzieć.
0: Tak. I jeszcze można powiedzieć, bo też uzdrowienie chorób, no w Biblii też tak jest, że choroba to jest też działanie złego ducha.
1: Tak.
0: Że to jest głębokie dotknięcie. To też nie jest tylko, może tak powiedziałem, że to tylko fizyczne. To jest też głębokie dotknięcie, bo to jest też wypędzanie demonów tak naprawdę.
1: W jakimś stopniu na pewno tak. Oczywiście, że tak. No bo choroby nie pochodzą od Pana Boga. Są konsekwencją grzechu. I czasami jest tak, że za wieloma chorobami wprost stoi zły duch jako ich sprawca. Więc uzdrawiając, Pan Bóg także uwalnia nas pod panowania całego tego zła, tego świata i tego osobowego. No i tego zła, które się we mnie dzieje na skutek choroby, która może sprawiać to, że ja nie tylko czuję się nieszczęśliwy, ale staję się też jakoś tam niezdolny do tego, żeby otwierać się na coś więcej niż tylko ta moja choroba, bo żyję w tym świecie swojej choroby, tylko o tym myślę, nic innego nie widzę.
0: I to jest taki proces, to jest przepiękne tutaj, jeżeli tak to można interpretować, bo no, wpierw ich pouwalniał tych różnych dramatów i teraz oni to są, może być wolni, tak? Mogą sobie pójść do wiosek i coś zjeść, on się już nimi nie będzie przejmował. Nie. On właśnie bierze na siebie ich życie teraz.
1: Tak, chociaż widać, że uczniowie mieli troszeczkę inną koncepcję.
0: No bo oni to widzieli z perspektywy
1: ludzkiej.
0: Tak.
1: Fizycznie. Są głodni, prawda, mogą osłabnąć, więc odpraw ich, niech sobie. To jest właśnie to, że my często, i oni to mówią do Jezusa. Oni już wiedzą o Jezusie bardzo wiele, apostołowie, znają Go, widzą Jego cuda, znaki, a mimo wszystko przychodzą do Jezusa i mówią, mamy rozwiązanie problemu. Jest problem i my mamy już rozwiązanie tego problemu.
0: I ty zrób tak.
1: Ty to zrób tak, jak my chcemy. Hmm. Tak? I tutaj to jest, zobaczcie, jak to jest często w naszym życiu obecne, że my przychodzimy do Pana Jezusa z gotowym rozwiązaniem naszego problemu. Tylko zrób, Panie Boże, tak, jak my chcemy, a będzie dobrze. Tymczasem Pan Jezus mówi zupełnie coś innego. Pokazuje apostołom to, co im do tej pory umyka. Że ich zadanie to jest coś więcej niż zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwiązywanie problemów ludzkich mocą człowieka, ale ich zadanie to dać ludziom coś, co będzie realnym pokarmem, co będzie budowało ich życie, podtrzymywało życie, rozwijało życie. Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść. I teraz czego doświadczają apostołowie? Jaka jest ich odpowiedź? Oni mówią, nie mamy tu nic. prócz. Zatem dodałem, nie mamy tu nic. To, co my mamy, to jest nic. To w żaden sposób niczemu nie posłuży. I może być tak czasami, że my patrzymy, kiedy jest tak, ludzie wierzący uświadamiamy sobie, że no może coś powinniśmy zrobić, w końcu jesteśmy uczniami Pana Jezusa, w końcu jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy zaangażowani być może w jakieś wspólnoty kościelne, różnego rodzaju ruchy. No, trzeba byłoby coś tutaj zrobić, ale my nie mamy nic. Albo mamy bardzo niewiele. A cóż to jest?
0: Nawet jak jesteśmy Caritasem, to albo inną organizacją, to też bied tego świata i nieszczęść nie zaspokoimy. Nie zaleczymy. To jest piękne, bo to, co możemy dać tutaj, to możemy dać Jezusa.
1: Dokładnie. I możemy dać też to, co my mamy swojego, od Pana Boga otrzymanego oczywiście, czyli powiedzmy sobie te 5 chlebów i te 2 ryby. To możemy dać. To jest jakiś potencjał. Powiemy sobie, po ludzku to jest niewiele.
0: No 12 akurat. Okay. No nie najedzą się, ale głodni nie będą.
1: No tak, ale to jest niewiele. My pewnie nie mamy 12, tylko mamy 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, więc no nie ma czym dzielić. Ja niewiele mam, ale Pan Jezus mówi, jak nawet masz niewiele, to przyjdź z tym do mnie. Oddaj mi to, co masz niewiele, żebym ja mógł to pomnożyć. Bo tu, jak gdyby chce Pan Jezus powiedzieć, tu nie chodzi o ciebie, tu nie chodzi o to, co ty możesz zrobić. Ty nie masz tych ludzi nakarmić swoją własną mocą. Bo ci ludzie nie potrzebują ciebie. Tak jak Pan przed chwileczką pięknie powiedział. Potrzebują mnie, potrzebują Jezusa.
0: No bo ja też, widząc trud bliźniego, też nie jestem w stanie go na głębokim poziomie zaspokoić.
1: Ależ oczywiście, że tak. Ja tak mam tą posługę. Przychodzą czasami ludzie z jakimiś swoimi problemami. Chcą jakiegoś uwolnienia. Przychodzą do egzorcysty. Przychodzą do wstawiennika, proszę mi pomóc. I przedstawiają swoją historię życia, różnego rodzaju tarapaty, trudności, które doświadczają. I ja, kiedy sobie tego słucham, to ja, ksiądz Łukasz Turek, nie mam im nic od siebie do zaproponowania. Ja nie jestem w stanie problemów rozwiązać. Przychodzą ludzie do konfesjonału i dzielą się dramatami swojego życia. Ja nie mam nic, Łukasz Turek, co mógłbym tym ludziom dać. Mam tylko i wyłącznie Jezusa. I bardzo często staram się wtedy pokazać, że ty nie potrzebujesz mnie. Ty potrzebujesz Jezusa. A ten Jezus dziś jest obecny w twoim życiu, dziś jest przy tobie. On dziś widzi twoją biedę, on dziś widzi twój głód. On dziś widzi twoją bezradność. On dziś działa w twoim życiu. Ty dzisiaj potrzebujesz Jezusa. I dzisiaj Jezus przychodzi do ciebie i mówi, dam ci jeść, mam dla ciebie pokarm, mam dla ciebie rozwiązanie twojej sytuacji. I moim zadaniem jako ucznia Jezusa Chrystusa, każdego z nas zadaniem jako ucznia Pana Jezusa, jak Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść, to mówi, dajcie im prawdziwy chleb. Dajcie im prawdziwy chleb z nieba, czyli dajcie im mnie. Przyprowadźcie ich do mnie.
0: To jest trochę symbol Eucharystii?
1: Zdecydowanie, nie tylko trochę, ale wprost. Pan Jezus o tym mówił, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Ma życie wieczne. Jeżeli ma życie wieczne, to ma także i to życie tutaj. To życie wieczne się tu zaczyna, tu. Więc Pan Jezus, kiedy ja przyjmuję Eucharystię, to przyjmuję przecież Jezusa.
0: Czyli ono zaspokaja moje głębokie pragnienie.
1: Wszystkie pragnienia jest w stanie wypełnić mnie, ma mnie wypełnić w 100%. Pytanie tylko, czy ja przyjmując Jezusa, przyjmuję Go na 100%. Czy przyjmuję Go do każdego aspektu mojego życia. Czy ja Go wpuszczam do siebie wszędzie tam, gdzie On chce wejść i powinien wejść. Bo tak nawiązując do twierdzy duchowej świętej Teresy Wielkiej, ja mam mnóstwo pomieszczeń w moim domu, w moim życiu duchowym. Mam mnóstwo pomieszczeń. I na wielu może być napisane, to jest moje prywatne, nie wchodzić. Wiele jest innych takich, których ja się boję sam tam zajrzeć, bo to jest coś, co mnie bardzo boli, coś, co mnie bardzo zraniło. I może być tak, że ja przyjmuję komunię świętą, ale przyjmuję Pana Jezusa tylko i wyłącznie, jak to jedna siostra zakonna mówi, jak księdza po kolędzie. Ja go wpuszczę tylko i wyłącznie do tego jednego mieszkania, pokoju, które wysprzątałem, to tutaj ksiądz może być, ale te wszystkie pozostałe, to ksiądz tam nie zagląda. Więc chodzi o to, żeby kiedy przyjmuję Jezusa chleb żywy, żeby napełnić się Nim, pozwolić Mu napełnić moje życie na 100%. Każdy zakamarek mojego serca.
0: Amen.
1: Amen.
0: I w drogę.
1: I w drogę.
0: Jeżeli ktoś odczuwa chęć wsparcia tworzenia tych audycji Księga, będziemy za to bardzo wdzięczni. Wszystkie informacje na stronie radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. I dobrej drogi życzą
1: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
2: Księga.

To Radio Warszawa na 106,2 FM, 6 minut do godziny 10. Michał Wichrowski, tam bardzo serdecznie w niedzielę 2 sierpnia, czyli 214 dzień roku. Do końca roku pozostało 151 dni, zaś do końca astronomicznego lata pozostało 51 dni. Dzisiejsza niedziela to 18. niedziela zwykła, słońce wstało 4:58, zajdzie o 20:25. Imieniny obchodzą Eusebiusz, Gustaw i Karina. Ja dziś wraz z Państwem będę do godziny 16:00.

Powoli zbliża się godzina 10, już za chwilę przeniesiemy się do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd transmitować będziemy dla Państwa mszę świętą.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będzie z Wami. Wsłuchajmy się w intencje, które mamy dzisiaj na tę mszę świętą. Łączymy się duchowo w naszej modlitwie ze słuchaczami Radia Warszawa, redakcją, szczególnie z chorymi, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć w mszy świętej. O dary Boże dla wszystkich darczyńców na radio, na naszą parafię. Dziękczynna za wysłuchaną prośbę o zdrowie dla Danuty i wszystkich przebywających w szpitalu w Międzylesiu, Barbary, Henryka Cisielskiego, Anny Marczak, za wszystkich pensjonariuszy ośrodka w Dobczynie, za w intencji Violetty Babskiej, w intencji przedsiębiorców, pracodawców, o łaskę wiary dla Magdy i Michała, o chrzest dla ich dzieci, dla Janka, Magdy, Szymona, Nikodema, o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski, w powrocie do Boga, do zdrowia, o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, o powrót do pełni zdrowia dla Andrzeja, umocnienie w chorobie, łaskę uzdrowienia i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety Wojda oraz o światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących i całego personelu medycznego, o zdrowie dla Jakuba i szczęśliwy przebieg operacji, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Marka w 12. rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci Patrycji i Laury. Dziękczynno-błagalna w intencji Agaty i Łukasza Bala w dniu ich urodzin, dziękując za wszelkie łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Pana Jezusa Miłosiernego dla nich. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z okazji 29. rocznicy ślubu Iwony i Roberta. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z okazji 24. rocznicy ślubu Anny i Roberta. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Klaudii i Karola, Julii, Patryka oraz Antoniego. W intencji o szczęśliwą operację Danuty, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej. O zdrowie dla Janusza Staniszewskiego, pomoc Bożą w pewnej intencji za wszystkich przebywających na urlopach i wakacjach, o szczęśliwy wypoczynek, powrót do domu. Dziękczynno-błagalna w intencji Stefanii Kielak z okazji 90 lat jej życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej w intencji.

0: Brzosów, 33. rocznicę śmierci Honoraty, rodzinę Skoraczyńskich, Gołębiewskich, Pełków, Rogulskich, Kaczyńskich, Marka Mazio, Jana i Janinę Michalików, Krzysztofa Suskiego, Krzysztofa Nowackiego w 30. dniu po pogrzebie, Zazowie Komuda, Bożennę Kwiatkowską, Bronisława Waśkowicza, za świętej pamięci Stanisława Gałązkę, Wiesława Paducha i jego rodziców zmarłych z rodziny Lamentów, Kazimierza Kura, Krzysztofa Zarodę, w 9. rocznicę śmierci Tadeusza Sobieckiego, rodzinę Sobieckich, Wiechetków, Wilczewskich, Bąków, Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Ryszarda Olszewskiego, Krystynę Buryło, Wiesławę Dołęga, Zofię Paziewską, Teresę i Edwarda Kania, Zofię i Tadeusza Błażejewskich, Janusza Filipina, Jarosława i Witolda Kuzia, Natalię Banaszek, od kół różańcowych Janusza Filipina, Józefę, Piotra Radzikowskich, Irenę Chojnecką, od rodziny Kręcigłowa z Mielca, Halinę Waszczuk, Lecha Duszyńskiego, świętej pamięci Gerarda Dziekoń, Janinę Szymaniak, Józefę Włodarek, od koleżanek ze szkoły, Henryka Sasina, Tadeusza Cholewskiego, jego rodziców, teściów i braci, Bronisławę i Tadeusza Flaga oraz Leona Karwowskiego. Usłyszymy dzisiaj w psalmie słowa: otwierasz rękę, karmisz nas do syta. Rozpoczynając tę Eucharystię, otwórzmy serca na Boże Słowo i z wdzięcznością przyjmijmy chleb życia, o którym śpiewaliśmy też na początku w pieśni. Prośmy Pana, aby umocnił naszą wiarę, nauczył dzielić się otrzymanymi darami, napełnił nas swoją miłością. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych
1: i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Panie.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto słowo Boże.

0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo, dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakikolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamał chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

0: Z przekazu Ewangelii dowiadujemy się, jak gdy nastąpił cud rozmnożenia chleba, że w tym dialogu z uczniami znalazł się pewien człowiek, który miał 5 chlebów i 2 ryby. Można zobaczyć w tym człowieku tego, który był zabezpieczony sam dla siebie. Był przygotowany w podróż, na drogę. To mógł powiedzieć, to mój zapas, mam wystarczająco dla siebie, ale dowiadujemy się, że on oddaje te 5 chlebów i 2 ryby, czyli wszystko, co miał, jak uboga wdowa z innego fragmentu Ewangelii. Oddaje wszystko, co miał i okazuje się, że to posłużyło Jezusowi do cudu rozmnożenia chleba. To taka piękna myśl, że ja daję odrobinę, trochę, niewiele, ale oddaję wszystko, co mam. A Pan Bóg to przemienia i swoją mocą czyni wielkie cuda. Takie nic w oczach świata staje się wszystkim dzięki temu, że my czynimy dar z siebie, oddajemy to, co mamy, dzielimy się z innymi. Kiedy dajemy, to nie tracimy, zyskujemy coś więcej, jakby przechodzimy na inny poziom, zyskujemy poczucie wspólnoty, poczucie solidarności z innymi, poczucie obecności drugiego człowieka, wdzięczność, miłość. Piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia, czy Słowo Boże ogólnie. Słyszymy takie niezwykłe słowa: kupujcie bez zapłaty. Kupujcie, przychodźcie, bierzcie. Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, co was nie nasyci? Pismo Święte tym samym wzywa nas do tego, żebyśmy dostrzegli to wszystko, co nie nasyca człowieka. Można powiedzieć, znów, to jest zaproszenie na wejście ten poziom wyżej. Bóg jest spełnieniem wszelkich pragnień człowieka. A jeśli Bóg, to wiara, a jeśli Bóg, to Eucharystia, a jeśli Bóg, to Kościół, modlitwa, Słowo Boże, to wszystko daje jakieś nasycenie człowiekowi. Można być sytym, najeść się, można się zabawić, można wykorzystać dobrze czas, a czuć pewien głód, czuć się nienasyconym. I dzisiaj słyszymy: kupujcie bez pieniędzy. Jest to zaproszenie do tego, żebyśmy weszli w tę rzeczywistość Pana Boga, weszli w Słowo Boże i nim się karmili, a ostatecznie, jak wspomniałem na początku mszy świętej, przyjęli chleb życia. Otwierasz rękę, karmisz nas do syta, karmisz nas swoim ciałem, które napełnia nasze życie sensem i wypełnia różne pustki, braki, różne pragnienia człowieka. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze Słowo Boże zaprasza więc nas do tego, żebyśmy uczynili dar z tego, co mamy. Żebyśmy tutaj, otwierając się na Słowo Boże, zrozumieli, że Bóg do nas przychodzi ze swoją mocą, że On nas chce przemieniać, chce nas poprowadzić, a my się mamy poddać temu działaniu Pana Boga. To jest taki nieodłączny właściwie proces w naszym życiu, na ile człowiek chce przełamać tę swoją krąbrną wolę, te swoje wyobrażenia, ten swój, można powiedzieć, egoistyczny upór, ja wiem dobrze, ja wiem, co mam robić, na ile chcę się poddać działaniu Pana Boga. Bo Bóg mówi do naszego serca. Bóg przychodzi do nas. W szczególny sposób pięknie to widać w konfesjonale, kiedy człowiek jednak podjął pewien wysiłek skruchy siebie, kiedy zdecydował się złamać siebie, by przyjść i wyznać swoją grzeszność, słabość. I co dalej? Wyznałem grzechy. I oto po co? Po to, żeby Bóg oczyścił mnie, udzielił mi łaski i niejako wprowadził na nową drogę. To będzie już droga w postanowieniach poprawy. To będzie droga jakiegoś innego życia. Walki z grzechem cały czas, ze słabością, ale też odnowy przez dobro, przez miłość. Zawsze od konfesjonału odchodzimy z jakimś dobrym nastawieniem, że oto przed nami nowość, piękne życie. Nie chcemy zła, nie godzimy się na zło. Chcemy być wolnymi ludźmi, wolnymi w Bogu. Dzisiaj w czasie śniadania rozmawialiśmy z księżmi, że mądrość to jest przebywanie z wolnymi ludźmi. To szukajmy takiej mądrości, która jest przebywaniem z wolnymi ludźmi, wolnymi od wszystkiego zła, ale wolnymi właśnie w miłości, w dobru, w prawdzie. Dzisiejsze Słowo Boże pokazuje nam wartość Eucharystii. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi prosi, byś był chlebem, byś tym chlebem nas nakarmił, umocnił, żebyśmy mieli siłę w tej pielgrzymce wiary, żebyś wypełnił naszą pustkę, nasze braki, żebyś napełnił nas swoją pełnią. Więc dzisiaj spróbujmy tak sobie pomyśleć. Przyjmuję chleb życia. Przyjmuję to, co jest darem Bożym. Bóg przychodzi, by mnie obdarowywać. Czyni to w sposób bezinteresowny. Nie patrzy na moje zasługi, nie patrzy na to, co uczyniłem. Bóg jest sam w sobie dobry i obdarza tą dobrocią, miłością. A my jako ludzie mamy odpowiedzieć. Bóg oczekuje takiej wdzięczności, czyli wypowiedzieć słowo dziękuję. I w szczególny sposób Eucharystia uczy nas bycia wspólnotą. We wspólnocie sprawujemy Eucharystię. Gromadzimy się jako jeden lud Boży. W tej wspólnocie mamy dzielić się dobrami, które od Boga otrzymujemy. A nawet więcej, jesteśmy posłani, by wyjść poza wspólnotę i pójść do każdego człowieka. Czyli dzisiejszej niedzieli módlmy się o taką odwagę solidarności z innymi ludźmi, żebyśmy umieli być otwarci na drugiego i tam, gdzie potrzeba, reagować i wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi. Tego nas uczy Chrystus, który daje nam chleb życia wiecznego, który zaspokaja nasze potrzeby, te najgłębsze potrzeby, największe potrzeby. Daje nam życie, daje nam miłość i pragnie, abyśmy przyjmując te dary z wdzięcznością potrafili też jakby przedłużać działanie Boga w świecie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Uczymy się dzisiaj podczas tej Eucharystii, że współpraca z łaską to nie wielkie gesty, lecz codzienne wybory, modlitwa, wybaczenie, drobne akty miłosierdzia. Przedstawmy wszystkie nasze intencje serc w modlitwie powszechnej Kościoła.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił światu Ewangelię i prowadził ludzi do Chrystusa, który jest chlebem życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, a zwłaszcza za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby troszczyli się o sprawiedliwość i z wrażliwością odpowiadali na potrzeby ubogich. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi dotkniętych głodem, wojną, ubóstwem i wszelkimi niedostatkami, aby doświadczyli pomocy i Bożej opieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy oddalili się od Boga albo przeżywają zwątpienie, aby spotkali żyjącego Zbawiciela i pozwolili Mu się poprowadzić. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, za zmarłych poległych w obronie naszej Ojczyzny, za zmarłych z naszych rodzin, wspólnot i tych zmarłych polecanych podczas mszy świętej, aby zasiedli na uczcie życia wiecznego w Chrystusowym Królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się o wysłuchanie wszystkich intencji, które przynieśliśmy przed ołtarz Pański. Módlmy się za nas samych i łączących się z nami za pośrednictwem Radia Warszawa, aby uczestnictwo w Eucharystii umacniało naszą wiarę, uczyło wdzięczności i otwierało na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy.
0: Boże, Ty karmisz swój lud słowem prawdy i chlebem życia. Wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy zawsze Ci ufali i żyli mocą Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Niech przez

Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

Naprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim. O dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci, siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności

0: Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam
1: Boże,
0: krew naszego Pana Jezusa,
1: który gładzisz grzechy świata.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy ogłoszeń. Intencja Światowej Sieci Modlitwy na sierpień, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Zapraszam koła różańcowe i wszystkich wiernych do modlitwy w sierpniu, także w intencjach papieża, tak zwanych papieskich intencjach na sierpień 2026 rok. Zachęcam do podjęcia postanowień trzeźwościowych. Ruch pielgrzymkowy w sierpniu jest. Kto może, ma czas i chce, są pielgrzymki organizowane. Piesze na Jasną Górę, warszawska praska pielgrzymka. W drugiej połowie też pielgrzymka piesza pomocników Maryi, Matki Kościoła. Jest duży wybór. W lipcu i sierpniu mamy wieczorne msze święte w niedzielę o 19:00. To przypomnienie. Dzisiaj spotkanie kół różańcowych, wymiana tajemnic o godzinie 17:00, o 18:00 nabożeństwo eucharystyczne. Przed nami poniedziałek, pierwszy miesiąca, o 7:00 rano msza święta za zmarłych polecanych wypominkach. Pierwsza środa miesiąca, spotkanie mężczyzn świętego Józefa po mszy świętej, litania do świętego Józefa i spotkanie. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, to święto przemienienia Pańskiego, godzina święta o godzinie 17:00, o miłosierdzie Boże przez drogę krzyżową z polskimi świętymi modlić się będziemy, modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o godzinie 18:00 w mszy świętej, pierwszy piątek miesiąca, wynagradzająca intencja o 18:00, zachęcamy do praktykowania spowiedzi comiesięcznej, komunii świętej, zwłaszcza wynagradzającej. Ze względu na zmniejszoną ilość księży prosimy, by do spowiedzi przystępować wcześniej. Jest taka możliwość, przecież poniedziałek, wtorek, środa ksiądz jest w konfesjonale, też są dyżury. Każdego siódmego dnia miesiąca zapraszamy do modlitwy osoby adorujące Pana Jezusa w naszej kaplicy wieczystej adoracji. W tym tygodniu przypada też siódmy dzień miesiąca. O godzinie 8:00 rano tym razem będzie odprawiona msza święta w intencji wszystkich adorujących i ich rodzin. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W tygodniku Idziemy. Ksiądz Jacek Stefański, biblista, wyjaśnia znaki biblijne i liturgiczne w znamiennym tytule Przemienienie na górze Tabor dzieje się w każdej mszy świętej. To ciekawe, jak to w mszy świętej przemienienie na górze Tabor. Odsyłam do artykułu. Mamy też gościa niedzielnego, bardzo dużo ciekawych artykułów. Między innymi propozycja też, aby święty Jan Paweł II był patronem pojednania polsko-ukraińskiego. To takie artykuły. Dziękujemy za wszelką troskę, utrzymanie Kościoła, ofiary złożone na nasze prace budowlane. Z naszej społeczności wiary odeszli do wieczności w minionym tygodniu świętej pamięci Jadwiga Matejko, Jan Krzysztof Bruszewski, Józefa Włodarek. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM na zegarach, godzina 11. Dziś zachmurzenie małe i miarkowane na wschodzie Mazowsza, okresami duże na termometrach, aktualnie 22 stopnie w Warszawie, 21 stopni w Piasecznie, Raszynie i Pruszkowie, w Ząbkach, Sulejówku i Wołominie zaś 22 stopnie, ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali i powinno pozostać na takim poziomie wiatr słaby wschodni i północno-wschodni.

Niedziela 2 sierpnia, Michał Wichrowski, kłania się nisko. 214 dzień roku, 18 niedziela zwykła. Imieniny zaś obchodzą Eusebiusz i Gustaw, a także Kalina. Wszystkiego najlepszego, drodzy solenizanci i biloci. W tej godzinie na antenie Radia Wasza dobre słowo papieża Alona 14, a także audycja Credo, czyli wyznanie wiary, katechezy księdza Mateusza Czubaka. Muzycznie tę godzinę rozpoczyna oczywiście Krzysztof Krawczyk, pojawi się także Beverly Craven czy The Beach Boys. Zostańcie Państwo z nami na 106.2 FM Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Beverly Claver Found a Place na zegarach 8 minut po godzinie 11 Radio Warszawa na 106,2 FM. Po raz 20 warszawiacy piosenkami uczcili pamięć o powstaniu warszawskim na Placu Piłsudskiego na koncercie. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Zebrało się wielu mieszkańców stolicy, ale też gości z całego kraju.
1: Tak, spod Zakopanego, tak, naprawdę. Pierwszy raz jesteśmy w sumie i w tym roku się nam udało.
2: Już od kilku lat przyjeżdżamy i duch Warszawy, połączenie różnych pokoleń.
3: No myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy byli wszyscy razem po prostu. I razem łączyli się w czasie tych obchodów Powstania Warszawskiego i to jest naprawdę dobry czas.
4: Atmosfera jest podniosła, ale też taka przyjazna. Tutaj jest bardzo przyjemnie, ludzie się do siebie uśmiechają, jest miło, fajnie. No jest i wzruszenie i...
5: Nie no, tutaj jest po prostu no, cudowna atmosfera, tak? Wszyscy no, te powstańcze piosenki śpiewają, ale jeszcze są te wspomnień powstańców i to jest wspaniałe.
6: Zdrawicza z Wielkopolski.
7: To było nasze marzenie, żeby przyjechać tu i śpiewać, bo przez całe lata wcześniej oglądaliśmy tylko w telewizji. No i chyba wszyscy przyjechali po jedno, żeby się może nie bawić, ale żeby oddać hołd, pośpiewać.
8: Wolny będzie, kto umiera wolnym już.
0: A w koncercie zorganizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego wzięły udział tłumy warszawiaków, ale też powstańcy i przedstawiciele władz z prezydentem Karolem Nawrockim, także z rodziną.

0: sam na sam i Magda Ślęzak na już, to już za nami na zegarach 20 minut po godzinie 11. Czas nam dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 68 i 69. Zasada pomocniczości. Zasada pomocniczości wyrasta z tego samego spojrzenia na osobę, które kierowało naszymi rozważaniami nad godnością i dobrem wspólnym. Skoro każda kobieta i każdy mężczyzna są powołani, by stawać się podmiotami własnego życia i uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa, to również organizacja życia społecznego winna szanować i wspierać tę odpowiedzialność. Nauka społeczna Kościoła nazywa pomocniczością zasadę, zgodnie z którą to, co mogą uczynić osoby, rodziny, wspólnoty lokalne i ciała pośrednie, nie powinno być przejmowane przez instancje wyższe. Instytucje wyższego szczebla powinny uznawać, chronić i wspierać wolność oraz kreatywność niższych szczebli, koordynując ich wkład tak, aby mógł on skutecznie służyć dobru wspólnemu. Od początku nowożytnego magisterium społecznego, poczynając od Leona XIII, Kościół podkreślał, że ani osoba, ani rodzina nie mogą zostać wchłonięte przez państwo, lecz na ile to możliwe i bez szkody dla dobra wspólnego należy pozostawić ich możliwość swobodnego działania. Święty Jan Paweł II podjął i pogłębił tę perspektywę, przypominając, że wspólnota polityczna pozostaje w służbie społeczeństwa obywatelskiego, a państwo powinno czuwać nad dobrem wspólnym, interweniując wtedy, gdy jest to konieczne, ale nie zastępując w sposób trwały odpowiedzialności organizmów pośrednich i rzeczywistości społecznych. Pomocniczość nie usprawiedliwia więc wycofania się państwa, lecz ukierunkowuje jego działanie. Interwencja publiczna jest potrzebna właśnie po to, by umożliwić wszystkim podmiotom społecznym wypełnianie ich misji bez przygniatania ich ciężarem struktur wyższych. Do wspólnoty politycznej należy tworzenie takich warunków, by osoby, rodziny, stowarzyszenia i organizmy pośrednie mogły realizować swoje społeczne powołanie, nie będąc zastępowanymi ani sprowadzanymi do roli samych wykonawców. Zasada ta zachęca do przezwyciężania wszelkich form paternalistycznego czy czysto opiekuńczego zarządzania życiem społecznym, promując styl współodpowiedzialności, państwo, które dowartościowuje inicjatywę obywateli oraz społeczeństwo obywatelskie zdolne do tworzenia więzi i uruchamiania sił służących dobru wspólnemu.

0: kochanie.
1: Zespół Pinni, kochanie, 31 minut po godzinie 11 Radio Warszawa na 106,2 FM. Przed nami Credo, wyznanie wiary, czyli katechezy księdza Mateusza Czubaka.
2: Credo. Wierzę, ale czy rozumiem? Jak przełożyć najważniejsze prawdy naszej wiary na życie codzienne? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Czubak.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa w kolejnej audycji na temat Credo, wyznania wiary. Dzisiaj kolejny tytuł dotyczący Jezusa Chrystusa i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. To krótkie zdanie streszcza tajemnicę, która stanowi serce naszej wiary, tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa. Bez niej chrześcijaństwo nie istnieje. Jak mówi święty Paweł, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. Ale co właściwie wyznajemy, kiedy mówimy te słowa? Zmartwychwstanie to nie jest drugie życie Jezusa. To całkowicie nowe życie, którego wcześniej nie było. Życie, które nie zna śmierci. Nie starzeje się, nie boi, nie przemija. Chrystus nie wraca z grobu. On robi w śmierci drzwi i mówi: chodźcie za mną. Teraz już można przejść ze śmierci do życia. Dwóch uczniów idzie do Emaus, zawiedzeni, smutni, przekonani, że wszystko się skończyło. Mieli nadzieję, że Jezus odbuduje Królestwo Izraela, że zrobi porządek w świecie, że wreszcie będzie lepiej. Tymczasem Jezus umarł na krzyżu i został pochowany w grobie. W ich sercach pozostało rozczarowanie, ból, pustka. I wtedy dołącza do nich jakiś wędrowiec. Nie rozpoznają go. Nie unosi się nad ziemią, nie błyszczy chwałą. Po prostu towarzyszy im w drodze i pyta: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą? Zmartwychwstały Pan nie objawia się w huku trąb, ale w drodze, w zwyczajnym spotkaniu i rozmowie. A potem zaczyna im tłumaczyć Pisma. I po czasie oni sami powiedzą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? To jest pierwszy znak zmartwychwstania w człowieku, serce, które zaczyna pałać tęsknotą i miłością. Jeśli nam przy świętej, na modlitwie, przy słuchaniu Słowa Bożego coś w tobie drgnie, to znaczy, że On już idzie obok ciebie, choć jeszcze Go nie rozpoznajesz. Święty Łukasz podkreśla, że Jezus po zmartwychwstaniu zjadł kawałek pieczonej ryby. Brzmi banalnie, ale to jest teologia najwyższych lotów, bo to nie był duch, to nie była zjawa. To był prawdziwy Jezus zmartwychwstały w ciele. Pokazał uczniom rany. Wziął pokarm i jadł. Dla Żydów ciało to nie tylko skóra i kości. Ciało to znak obecności. Jezus mówi tym gestem: to naprawdę ja jestem. Nie idea, nie wspomnienie. Ja żyję. I z wami chcę zasiąść do stołu. A my czasem myślimy, że chrześcijaństwo to ucieczka od świata. Uważamy, że mamy być bardziej duchowi, czyli tacy trochę oderwani od rzeczywistości, żeby się przypadkiem nie ubrudzić. A Jezus zmartwychwstały pokazuje coś zupełnie odwrotnego. On mówi: ja zbawiłem wasze ciało, wasze relacje, wasze posiłki, wasze codzienne zmęczenie. Wszystko to, co ludzkie, może być przemienione Paschą Chrystusa, Bożą chwałą. Każde spotkanie ze zmartwychwstałym Panem kończy się posłaniem. Maria Magdalena słyszy: idź i powiedz moim braciom. Apostołowie słyszą: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Zmartwychwstanie nie jest po to, byśmy się koncentrowali na cudzie nowego życia. To jest wezwanie do działania. Jeśli naprawdę spotkałeś zmartwychwstałego, nie możesz siedzieć cicho i spokojnie. To jest jak ogień w sercu. I właśnie wtedy rodzi się Kościół. Jezus zmartwychwstały tchnie na apostołów Ducha Świętego. Tak jak Bóg tchnął życie w nozdrze Adama na początku świata. To jest nowe stworzenie. Kościół to nie organizacja, ale tchnienie zmartwychwstałego Pana, które wciąż daje życie. Apostoł Tomasz pragnął dotknąć ran Zbawiciela. Jezus pozwala mu na to, ale mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To znaczy błogosławieni, którzy potrafią zobaczyć zmartwychwstałego w znakach, w łamanym chlebie, w drugim człowieku, w swojej historii życia. Bo On naprawdę przychodzi, tylko nie zawsze w białych szatach i w świetle reflektorów. Czasem przychodzi w kimś, kto ci przebacza. Czasem w dziecku, które się do ciebie przytuli. Czasem w sytuacji, która się nie układa, ale nagle odkrywasz, że właśnie tam działa Boża łaska. W kredo wyznajemy, że Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. Nie chodzi tu jedynie o rachubę czasu, o zwykłe 3 doby między śmiercią a zmartwychwstaniem. W języku Biblii trzeci dzień to dzień działania Boga, w którym historia dotyka wieczności, a czas ludzki zostaje przeniknięty Jego wiernością. Abraham trzeciego dnia dostrzega górę Moria, przestrzeń próby, ale i miejsce ocalenia. Prorok Ozeasz zapowiada, po 2 dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Jonasz uwięziony w głębinach trzeciego dnia wychodzi z ciemności ryby, znak, który Jezus wskazał jako zapowiedź swego zmartwychwstania. Ten trzeci dzień nie jest więc przypadkowym punktem w kalendarzu, lecz symbolicznym czasem Bożej interwencji. To dzień, w którym Bóg potwierdza swoje słowo, gdy człowiek już niczego nie oczekuje. Dzień, w którym śmierć ustępuje miejsca życiu, a noc się kończy. Każdy z nas ma swoje 3 dni. Pierwszy, kiedy coś w tobie umiera, gdy tracisz sens i wszystko się wali. 2, kiedy Bóg milczy, a wokół zapada grobowa cisza. I 3, kiedy słyszysz ciche wołanie. Nie błyskawica, nie cud, po prostu delikatny głos. Mario, tak mówił Jezus do Marii Magdaleny po imieniu. Bo On zna twoje imię, nie tylko wie, kim jesteś, On pamięta cię. I to wystarczy, żebyś Go rozpoznał. Zmartwychwstanie nie dzieje się raz w roku na Wielkanoc. Ono wydarza się codziennie, za każdym razem, gdy pozwalasz Bogu otworzyć grób swojego serca. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. To nie jest tylko wers z katechizmu. To jest zdanie, które zmienia wszystko, bo od tego momentu śmierć przestała być końcem. Ciało przestało być więzieniem, a czas przestał być wrogiem. Zmartwychwstanie nie jest happy endem, ale nowym początkiem. Dlatego, gdy wyznajemy w kredo zmartwychwstał trzeciego dnia, mówimy to tak, jakbyśmy sami dopiero co wyszli z grobu. Bo jeśli Jezus naprawdę żyje, to i my mamy szansę żyć wiecznie razem z Nim. A wtedy już nie trzeba wielu słów. Wystarczy jedno, które wypowiedział Tomasz. Pan mój i Bóg mój.
0: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Radio Warszawa na 106,2 HM, kwadrans do godziny 12. Wielu z nas spędza urlopy i swoje wakacje w Tatrach. W ciągu jednego dnia w Tatrach właśnie niestety zginęły 3 osoby. Słowacka Horska Zacharna. Służba poinformowała, że polski wspinacz zginął w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni, natomiast ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Rafał Mikler powiedział, że topr został wezwany do dwóch innych śmiertelnych wypadków.
1: To były dwa wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów. No i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
0: A w mijającym tygodniu ratownicy TOPR udzielili pomocy 50 osobom. Dziś, 2 sierpnia, w Tatrach są prognozowane burze, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że na metr kwadratowy może tam spaść do 25 litrów deszczu, a prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę, a lokalnie jest możliwy grad, więc wybierając się w wycieczki górskie, warto sprawdzić prognozę pogody.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: 5 minut do godziny 12, 5 minut do południa, w samo południe na naszej antenie modlitwa Anioł Pański.

0: Na zegarach punktualnie południu za chwilę przeniesiemy się do Watykanu na modlitwę Anioł Pański z papieżem Leonem XIV.
1: Dodam tylko, że jest gorąco, mimo to ludzie przebywają na placu świętego.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli.
0: Quando ascoltiamo il Vangelo,
1: kiedy słuchamy Ewangelii, często słyszymy o znakach dokonywanych przez Jezusa. Są to gesty, które objawiają Jego szczególne oddanie dla nas, wyrażające się w zbawieniu, które przynosi światu. Pan przedstawiany jest jako ten, który nadaje sens życiu, wyzwalając je od zła i grzechu. Przywracając wzrok niewidomym, a słuch niesłyszącym, Chrystus nie tylko dokonuje niezwykłych czynów, lecz także oznajmia wszystkim, że Królestwo Boże jest blisko. Dlatego dzisiejsza Ewangelia świadczy, że Jezus nie ogranicza się do przywracania zmysłów tym, którzy są ich pozbawieni, lecz nadaje smak naszym zmysłom, niesłyszącemu, który odzyskuje słuch. Pan głosi dobrą nowinę, aby mógł jej słuchać. Niewidomemu, który odzyskuje wzrok, ukazuje wspaniałe dzieło odkupienia, dokonujące się dla niego. Podobnie Jezus daje głodnemu pokarm do spożycia. Wydarzenie rozmnożenia chlebów oznacza, że spotkanie z Panem jest doświadczeniem, które nas karmi. Na pustyni, czyli w miejscu naszej potrzeby, Chrystus jest chlebem życia. Z Nim tego, co niezbędne, jest w obfitości. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy łomków. Liczba ta podkreśla, że dar Pana jest powszechny i że Jego opatrznościowa troska o nas nigdy nie ustaje. Najdrożsi, Chrystus naprawdę zaspokaja głód ludzkości, nasz głód prawdy i życia. Jego gest uczy nas zarazem, że nic się nie marnuje, kiedy dzielimy się tym z innymi. Gromadzenie i odrzucanie są natomiast dwiema stronami tego samego zła, zachłanności. Ta choroba duszy odbiera człowiekowi zmysły, ponieważ upaja go bogactwem do tego stopnia, że zapomina on o tych, którzy płaczą z głodu i wołają z pragnienia. I tak, wobec przepychu rzeczy, które niszczeją, pozostają wyciągnięte ręce tych, którzy nie mają co jeść, oraz spalone domy tych, którzy nie zaznają pokoju. Na pustyni wojny i arogancji zobaczmy, z jaką dobrocią Pan spojrzał w niebo. Odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dał je swoim uczniom, aby rozdali je tłumom. W tym cudzie miłości rozpoznajemy charakterystyczne gesty Jezusa, które osiągają swój szczyt podczas ostatniej wieczerzy. Wtedy bowiem Syn Boży oddaje nam swoje własne życie jako nasz brat w człowieczeństwie. Kosztując łaski Eucharystii, starajmy się dawać świadectwo o jej pięknie naszymi codziennymi gestami, poczynając od błogosławieństwa posiłku, gdy dzielimy się chlebem w rodzinie i wśród przyjaciół. W towarzystwie Jezusa także wakacje mogą stać się czasem braterskiej pogody ducha, obejmującej również tych, którzy obok nas znajdują się w potrzebie. Prośmy zatem Maryję, Pannę, troskliwą Matkę, aby pomagała nam wzrastać w miłości, tak by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: Ave Maria, gratia plena.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Oto ja służebnica Pańska.
0: Ave Maria, gratia plena.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Gloria Patri et Filio,
0: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Amen.
2: Gloria Patri et Filio,
0: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Amen.
2: Gloria Patri et Filio,
0: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Amen.
2: Pro fidelibus defunctis,
0: za wiernych zmarłych.
2: Recum aeternam dona eis
0: Domine, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: Requiescant in pace,
0: światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami.
2: Sit nomen Domini,
0: niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: wspomożenie nasze w imieniu Pana.
2: Benedicat vos, omnipotens,
0: niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
2: Pater,
0: Ojciec
2: et Filius,
0: i Syn
2: et Spiritus Sanctus,
0: i Duch Święty.
1: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, patrzę z troską na to, co dzieje się w Ceuta, prosząc Boga, aby przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny Afryki można było znaleźć rozwiązania, które są na rzecz pokoju, stabilności i sprawiedliwości. Modlimy się w intencji pokoju na świecie, aby ustały wojny, aby znaleźć możliwości dyplomatyczne rozwiązywania konfliktów. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach wrogości, w sposób szczególny osoby bezbronne i potrzebujące pomocy, w sposób szczególny dzieci, starszych i chorych. Niech Pan wspiera tych, którzy cierpią i błogosławi tych pracę, którzy dają pomoc i wsparcie. W tych dniach jest odpust z Asyżu, porciunculi. Święty Franciszek otrzymał ten odpust w 1216 roku od Honoriusza III. Był inspirowany modlitwą w porciunculi, pewnej wizji Jezusa i Maryi, którzy byli razem z aniołami. Dziękujemy Panu przez ten wielki dar i uczynimy z tego skarb dla nas. W sposób szczególny w 800-lecie przeniesienia szczątków biedaczyny z Asyżu, który właśnie w Porciunculi zmarł w 1226 roku. Pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów, którzy jesteście z różnych krajów.
0: In particolare,
1: w sposób szczególny najmłodszych z Padwy. Młodych z parafii świętego Jana Bosco z Altamura.
0: E i ragazzi della collaborazione pastorale
1: di
0: Castelfranco Veneto.
1: Z Castelfranco z Veneto. Współpracowników duszpasterskich, którzy są z ich kapłanami i animatorami. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

Była to transmisja modlitwy Anioł Pański z Watykanu z papieżem Leonem XIV, a transmisję modlitwy przeprowadziliśmy w ramach współpracy z Radiem

Watykańskim i portalem Vatican News. Na zegarach 12 minut po godzinie 12 przed nami mniejsze granie w sercu ojca, także następnie Smash Mouth All Star, pojawi się także Level 42. O 12.30 zapraszam na wiadomości z życia kościoła.

0: Radio Warszawa na 106 i 2 FM, 20 minut po godzinie 12. Wczorajszy dzień był bardzo wyjątkowy. Były modlitwa, kwiaty i znicze. Nie brakowało także wspomnień oraz wzruszeń. O 17 w godzinę W zawyły syreny alarmowe, a stolica na chwilę się zatrzymała. W obchodach 82. rocznicy Powstania Warszawskiego wzięły udział najważniejsze osoby w państwie i mieszkańcy miasta. A o szczegółach Klaudia Wróblewska.
1: Dźwięk syren alarmowych słychać było w całej Warszawie i wielu innych miastach Polski w hołdzie bohaterom zrywu z 1944 roku.
2: Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Dla mieszkańców stolicy wydarzenia sprzed ponad 80 lat są cenną lekcją patriotyzmu.
3: Lekcja płynąca w ogóle z Powstania Warszawskiego jest taka, żeby kochać swój kraj, kochać ludzi.
4: Wszystkiego najlepszego możemy się tylko od powstańców warszawskich nauczyć.
1: Wiele emocji podczas wczorajszych uroczystości towarzyszyło powstańcom. Wzruszenia nie ukrywał Jan Witkowski, pseudonim Jaś.
5: Naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, że nareszcie powstanie warszawskie i powstańcy są docenieni.
1: W powstaniu warszawskim zginęło około 150 tysięcy cywilów i 18 tysięcy żołnierzy.

0: miejsca. Tu Radio Warszawa na 106,2 na zegarach 12:30. Czas zatem na wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. Za nami centralne obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Miały one także duchowy wymiar. Podczas składania kwiatów przy pomniku Polegli Niepokonani odbyła się modlitwa międzyreligijna. Poprowadzili ją duchowni z różnych wyznań chrześcijańskich, w tym biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz oraz przedstawiciel muzułmanów.
1: Wszechmogący i miłosierny Boże, Tobie w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego zawierzamy naszą ojczyznę i powstańców warszawskich.
2: Zmarłych, poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim. Umieść ich w miejscu sprawiedliwych i w miejscu pokoju. Daj im odpuszczenie grzechów i uczyń godnymi zbawienia.
3: Powierzamy Tobie, Ojcze, tych nielicznych uczestników i świadków tamtych wydarzeń, którym darowałeś sędziwy wiek i zachowałeś ich wśród żyjących.
4: Spraw, aby ta heroiczna walka była dla nas lekcją, lekcją pokory i odwagi.
0: Wczoraj wieczorem na cmentarzu Wolskim była też sprawowana msza święta, której przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Czy mamy w sobie tę samą postawę męstwa i odwagi powstańców? Odwagi w czasach pokoju lub, jaką mówią niektórzy, już w czasach kolejnego przedwojnia? Pytał arcybiskup Galbas.
5: Człowiek odważny nie musi dziś zdobywać barykad, ale musi co dnia zdobywać samego siebie.
0: W wielu kościołach stolicy i nie tylko odbyło się wczoraj i mają miejsce dzisiaj modlitwy w intencji poległych i żyjących powstańców Warszawy.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Z okazji Festiwalu Młodych w Medjugorju papież w przesłaniu zachęca uczestników, by powrócili do źródeł, czyli do Chrystusa, źródła nowego życia i prawdziwej radości. Wydarzenie odbywa się od 37 lat.
7: Leon XIV zachęca młodych ludzi, którzy przybyli z 73 krajów, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i sakramenty ponownie odkryli piękno osobistego spotkania z Panem. Przestrzega, by nie dali się zwieść złudzeniom przemijającego szczęścia, ale szukali wyzwalającej prawdy. Wskazuje, że idąc za Jezusem, każdy może przyjąć nawet najtrudniejsze pytania i niepokoje serca jako okazję do rozeznania i wzrostu w wierze. Z Watykanu Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Dzisiaj w Archikatedrze Warszawskiej wręczenie wyróżnienia Srebrna Piszczałka. Nagrodę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski otrzyma dr Jan Gładysz. Uroczystość odbędzie się podczas kolejnego koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry. Laureat działa na południu Polski w Tuchowie. Przybliża jego sylwetkę Przemysław Kapitoła, dyrektor festiwalu.
8: Pan Jan Gładysz działa na południu Polski w Tuchowie. Tam jest organistą kościelnym, tam w różnych szkołach muzycznych uczy i on też organizuje życie muzyczne. No, taki przykład muzyka organisty, który nie jest znany, ale cały czas realizuje taką właśnie twoją misję czy posługę organisty, gdzie nie dosyć, że jest dobrym muzykiem, to i komponuje, i organizuje koncerty, i naucza tak w szkołach. Także taka pełna działalność tego typu muzyka.
0: Jan Gładysz pełni funkcję organisty w Tuchowskim Sanktuarium od 1980 roku. Podczas dzisiejszej uroczystości w imieniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy nagrodę wręczy biskup polowy Wiesław Lechowicz, a początek uroczystości o godzinie 16. Na zakończenie tej wiadomości jeszcze jedno zaproszenie. O Powstaniu Warszawskim pamiętają także w wielu wspólnotach lokalnych i parafiach. Tak jest m.in. w parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła na warszawskim Grochowie, gdzie za godzinę rozpocznie się koncert Chwała Powstańcom Warszawy, zapowiada Andrzej Eckert.
9: Wystąpi Maksymilian Ambroziak wraz z zespołem. W ten sposób chcemy wyrazić swoją wdzięczność wszystkim osobom walczącym i oddającym swoje życie za wolną Warszawę i wolną Polskę.
0: W programie koncertu pieśni i piosenki o charakterze patriotycznym.

0: Odkochaj i Marisa. Radio Warszawa na 106,2 FM. Polscy strażacy wspierają Hiszpanię przy gaszeniu pożarów lasów. Wczoraj 1 sierpnia dotarł tam 35-osobowy zespół. Dziś będzie gotowy do pracy w terenie z użyciem podręcznego sprzętu w modułach GFF, czyli Grand Forest Fire Fighting, powiedział rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
1: Tutaj strażacy wykorzystują podręczny sprzęt gaśniczy, przede wszystkim różnego rodzaju tłumice, hydronetki, przenośne pompy placakowe i dzięki temu mogą dotrzeć na bardziej niedostępne rejony i tam prowadzić działania związane z likwidacją pożarów lasu. I nasz ten kontyngent, który realizujemy w miesiącu sierpniu, jest drugim co do wielkości kontyngentem na terenie Unii.
0: Starszy kapitan Wojciech Gralec powiedział, że polscy strażacy będą pracować w mobilnych grupach, będą posługiwać się lekkim sprzętem możliwym do przenoszenia na własnych barkach i stosować doraźne sposoby tłumienia ognia, jak na przykład kontrolowane wypalanie fragmentów terenu, aby zapobiec przenoszeniu płomieni na dalsze obszary, a Polacy będą działać w 3 11-dniowych zmianach operacyjnych liczących po 35 osób.

0: Jeden chyba z największych przebojów formacji Meat Loaf.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczyszkiewicz, Chrząż Żywoszyce, powiat Łękołody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
6: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
5: Duża porcja muzyki country i americany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106 i trochę minęła godzina 13. Dziś w dzień zachmurzenie małe i miarkowane na wschodzie Mazowsza, okresami większe. Temperatura wzrosła już do maksymalnego stopnia 25 stopni w Warszawie, 26 w Ząbkach, 24 w Łomiankach, 25 w Pruszkowie i 25 w Radzyminie. Ciśnienie się jednak nie zmienia, 1021 hektopaskali, a wiatr słaby wschodni i północno-wschodni.

Minuta po 13. Michał Wichrowski, kłania się nisko w niedzielę 2 sierpnia, 214 dzień. Jako dzisiejsza niedziela to 18. niedziela zwykła. Dziś także Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów, a także nietypowych świąt. Możemy wspomnieć, że dziś dzień kolorowanek. W tej godzinie na antenie Rady Warszawa Weronika Ostrowska zaprasza na audycję Spojrzenie Ojca.

0: wątpliwości, pytania, niezgoda na zło. Także błogosławiony Stefan Wyszyński przeżywał trudności w wierze, ale swoje pytania zawsze kierował do Boga. W jaki sposób pomagał walczącym za Polskę w czasie II wojny światowej w powstaniu warszawskim? Jak przyjął słowa, będziesz miłował, ze skrawka papieru, który przywiął wiatr płonącej Warszawy? O odwadze, sile ducha i trudnych pytaniach błogosławionego Stefana Wyszyńskiego porozmawiają już teraz Weronika Ostrowska i Anna Rastawiecka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Powstanie warszawskie, bardzo ważny moment w historii naszego kraju, bardzo ważny moment także, myślę, że dla wielu młodych osób, które zaczynają zgłębiać historię powstania warszawskiego, poznają bohaterów i jednym z uczestników, mniej oczywistym, był także wtedy ksiądz Stefan Wyszyński. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: Ta historia powstańcza księdza prymasa, ale powiedzmy też ta wcześniejsza trochę, związana z II wojną światową, zaczyna się w Laskach. Jak to wyglądało?
3: Laski to już jest część wojennej tułaczki księdza prymasa, ponieważ na początku ksiądz Wyszyński, kiedy nakazał mu biskup Kozal opuścić Włocławek, bo był imiennie poszukiwany przez gestapo, pojechał do swojego ojca, do Wrociszewa. Ale potem ściągnął go ksiądz Władysław Korniłowicz, jego duchowy kierownik, do Kozłówki i do Żułowa. I tam też opiekował się taką grupą właśnie dzieci ociemniałych, którymi zajmowały się siostry franciszkanki, najpierw w majątku Zamojski w Kozłówce, a potem w Żułowie, kiedy tam coraz niebezpieczniejsza była sytuacja, zresztą była potrzeba większa w Laskach. Ksiądz Korniłowicz poprosił, żeby ksiądz Wyszyński przeniósł się do Lasek. I tam służył ludności okolicznej. Był po prostu kapelanem tego ośrodka. Służył dzieciom, siostrom. Byłam świadkiem spotkania z taką osobą, która mówi, że właśnie tak nie mogła znaleźć spokoju w czasie wojny, bo to bez przerwy napięcie, co będzie, co za chwilę będzie. I poszła do spowiedzi do księdza Wyszyńskiego. Ksiądz Wyszyński jej poradził, żeby sobie codziennie czytała psalmy. I mówi, to czytanie psalmów tak mnie przeniosło w inną rzeczywistość, w tą pewność, że jest Bóg, że odtąd przestałam się dać.
2: I wcale nie potrzeba wojny, nie potrzeba wojennych czasów, żebyśmy żyli w niepokoju, chociaż jeżeli przełożymy tamtą rzeczywistość i nasze dzisiejsze niepokoje, to myślę, że te psalmy to jest odpowiedź.

0: powiedzieć także i dla nas dzisiejszy wtedy.
1: Tak. W ogóle modlitwa. Modlitwa, kiedy człowiek spokojnie, nawet nic nie mówiąc, bo będzie przed Najświętszym Sakramentem albo poczyta Ewangelię, to przenosi się w inną rzeczywistość i okazuje się z tych wspomnień, że bardzo skutecznie.
2: Ksiądz Stefan Wyszyński w Laskach służył innym i to jest też ten kolejny element, który sprawia, że nasze życie nabiera sensu. Jak mamy ludzi wokół siebie, którym możemy służyć, którym możemy oddawać swoje życie, ale z drugiej strony te czasy niepokoju, zawieruchy wojennej, to tak jak pani powiedziała, czas niepokoju, a ksiądz prymas, wtedy jeszcze ksiądz, zwykły ksiądz, nie wiedział jeszcze, że będzie prymasem przecież, pomagał tym, którzy no właśnie żyli w tym niepokoju, w stresie, potrafił sam odnaleźć pokój i jeszcze się nim podzielić. To jak on to robił? Psalmy, modlitwa, ale pewnie też poszukiwanie w tym wszystkim sensu.
1: Myślę, że przede wszystkim zaufanie do Boga, który miał od dziecka. Taka pewność, że jest Bóg nad tym wszystkim. I taka postawa po prostu wolności, takiej gotowości. Cokolwiek jest, trzeba służyć. Trzeba robić to, co mogę. A wtedy właśnie ta postawa też pomaga, że człowiek nie myśli o trudnościach, tylko myśli o tym, co ma do zrobienia. Wspominał ksiądz prymas, że nigdy nie było nalotu w czasie wieczornych modlitw i różańca, które codziennie odmawiali. I to im dawało pokój, że jest Bóg. Jest Bóg, który nad wszystkim czuwa.
2: Święci często jest tak, że przecinają się ich drogi. I tak samo było w przypadku księdza Wyszyńskiego i błogosławionej matki Róży Czackiej. Poznali się w Laskach. Czy oni się lubili?
1: No tak trudno to powiedzieć, czy się lubili. Ksiądz prymas miał wielką cześć dla matki Elżbiety. Różne decyzje podejmowali wspólnie. Ksiądz prymas wspominał, że kiedy była propozycja, żeby w Laskach oprócz szpitala wojennego był też skład broni, ksiądz Wyszyński obawiał się tego, ale matka poszła na całość i ksiądz Wyszyński mówił, budowałem się odwagą tej kobiety, że ona po prostu potrafiła tak służyć i to właśnie na różne sposoby, nie tylko niewidomym, ale też żołnierzom, że pozwoliła na to, żeby tam był szpital powstańczy i pozwoliła na to, żeby się tam spotykali powstańcy i właśnie, żeby był skład broni. To była postawa takiej wspólnoty. Oni rzeczywiście wtedy jakby wspólnie radzili sobie z tą trudną rzeczywistością. Ale w Laskach też przecięły się drogi księdza Wyszyńskiego i przyszłego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Pierwsze spotkanie tak zwanej ósemki w Laskach 1 listopada, kiedy te pierwsze osiem, które chciały tworzyć miasto dziewcząt, spotkały się z księdzem Wyszyńskim. Odtąd już na zawsze Bóg te drogi złączył. Właściwie nie tylko do jego śmierci, ale aż do dzisiejszego dnia. I też to wszystko dokonało się w czasie okupacji w 1942 roku.
2: Ksiądz prymas często mówił, że ten czas w Laskach i szczególnie czas powstania warszawskiego to był moment, który bardzo mocno ukształtował jego charakter, ukształtował go wewnętrznie i nauczył go trwania w trudnościach, które potem w jego życiu miały przejść. Czy wspominał te historie z powstania warszawskiego szczególnie? Jak to wyglądało w jego opowieściach?
1: Kiedy słuchałam wspomnień księdza prymasa o powstaniu, to zawsze mnie zdumiewało to, że ksiądz prymas, który był zwolennikiem rozwiązań pokojowych, po tym, kiedy został prymasem, robił wszystko, żeby nie zginął żaden człowiek z jego powodu. Jednocześnie był pełen uznania dla powstańców, dla tych młodych chłopców, dziewcząt, towarzyszył im. Tak opowiadał, że kiedy był kapelanem już w tym szpitalu powstańczym. Ci młodzi chłopcy, 15-16-letni, którzy byli tacy dzielni na froncie, kiedy przychodziło fizyczne cierpienie, operacje, bali się tego cierpienia. I wspominał, że nie jeden prosił, dobrze, zgadzam się na operację, ale żeby ksiądz Wyszyński był przy mnie i trzymał mnie za rękę.
2: To też trudne zadanie.
1: Tak, i wspominał, że trzymał za rękę, dopóki nie zadziałało znieczulenie, a potem biegł do innych i wracał, kiedy kończył się zabieg, żeby być przy tym chorym. Jeden tak bardzo taki boży chłopak martwił się, że ma jeszcze tyle siły w sobie, że nie zdąży na święto wniebowzięcia Matki Bożej. A ksiądz Wyszyński wziął go za rękę, mówi, no ściśnij, mówi, nie było siły już w tej ręce. Zapewniłem go, zdążysz i zdążył. Także było to takie towarzyszenie żołnierzom, młodym żołnierzom, jak dzieciom. Ale też nie poprzestawał na tym, żeby zajmować się tylko chorymi w szpitaliku, ale jak wspomina, chodził po okolicznych lasach, rozgrzeszał żołnierzy w okopach, czasami zbierał rannych, czy opatrywał na miejscu, często chodził razem z siostrami. Wspomina, że kiedyś spotkali ludzi tak poszarpanych, że no i w żaden sposób nie daliby rady sami, zwłaszcza, że ci żołnierze byli z bronią. To byli rosyjscy żołnierze już. I gdyby zdjęli z nich broń, to by zarzucono im, że rozbrajają żołnierzy. A ksiądz Wyszyński zawołał drugi oddział, żeby ratowali tych. Oni machnęli tylko ręką. U nas ludzi mnogo. U nas dużo ludzi. I poszli. Mówi ksiądz Wyszyński, no zrobiliśmy co mogliśmy, ale nie udało się tych ludzi uratować. Wspominał, jak kiedyś znalazł dziewczynę ranną w nogę. Rana była tak głęboka, że nie doniósłby jej do szpitala bez założenia opaski uciskowej, bo umarła bez upływu krwi, więc zdjął z siebie coś, chyba pod koszulkę czy jakąś koszulę, którą miał. Założył opaskę uciskową powyżej rany, wziął dziewczynę na plecy i przyniósł do szpitala wojennego. Po latach przyszła elegancka pani podziękować księdzu Wyszyńskiemu za ocalenie. I to ja jestem tą dziewczyną, którą ksiądz wtedy w laskach przyniósł na plecach do szpitala.
2: Mówi pani o tym wielkim zaufaniu do Pana Boga, które cechowało księdza Wyszyńskiego, ale słyszałam też, że ten czas Powstania Warszawskiego szczególnie był to okres, kiedy ksiądz prymas Panu Bogu bardzo trudne pytania zadawał, bo widział wiele cierpienia. Zastanawiał się nad tym, dlaczego ci młodzi ludzie muszą umierać, dlaczego nasz kraj tak cierpi.
1: Odpowiedzią dla niego było to, tak jak wspominał, że on widział nie tyle walkę tych młodych ludzi, ile ich bezgraniczną miłość do ojczyzny. I to było dla niego takim wytłumaczeniem tego, że giną, tego, że walczą, tego, że nie można ich ocalić, że ta ofiara jakoś jest potrzebna. A w tym wszystkim wiedział, że idą do Boga. I to dla niego było największym pokojem, że nawet kiedy człowiek ginie, to się nie unicestwia, tylko żyje dalej.
2: Czy możemy uczyć się od księdza Wyszyńskiego tego, żeby o trudnych tematach w naszym życiu z Panem Bogiem rozmawiać? Bo czasami jest tak, że boimy się stawiać Bogu trudne pytania, a ksiądz Wyszyński od początku swojego życia i szczególnie w tym czasie wojennym nie bał się tego robić. Zwracał się z tymi trudnymi pytaniami do Pana Boga. Warto to robić?
1: W nas ludziach często jest taka postawa, że albo się boimy w ogóle Panu Bogu zawracać głowy naszymi sprawami, albo z kolei Pana Boga obwiniane za zło, które się dzieje. Nieraz pada pytanie, a gdzie był Bóg, kiedy ginęli ludzie w Oświęcimiu? I bardzo mądrą odpowiedzią jest powiedzenie, że Bóg był w nich, Bóg cierpiał w nich. I ta wiara, że Bóg nie jest jakimś prokuratorem, który stoi nad światem i karze nas za jakieś zło. Bóg nie jest autorem zła. Bóg się zmierza ze złem w solidarności z nami, ludźmi. Nie tylko na krzyżu, ale także dzisiaj. Bóg cierpi w tych ludziach. I dla księdza prymasa taką lekcją było to, że pewnego razu wyszedł na brzeg lasu i kłęby dymu, które wiatr przyniósł z płonącej Warszawy z resztkami papierów, spadały właśnie na ten las. I ksiądz prymas podniósł taki skrawek ocalały z tego pożaru. I na tym skrawku było napisane, będziesz miłował. Wziął tę karteczkę, przyniósł do sióstr, położył na ołtarzu. Powiedział, to jest dla mnie testament walczącej Warszawy.
2: To była chyba też dla niego duża lekcja przebaczania, bo pani powiedziała o tym, że widział też żołnierzy wrogich Polakom, ale patrzył na nich z szacunkiem i mimo wszystko dbał o to, żeby ocalić godność człowieka.
1: Tak, ta umiejętność widzenia człowieka jako człowieka. Czy to jest powstaniec, czy to jest żołnierz Armii Czerwonej, czy to jest żołnierz niemiecki, bo i tacy trafiali do szpitala wojennego, bo w szpitalu jest taka zasada, że przyjmują wszystkich żołnierzy. Wspominał, jak kiedyś lekarze niemieccy przynieśli mu zdjęcie powalonego posągu Chrystusa z kościoła Świętego Krzyża. Na posągu był napis Sursum Corda. I oni pokazując księdzu prymasowi to zdjęcie, powiedzieli, jeszcze Polska nie zginęła.
0: I on żył potem tymi słowami.
1: Żył tymi słowami. Kiedy przyszedł dzień jego ingresu do Warszawy, mówił wtedy, po Warszawie trzeba chodzić z wielkim szacunkiem, bo jest omyta krwią największych Polaków, największych patriotów, młodych ludzi kochających ojczyznę. I on w tym wszystkim właśnie widział tę obecność Boga i miłość do ojczyzny.
2: Pani Aniu, a dzisiaj czasami pada takie pytanie, a po co było to powstanie? Może nie było potrzeby, żeby przelewać krew tych młodych ludzi, którzy zginęli za wolną Polskę? Może to wszystko było niepotrzebne? Co by ksiądz prymas na to nam powiedział?
1: Ksiądz prymas miał bardzo jasne przekonanie na ten temat. To sam mówił o powstaniu styczniowym, o powstaniu listopadowym. Pamiętam takie słowa księdza prymasa. Czemu się dziwić ptakowi, który był wolny, a jest zamknięty w klatce, że się obija o te kraty, że traci pióra, że traci krew? Czemu się dziwić? I tu ksiądz prymas, który właśnie był z jednej strony zwolennikiem rozwiązań pokojowych, jednocześnie miał wielkie uznanie dla wszystkich powstań. Uważał, że nawet jeżeli powstania nie miały znaczenia militarnego, miały ogromne znaczenie moralne. Świadczyły o tym, że Polska żyje. Że Polska żyje w sercach ludzi, że Polacy się nie poddali. I nawet jeśli te powstania były przegrane militarnie, były wygrane moralnie. I gdyby nie te powstania, gdyby nie to pragnienie wolności, jak ksiądz prymas też mówi, wolność nie spadła nam z nieba. Ona była wykuwana przez wieki. Kiedy walczyliśmy i kiedy wołaliśmy w niebo, Boże, coś Polskę, zmiłuj się nad nami.
2: A czy dzisiaj Polska jest w sercach Polaków tak mocno, jak była w czasach Powstania Warszawskiego?
1: Mnie się wydaje, że gdyby nie daj Boże przyszło jakieś nieszczęście na ojczyznę, ta iskra się odezwie. Bo młodzi ludzie mają w sobie wielką wrażliwość i dobroć. I kiedy jest jakieś wyzwanie, nie znamy siebie, dopóki nie stanęliśmy w takiej sytuacji. Pamiętam, że kiedy był ten czas komunizmu, to też nam się wydawało, że już ten ogień wystygł w sercach ludzi. Ale kiedy przyszedł czas Solidarności, kiedy te miliony robotników stanęły do walki o wolność, o zrzucenie tego jarzma, zobaczyliśmy, że ten ogień w sercach ludzi nie zgasł. I ja mocno wierzę w to, że ten ogień nie zgasł w sercach młodych ludzi.
2: A co zrobić z ogniem nieprzebaczenia, które też dzisiaj w sercach Polaków czasami pojawia się wobec ogromnej tragedii, dramatu zbrodni wołyńskiej? Czy odpowiedzią od Pana Boga ponownie byłby ten skrawek „Będziesz miłował”?
1: Podobnie jak list biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 roku przed milenium. Przecież ksiądz prymas widział, co Niemcy robili, a jednak w imię Ewangelii, w imię prawdy chrześcijańskiej wyciągnął ręce do biskupów niemieckich, bo miłość zwycięża. Przebaczenie jest potrzebne nam, nie tylko wrogom, a może nie tyle wrogom, co nam, żebyśmy byli wewnętrznie wolni. I nasza reakcja pierwsza na ludzi dotkniętych wojną była znakiem, że w nas jest ta miłość Boża. Nie pytaliśmy wtedy, czy są spadkobiercami zbrodni wojennej z tego samego kraju. Patrzyliśmy, że to są ludzie. I wydaje mi się, że to patrzenie na człowieka ponad podziałami jest chyba jakimś wyjściem. No i to, co ksiądz prymas, co już wspominałam, powiedział mi o panu Gomułce: Bóg go kocha. To, co ja mam do powiedzenia. Czy ludzie byli zaślepieni jakąś ideologią, jakimś szatańskim opętaniem? I nie nam sądzić, ale pamiętać. Ksiądz prymas był za tym, żeby przebaczyć, ale pamiętać. Pamiętać w tym sensie, żeby się to nie powtórzyło i żeby, broń Boże, nie pójść w te ślady.
2: I niech to wspominanie będzie też okazją do tego, żebyśmy sobie przypomnieli, skąd jesteśmy, i żebyśmy pamiętali o modlitwie za wszystkich powstańców, za tych wszystkich także cywilów, którzy podczas Powstania Warszawskiego i podczas całej II wojny światowej zginęli. Bardzo dziękuję Pani za dzisiejsze spotkanie. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Szczęść Boże.
3: Rozmowa ta jest dostępna do obejrzenia na kanale YouTube Radia Warszawa.

0: Sanach i Śrubka, to już za nami na zegarach 18 minut do godziny 14. Radio Warszawa na 106,2 FM. Papież Leon XIV po modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra wyraził niepokój sytuacją w Kuwecie i po raz kolejny zaapelował o pokój na świecie.
1: Papież wskazał, że Chrystus prawdziwie zaspokaja głód prawdy i życia. Po modlitwie odniósł się do aktualnych wydarzeń na świecie.
2: Sigo con preocupación.
1: Z niepokojem śledzę sytuację w Ceucie i proszę Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Afryki o znalezienie rozwiązań pokoju, stabilizacji i sprawiedliwości.
2: De stabilidad y de justicia.
1: Potem papież zachęcił do dalszych modlitw o to, by ustały wojny i znaleziono dyplomatyczne rozwiązania konfliktów. Zaapelował o pamięć o wszystkich ofiarach działań wojennych. Z Watykanu Piotr Kowalczuk, Vatican News.

trzy razy bardziej, to była Hania Kuzimowicz do 14, Jennifer Page i Crash, a także Eva Cassidy wraz z Kate'ą Meloa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
2: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 14. Dziś zachmurzyłem małe i zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskazują aktualnie 26 stopni w Ząbkach, Sulejówku, w Wiązowie 25 w Warszawie, 24 Łomianki i Laski 25 w Radzyminie. Ciśnienie się nie zmienia i zmieniać się nie będzie. 1021 hektopaskali wiatr słaby wschodni i północno-wschodni, czyli pogoda całkiem przyjemna. Pani Osińsko, Michał Wichrowski przy mikrofonie. W tej godzinie na antenie Radia Warszawa, sierpień, miesiącem trzeźwości, i ksiądz Marcin Marsolek, także dobre słowo pasterzy, przed 15 fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny. A o 15 połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd transmitować będziemy do Państwa koronkę do Miłosierdzia Bożego.
7: Barbra Streisand.

0: Radio Warszawa na 106 i Dochem. Rozpoczął się sierpień, miesiąc trzeźwości i dzisiaj jest potrzebny Polakom czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, a powinien nim być abstynencki. Czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu, zachęca przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, biskup Tadeusz Brunakowski, który poprowadził pierwszy sierpniowy apel jasnogórski.
1: Niech trzeźwość zagości we wszystkich polskich domach. Niech przyniesie poczucie bezpieczeństwa, prawdziwą miłość, radość i pokój. Polecamy Ci, Mario, intencje nawrócenia tych, którzy rozpijają nasz naród, którzy lekceważą nakaz wychowania dzieci i młodzieży w abstynenckiej trzeźwości, którzy przez reklamowanie alkoholu i skandaliczne jego promocje, przez stałe zwiększanie punktów jego sprzedaży i sprzeciw wobec wprowadzenia koniecznych ograniczeń w dostępności alkoholu podcinają korzenie naszego narodu i zatruwają jego duszę.
0: Biskup Brunakowski zwrócił uwagę, że tegoroczny miesiąc dobrowolnej abstynencji wpisuje się w jubileusz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Podkreślił, że wśród fundamentalnych wartości, na których powinniśmy budować silną ojczyznę, szczególne miejsce zajmuje wiara chrześcijańska i trzeźwość, które decydują o wolności wewnętrznej Polaków. Apelowałby, prosząc o Bożą pomoc, stanąć do walki z wadą pijaństwa.
1: Mario Królowo Polski, prosimy Cię usilnie, pomóż nam zrozumieć, że dobrowolna abstynencja jest wielkim patriotycznym czynem. Jest autentycznym świadectwem umiłowania ojczyzny, świadectwem odpowiedzialności za swoje życie, za nasze rodziny, za Kościół Święty i nasz naród. Oby znalazło się wielu Polaków, którzy podejmą ten piękny, jakże potrzebny patriotyczny czyn. Wtedy dojdziemy do trzeźwości całego narodu. Wtedy Polska będzie silna wiarą i trzeźwością.
0: Biskup Tadeusz Brunakowski, przewodniczący zespołu KEP do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, zachęca Polaków do dobrowolnej rezygnacji z alkoholu przez 31 dni. Sierpniowe postanowienie ma być świadomym wyborem, pracą nad wewnętrzną wolności i wyrazem solidarności z osobami walczącymi z uzależnieniem, a jasnogórskie śluby narodu są ponawiane na Jasnej Górze każdego roku 26 sierpnia.

0: Sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Sierpień miesiącem trzeźwości. To już drugi dzień sierpnia. Zapraszam do refleksji o trzeźwości, czyli o życiu. Jeszcze żyjemy. Żyj i daj żyć innym. Zapomniałem się wczoraj przedstawić. Nazywam się Marcin Marsolek. Nie jestem celebrytą. Nie napisałem jeszcze książki. Uwielbiam lato, bo mogę pływać. Denerwują mnie ludzie nad wodą, którzy śmiecą, którzy wrzucają puszki do wody. Kim jestem? 38 lat. Jestem kapłanem, psychoterapeutą, filozofem. Można powiedzieć Bożym ogrodnikiem. Kocham Boga. Próbuję kochać ludzi. Całe życie ratuję ludzi. Wyciągam ich z kłopotów, które spowodowało w ich życiu uzależnienie. Uwielbiam jazdę na rowerze po lesie. Las to Boża apteka, najzdrowsze środowisko. Lubię swoje życie, dużo pracuję. Codziennie słucham cierpiących ludzi, bezradnych, czasami przegranych. I próbuję przywrócić im nadzieję życia. Chcę się z wami podzielić kilkoma spostrzeżeniami. Kiedy człowiek przestaje być człowiekiem, jak stanie się alkoholikiem, jak przestanie kochać, jak przestanie samodzielnie myśleć, jak przestanie wyciągać wnioski ze własnych błędów i doświadczeń i przestanie brać odpowiedzialność za życie. Całe życie ćwiczę sztukę trzeźwego życia. Trzeźwość to styl życia, to życie oparte na sprawnym, zdrowym rozumie i sprawnym sumieniu. Zdrowy rozum to taki rozum, który analizuje rzeczywistość pod kątem prawdy, wartości, wyciąga wnioski, zamienia je w mądrość życiową. A zdrowe, sprawne sumienie to takie sumienie, które odróżnia dobro od zła, umie wybrać dobro, a ze swoich upadków jak najszybciej powstaje. Kiedy mamy poczucie winy, to je naprawiamy. To jest zdrowe sumienie, które kieruje się dekalogiem, wartościami. Trzeźwy człowiek rozwija swoje życie do pięknej formy. Potrafi się dzielić, kochać, ale też wymagać. Staje się szlachetnym człowiekiem. To jest trzeźwy człowiek. Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy trzeźwych ludzi. Daj nam Boże jak najwięcej trzeźwych ludzi. Ale czy ja sam mam trzeźwy styl życia? Sierpień miesiącem trzeźwości. Noga z gazu. Do zobaczenia.

0: Zatrzymał się z Radia Warszawa, to był Richard Marx.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Gawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. 18 minut do godziny 15. Czas na dobre słowo pasterza.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 14 marca 2025 roku. Nowenna jubileuszowa 500-lecia Krzyża Baryczków w Archikatedrze Warszawskiej.
3: Realizm postaci ukrzyżowanego i odjęte ręce leżące wzdłuż tułowia sprawiły, że Niemcy nie zrabowali cennego dzieła, sądząc, że jest to ciało martwego powstańca. I tak Chrystus Baryczkowski podzielił los mieszkańców i miasta, z którym był związany od wieków. Po zakończeniu działań wojennych do Warszawy zaczęli powracać mieszkańcy. W dniu 7 lutego do władz komisarycznych miasta zgłosili się ojcowi jezuici z prośbą o umożliwienie wydobycia z gruzów kościoła świętego Jacka trumny relikwiarza świętego Andrzeja Boboli, przeniesionej tam na czas powstania z kościoła Matki Bożej Łaskawej. Po uzyskaniu zgody Rosjan podjęto pracę na rumowisku. Okazało się, że ta część krypty kościoła, w której był relikwiarz, nie uległa całkowitemu zawaleniu. Z gruzów wydobyto nie tylko trumnę świętego Andrzeja, ale i ocalałą figurę Chrystusa Baryczkowskiego. To niespodziewane odkrycie odczytano symbolicznie jako znak zmartwychwstania Warszawy, której ukrzyżowany patronował. Podobnie w zrujnowanej katedrze ocalała kaplica Baryczków. Krzyż został do niej uroczyście przeniesiony w procesji Niedzieli Palmowej 21 marca 1948 roku. Procesji przewodniczył prymas Polski August kardynał Chlont.
1: Dobre słowo pasterzy.

Radio Warszawa na 106,2. 7 minut do godziny 15. Punktualnie 15 przeniesiemy się do Sanktorium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd transmitować będziemy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wcześniej, przed 15, także fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Bardzo muszę czuwać nad sobą. Dziś szczególnie, bo zaczyna mnie ogarniać nadmierna wrażliwość na wszystko. Rzeczy, na które przy zdrowiu nie zwróciłabym nawet uwagi, dziś mnie rażą. O mój Jezu, tarczo i mocy moja, udziel mi łaski, abym z tych okoliczności wychodziła zwycięsko. O mój Jezu, przemień mnie w siebie mocą miłości Twojej, abym była godnym narzędziem do głoszenia miłosierdzia Twego.

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest. Panie Jezu Chryste, miłosierdzie wcielone i ukrzyżowane, Ty najpełniej w tej godzinie ukazujesz, czym naprawdę jest miłosierna miłość, ile ona kosztuje, jak wielka powinna być. Wydaje się nam, że to miłosierdzie, które objawiasz nam z wysokości krzyża, jest zbyt trudne i dla nas nieosiągalne. Ogarnia nas lęk na samą myśl, że i nas może kosztować tak wiele. Szukamy więc czasami łagodniejszej wersji miłosierdzia, licząc na Twoją wyrozumiałość, a może raczej na pobłażliwość. Wolimy raczej akcje humanitarne, charytatywne, dobroczynne, niż prawdziwe miłosierdzie. Miłosierdzie nie tylko kosztuje poświęcenia, wysiłku, czasu, serca. Ono też wymaga rozeznawania, podjęcia ryzyka, nieraz wielkiej ofiary, ale przede wszystkim upodobnienia się do Ciebie. Tak. Ty ukazujesz, że prawdziwe miłosierdzie ma wymiar krzyża. Czy więc Twoje zaproszenie skierowane jest także do nas, ludzi słabych? Tak. Ty ciągle odpowiadasz tak samo. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest. Pragniesz, abyśmy podjęli trud prawdziwego miłosierdzia. Aby to nasz był wspólny trud. Byśmy razem z Tobą nieśli krzyż i razem z Tobą doszli do poranka zmartwychwstania. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, udziel Kościołowi żywej wiary w Twoją moc i opiekę, abyśmy odważyli się świadczyć miłosierdzie wszystkim, których postawisz na drogach naszego życia. Spraw, abyśmy nie bali się trudu, ofiary, bo potężna jest przecież Twoja łaska, większa niż nasza słabość. W strumieniach krwi i wody zanurzamy całą ludzkość, aby otworzyła się na piękno i bogactwo Twego miłosierdzia, które jest zdolne budować na ziemi cywilizację miłości.

wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Miłosierny Panie, prosimy więc najpierw o serca wolne od nienawiści, nieżyczliwości czy wszelkiej wrogości wobec innych ludzi. Niech nasze serca, serca naszych domowników, ludzi, których spotykamy w życiu, w pracy, szczególnie tych, z którymi mamy trudne relacje, wypełnia Twoja miłość, pokój i radość. Błogosław Panie naszej Ojczyźnie. Wspieraj dzieło moralnej odnowy naszego narodu. Sprawującym władzę w Europie i świecie, udziel światła i mocy Ducha Świętego, aby szanowali życie i godność człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a dobro narodów budowali w oparciu o dekalog wypisany w ludzkich sercach. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży. Udziel potrzebnych łask chorym, cierpiącym, konającym. Otwórz bramy nieba zmarłym, zwłaszcza tym, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów, słuchaczy stacji radiowych i telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy z nami się modlą. Ojcze,

0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Naszego Boga jest naszego i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.

Dobro najwyższe, pragnę Cię kochać tak, jak nikt na ziemi jeszcze Cię nie kochał. Pragnę Cię uwielbiać każdym momentem życia mojego i wolę swoją ściśle jednoczyć ze świętą wolą Twoją. Śpiewam Ci w swej duszy nieustanny hymn i nikt się tego ani domyśli, ani zrozumie. Śpiew mojej duszy jest znany tylko Tobie, o Stwórco mój i Panie. O mój Jezu, wkładaj sam słowa w usta moje, abym mogła Cię godnie uwielbiać.

Radio Warszawa na 106,2 FM, była to transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Teraz czas na Ewangelię dnia, którą dziś komentuje ksiądz Maciej Rafalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
1: W dzisiejszej Ewangelii uczniowie patrzą na tłum ludzi i widzą problem. Jest późno, miejsce jest odludne, a jedzenia brakuje. Ich rozwiązanie wydaje się rozsądne. Każ więc rozejść się tłumom. Niech każdy sam zatroszczy się o siebie. Tymczasem Jezus odpowiada zaskakująco: wy dajcie im jeść. To zdanie jest aktualne także dzisiaj, bo bardzo często, gdy widzimy czyjąś biedę, samotność, zgubienie czy cierpienie, najłatwiej jest powiedzieć: to nie moja sprawa. Jezus natomiast zaprasza do odpowiedzialności za drugiego człowieka. Uczniowie patrzą na swoje możliwości i mówią: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. To bardzo ludzkie. Wydaje nam się, że mamy za mało czasu, za mało sił, za mało wiary, za mało talentów. A Jezus nie pyta, czy mamy dużo. Pyta, czy jesteśmy gotowi oddać Mu to niewiele, które posiadamy. I właśnie wtedy dzieje się cud. Bóg nie potrzebuje naszej doskonałości. Potrzebuje naszego zaufania. 5 chlebów i 2 ryby. W rękach człowieka to niewiele. W rękach Boga stają się pokarmem dla tysięcy. Może więc warto dziś zadać sobie pytanie: jakie są moje 5 chlebów i 2 ryby? Może kilka minut poświęconych komuś bliskiemu. Może telefon do osoby samotnej. Może modlitwa, dobre słowo, przebaczenie albo gest życzliwości. Bo kiedy oddajemy Bogu to, co mamy, nawet jeśli wydaje się niewystarczające, On potrafi uczynić z tego więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Bo w Bożej logice nie liczy się przede wszystkim wielkość daru, ale wielkość serca, które chce Go ofiarować.

siostry karate, ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.

0: King, Bruce Lee, Karate Mistrz, oczywiście Franek Kimono. Radio Warszawa na 106,24 minuty do godziny 16. Jak wyglądało życie codzienne ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego? Mogli się o tym przekonać uczestnicy gry miejskiej Labirynt 44 Miasto Niezwyczajne w ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w zabytkowej hali byłych miejskich zakładów autobusowych. Do 20 trwa odsłona plenerowej gry, w której biorą udział pasjonaci historii i rodziny z dziećmi.
1: Świetnie się bawimy, uczymy się również. Braliśmy udział też w etapie miejskim, więc przez 3 weekendy zwiedzaliśmy miejsca związane z Powstaniem Warszawskim.
2: Co wam się tutaj najbardziej podoba?
3: Wojsko.
4: Ja lubię bardzo zgadywać wszystkie zagadki i w ogóle.
3: No i szukać naklejek.
5: Pokazać po prostu historię Polski, żeby dzieci jak najbardziej zrozumiały w taki przystępny sposób dla dzieci. Żeby ich zaciekawić i żeby to zostało im na zawsze już. Jesteśmy pierwszy raz i nie możemy się odnaleźć. Ale jest bardzo ciekawie i widzę po nich, że im się podoba.
2: Pokój konspiratorów, gdzie trzeba rozszyfrować bardzo trudne szyfry, albo tutaj chociażby mamy pokój powstańczej rozrywki, gdzie na sam koniec każdej tury zapraszamy na koncert muzyki powstańczej.
0: A scenariusz wydarzenia oparty jest na autentycznych wspomnieniach powstańców zgromadzonych w Archiwum Historii Mówionej. Gra miejska Labirynt 44 Miasto Niezwyczajne jest jednym z największych projektów edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

to formacja Murderers Our House, to już za nami, a przed nami bardzo mądra sentencja. Nie wstydź się mówić, że kochasz. Piotr Rubik, Zofia Nowakowska i Michał Gasz.

To była Natalia Imbruglia-Thorn. 9 minut do godziny 16. Słowenia zdobyła brązowy medal Ligi Narodów Siatkarzy w meczu o trzecie miejsce w Ningbo w Chinach. Słoweńcy pokonali Japończyków 3-1. Od 13.30 trwa finał, w którym broniący tytułu Polacy grają z Amerykanami. Mecz jest bardzo zacięty, bo jest już piąty set, 2-2 w setach, a w piątym secie Polska prowadzi 10-7.

0: jeszcze w wiatr. Wielki przebój Czesława Niemena pod Pawłogami na zakończenie tej godziny w Radiu Warszawa. Ja już się z Państwem żegnam i mam dwie dobre informacje. Wraz ze mną jest Ania Bobko.
1: Dzień dobry.
0: I Polacy zdobyli Ligę Narodów 2026 w meczu, zaciętym meczu wygrali 3-2 z Amerykanami w setach. Oczywiście więcej na ten temat Ania Bobko na pewno powie jeszcze w dzisiejszym spotkaniu wieczornym. Ja już się z Państwem żegnam, Michał Wichrowski. Do usłyszenia.
1: A ja zapraszam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
4: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
5: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
7: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne. O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy. Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18. Michał Opaciński, Bartłomiej Graczak.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjon kuli.
9: Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na Twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
12: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: 24 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 26 stopni i faktycznie tak bardzo jest letnio, przyjemnie i ciepło, więc warto korzystać z tej niedzielnej pogody, tym bardziej, że ona się będzie utrzymywać. Słońce niby za chmurami, ale jednak bardzo dobrze je widać. Utrzymywać się będzie do godziny 21, tak naprawdę później będzie spadać, w nocy zaś 17 stopni Celsjusza. Minuty po godzinie 16. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam do tego, aby wspólnie ze mną zatrzymać się z Radiem Warszawa, odpocząć i nabrać siły na zbliżający się tydzień. Właśnie w tej godzinie wiadomości z życia Kościoła, także włoskie skarby, więc trochę tak wakacyjnie, no i przyjemnie bardzo na pewno. Radio Warszawa. a równie przyjemnie będzie muzycznie. La Camisa Negra nas przywita. Już teraz pięknie nam przegrywa, ale będzie też Lombard, Ella Langley i wiele, wiele więcej, więc warto zostać.

Zespół Lombard i Gołębi Puch na antenie Radia Warszawa, 11 minut po godzinie 16. Ja tak sobie podglądam teraz, bo właśnie trwa dekoracja naszych wspaniałych siatkarzy, którzy drugi raz z rzędu wygrali w finale Ligi Narodów, tym razem z Amerykanami w tiebreaku. Bardzo był to męczący mecz, więc tym bardziej cieszymy się i gratulujemy. No i jak ktoś z Państwa ma możliwość, to zachęcam, żeby właśnie zerknąć, bo to naprawdę bardzo ładny moment, kiedy nasi rodacy wygrywają w takich ważnych mistrzostwach. A na naszej antenie już teraz Ella Langley i Be Her.

Feel i przebój Kiss from a Rose wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 20 minut po godzinie 16. Już teraz Sasza Strunin i to nic, kiedy płyną łzy. Mogą płynąć łzy wzruszenia, tak jak na przykład z okazji tego, że Polska wygrała Ligę Narodów w siatkówce o 16.30 wiadomości z życia Kościoła na 100.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. O tym, że każdy z nas ma swoje Westerplatte i Warszawę 44, mówił arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, podczas mszy świętej w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbyła się na cmentarzu Wolskim. Metropolita warszawski odniósł się do dzisiejszych debat na temat sensu Powstania Warszawskiego.
2: Takie analizy można snuć na spokojnie, w salach wykładowych, w mediach czy przy herbatce. Wtedy jednak powstańcy, zamiast pytać, czy warto walczyć, pytali, czy można nie walczyć. Ich odwaga nie była chłodną kalkulacją, ale gorącym porywem serca, wypływem czystej miłości do ojczyzny, szalonej, naiwnej, ale szczerej i pięknej.
1: Arcybiskup Galbas mówił także o dzisiejszym znaczeniu męstwa i odwagi.
2: Męstwo w czasach pokoju nie polega na noszeniu munduru, ale na wierności zasadom i wartościom wtedy, gdy większość idzie na łatwe i tanie kompromisy. To odwaga powiedzenia prawdy, podczas gdy łatwiej jest milczeć, uśmiechać się do wszystkich, być koniunkturalistą, oportunistą i populistą jednocześnie.
1: Ojczyzna nie przestaje być naszym wielkim zbiorowym obowiązkiem, mówił arcybiskup warszawski.
2: Ten obowiązek spełniamy nie tylko umieraniem za Polskę, ale uczciwym życiem dla niej, rzetelną pracą, troską o dobro wspólne, szacunkiem dla prawa, odpowiedzialnością za kulturę i historię.
1: Hierarcha zaapelował także o modlitwę za zmarłych powstańców, o zdrowie dla żyjących oraz o dar męstwa dla wszystkich Polaków.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Ponad 1000 młodych osób z całej Polski wzięło udział w wakacyjnych obozach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tegoroczne spotkania odbyły się w lipcu w Płocku i w Siedlcach. Hasłem pierwszego spotkania, w którym wzięli udział stypendyści i studenci, były słowa: wymagajcie od siebie, mówi ksiądz Łukasz Nycz z zarządu fundacji.
4: To nawiązanie do chyba najbardziej znanych słów świętego Jana Pawła II, który kierował do młodych, gdy wzywał ich, że muszą od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. To wciąż aktualne przesłanie i celem naszego spotkania było zwrócenie uwagi na cele i wartości, jakimi kierują się dzisiaj nasi podopieczni.
1: Do diecezji siedleckiej przyjechali uczniowie szkół podstawowych i średnich, aby przeżywać spotkanie pod hasłem „Jesteście przyjaciółmi moimi”.
4: To zaproszenie do tego, aby odkryć na nowo znaczenie trzech najważniejszych relacji w swoim życiu. Relacji do Boga, odkrycia Chrystusa jako przyjaciela, relacji do samego siebie i zaprzyjaźnienia się ze sobą. I w końcu ten trzeci wymiar tej relacji do drugiego człowieka, przeżywa szczególnie w kościele.
1: Obok modlitwy i formacji obozy miały także wymiar integracyjny, dodaje ksiądz Nycz.
4: Była okazja do spotkania, do odnowienia relacji, do odbudowania, ale także poznania pięknych zakątków Mazowsza i zarówno diecezji płockiej, jak i siedleckiej.
1: Szczegółową relację z obozów można przeczytać na stronie fundacji dzieło.pl. Znaki, których dokonywał Jezus, wyrażają Jego oddanie dla nas. Pan nadaje sens życiu, wyzwalając nas od zła i grzechu, mówił Leon XIV podczas dzisiejszego rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Chrystus zaspokaja głód ludzkości, nasz głód prawdy i życia, mówił papież. Ojciec Święty przestrzegał też przed zachłannością.
5: Jego gest uczy nas zarazem, że nic się nie marnuje, kiedy dzielimy się tym z innymi. Gromadzenie i odrzucanie są natomiast dwiema stronami tego samego zła, zachłanności. Ta choroba duszy odbiera człowiekowi zmysły, ponieważ upaja go bogactwem do tego stopnia, że zapomina on o tych, którzy płaczą z głodu i wołają z pragnienia.
1: Tłumaczył ksiądz Paweł Rytel, Adrianik, Vatican News. Po modlitwie południowej Leon XIV wyraził swoją troskę związaną z sytuacją w hiszpańskiej Kuecie, która zmaga się z kryzysem migracyjnym. Prosił także o modlitwę o pokój.

0: After all this time. Louis Capari, Forget Me na antenie Radia Warszawa. 19 minut przed godziną 17. Przenosimy się teraz do słonecznych i przepięknych Włoch.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Umbria, duchowość Europy. Umbria, w której jestem, prezentuje się jako kraina bardzo żyzna, zielona, obfita, artystyczna, a nade wszystko religijna. Stąd pochodziło wielu świętych, którzy zbudowali duchowość Europy. Z Nursi, zagubionego pośród apenińskich gór miasteczka, pochodził święty Benedykt. Okolica jest tu piękna i górzysta, Nursia leży w objęciach Apeninów. Święty Benedykt i jego siostra bliźniaczka, święta Scholastyka, urodzili się tutaj w 480 roku, tuż po upadku Imperium Rzymskiego. Ich ojciec był prefektem, a więc ważną osobistością. Benedykta wysłano na studia do Rzymu, by uczył się sztuk wyzwolonych, ale widząc moralny rozkład cywilizacji zachodniej, usunął się on na pustelnię do Subiaco, 70 km od Rzymu, gdzie założył pierwszy klasztor. W 529 roku przeniósł się wraz z pierwotną wspólnotą benedyktynów na Monte Cassino, gdzie zbudował wspaniałe opactwo. Benedyktyni przybyli do Nursi już w XI wieku. Zostali jednak wypędzeni przez Napoleona, ale powrócili w 2000 roku za sprawą amerykańskich zakonników. Wykupili dawny pokapucyński klasztor położony 4 km od miasta i zbudowali nowy konwent otwarty w 2024 roku. Jest ich około 20 z różnych krajów, ale dominują Amerykanie. Mnisi łączą pracę z modlitwą, a także muzyką. Ich zasada życia jest prosta i spójna. Jedność duszy i ciała, tego co duchowe z tym co cielesne. Współistnienie natury i łaski. Współbrzmienie tego co doczesne i wieczne. Ich życie toczy się wokół trzech symboli: krzyża, książki i pługa. Praca intelektualna, modlitwa i kontemplacja, a także wysiłek fizyczny prowadzą do mądrości mistycznej. Wychodzą oni z założenia, że gdy człowiek postanawia pielgrzymować ku Bogu, wówczas Bóg nie pozostawia go samego. Życie wspólnoty podporządkowane jest liturgii, słuchaniu i studiowaniu Słowa Bożego. W życiu codziennym 8 godzin przeznaczają na sen, 8 godzin na pracę i 8 na modlitwę, medytację oraz studium. Benedyktyni w istotny sposób zmienili mentalność ludzi ukształtowanych przez cywilizację rzymską, dla których praca fizyczna była zajęciem niegodnym i zarezerwowanym dla niewolników. Benedykt stał się zwornikiem między antykiem a średniowieczem, pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem. Na ruinach dawnego antycznego porządku zbudował nowy świat. Na kulturową pustkę i polityczny chaos odpowiadał modlitwą, pracą, uprawą ogrodu i ziemi, edukacją w klasztornych skryptoriach, tworzeniem kultury humanistycznej oraz medytacyjnym czytaniem mądrych książek, które pozwalały odkrywać prawdę o sobie. Asyż, to kolejne miasto w Umbrii, został założony przez Umbrów. Sprawia wrażenie, jakby zatrzymał się w czasie. Leży u stóp góry Monte Subasio i już w pierwszym wieku przed Chrystusem był rzymskim municipium. Tu urodził się Jan Bernardone, czyli późniejszy święty Franciszek. Miasto jest ciche i spokojne, całe w białym kamieniu. Wita mnie w lipcowym słońcu Bazylika Świętego Franciszka wraz z freskami Giotta, Cimabue i Lorenzettiego. Tutaj w dolnym kościele spoczął na wieki Franciszek. W Bazylice Świętej Klary, też w Asyżu, gdzież to znajduje się jej grób, największe wrażenie robi na mnie kaplica krzyża. Jest w niej krucyfiks, malowidło na drewnie, z którym rozmawiał kiedyś święty Franciszek. Warto wyruszyć nieco poza miasto. by zobaczyć Bazylikę Santa Maria degli Angeli. W środku znajduje się małe oratorium Porciuncula, nazywane przez Franciszka cząsteczką serca, w którym wydarzyło się to, co najważniejsze w jego życiu. Ten mały kościółek został wybudowany przez benedyktynów. Franciszek otrzymał go od nich i odbudował własnymi rękami. I to właśnie w tej kapliczce Franciszek usłyszał słowa Ewangelii, które natknęły go do skrajnego ubóstwa i wędrownego apostolstwa. W jego cieniu, bo tu się osiedlił, założył zakon i przyjmował pierwszych braci. Wysyłał ich w świat z Ewangelią i tutaj też zmarł w 1226 roku. Jestem w Terni, jeszcze innym mieście, gdzie od pierwszych wieków czczony jest święty Walenty, patron zakochanych. Według tradycji podobno był tu nawet biskupem, choć inni twierdzą, że był męczennikiem pochowanym w rzymskich katakumbach. Grób biskupa Walentego znajduje się w bazylice jemu poświęconej. Miejscowość Terni słynie też z wysokiego na 165 metrów wodospadu Cascata delle Marmore, który został zbudowany przez inżynierów starożytnego Rzymu. Cascia to nawet nie miasto, miejscowość, miejsce życia i śmierci świętej Rity. To tutaj święta żyła swoim najpierw małżeńskim, a potem zakonnym życiem i tu zmarła, pozostawiając po sobie aurę głębokiej duchowości. Jest ona niezwykle popularna w całej Italii i nazywana bywa świętą rzeczy niemożliwych. Była mężatką, wdową, matką dwojga dzieci, siostrą zakonną oraz stygmatyczką. Urodziła się w miejscowości Rocca Porena, oddalonej 7 km od Cascia. Nadano jej imię Margarita, stąd zdrobnienie Rita. Nauczono ją czytać i pisać, co w tamtych czasach nie było oczywistością. Często wybierała się do położonej na wzgórzu Cascii, aby w kościele świętego Augustyna skorzystać ze spowiedzi i wziąć udział we mszy świętej. Bywało, że słuchała tam opowieści Augustianów o żywotach świętych. Zapewne chodziła też do klasztoru Marii Magdaleny, sióstr Augustynek, gdzie przebywała jej krewna. Od młodości pragnęła obrać ten rodzaj życia zakonnego, ale nie było jej dane, gdyż nie zgadzali się na to rodzice. Wyszła za mąż za Paolo Ferdinando Mancini w 1395 roku i urodziła dwóch synów. Jej mąż był człowiekiem porywczym i dominującym, jednak Rita stopniowo przemieniała go w prawdziwego chrześcijanina. Pracował on jako strażnik w jednej z wież w okolicy. W 1410 roku został zamordowany w wyniku porachunków rodzinnych, częstych w tamtych czasach, występujących na terenie Italii. Być może przyczyną śmierci były także średniowieczne konflikty między gibelinami, zaolnikami cesarzy niemieckich, a gwelfami stojącymi po stronie papieży. Synowie Rity, choć mieli zaledwie kilkanaście lat, zapragnęli pomścić śmierć ojca. Matka odsyłała ich do Chrystusa cierpiącego na krzyżu, niewinnie umierającego i przebaczającego, ale niewiele to dawało. Rita obawiała się, że synowie, dokonując wendetty, zaciągną winę na swoje sumienie. Wolała raczej, aby Bóg ich zabrał do nieba, niż by mieli żyć w duchu zemsty i rewanżyzmu, tak popularnego wtedy we Włoszech. Nie minął rok od śmierci męża, a zaraza, która nawiedziła miejscowość, zabrała z tego świata jej dwóch ukochanych synów. Rita pozostała sama ze swoim cierpieniem. Często uciekała do pustelni, samotni, na jednym ze szczytów otaczających wioskę, gdzie zatapiała się w modlitwie. W wieku 37 lat Rita wstąpiła do klasztoru. W Wielki Piątek 1432 roku otrzymała stygmaty od Jezusa Ukrzyżowanego, czyli otwartą ranę oraz cierń z Chrystusowej korony na czole, który towarzyszył jej do końca życia. Przez pozostałe 15 lat dzieliła z Jezusem jego ból. Po jej śmierci przez kilkaset lat przy jej grobie dokonywały się niezliczone cuda i tak jest do dzisiaj. Współcześnie Rita jest patronką kobiet oczekujących potomstwa, a także dzieci, no i masaży. Święta ma wciąż wiele do przekazania, zwłaszcza kobietom. Stąd jej niezwykła popularność, a miejsce, w którym jest jej sanktuarium, jest idealne do modlitwy, medytacji i poukładania sobie życiowych problemów. Niezwykłe jest jej oddziaływanie na współczesnych ludzi. Każdego roku przybywają tu rzesze młodych, łącznie około 1 000 000 pielgrzymów. Czuć w kaszy atmosferę modlitwy i bliskości świętej. Bardzo polecam to miejsce, zwłaszcza tym, którzy wciąż w życiu szukają swojej drogi.

0: Natasza Bedingfield Unwritten kończy godzinę 16 w Radiu Warszawa. Już za moment godzina 17 i audycja Country Club, więc warto zostać razem z nami. A ja jeszcze na chwilę wrócę do włoskich skargubów, które były na naszej antenie. Mamy do rozdania jeden egzemplarz książki księdza profesora Kaweckiego. Książkę otrzyma osoba, która jako pierwsza wyśle SMS o treści rw.imię i nazwisko, hasło skarby pod numer 7248, koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. rw.imię i nazwisko, hasło skarby. Czekam na Państwa SMS-y i gorąco zachęcam do tego, aby zostać razem z Radiem Warszawa, bo już za moment Country Club.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: I jeszcze o pogodzie słów. Kilka, 24 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 26 stopni, więc prawdziwy upał. Ciśnienie 1021 hektopaskali, słońce za chmurami, ale jednak nadal jest bardzo dobrze widoczne. Ta temperatura będzie się utrzymywać, 25 stopni nawet około godziny 18. Później delikatnie będzie spadać, wieczorem 22 stopnie, 20 stopni odczuwalne, w nocy zaś 18 stopni Celsjusza. Radio Warszawa 106,2 FM, jest niedziela, jest godzina 17, oznacza to, że jest też audycja Country Club. Gorąco zapraszam.
3: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

0: Dzień dobry Państwu, niedziela jak zwykle o tej porze, Country Club w Radiu Warszawa. I, a skoro piosenką są były nie wszystkie drogi, które prowadzą do Wrocławia, tylko co to jest to country, to znaczy, że jesteśmy już na etapie Wolsztyna.
1: To znaczy, że każda szyna prowadzi do Wolsztyna.
0: A tutaj, tu się odzywa Magda Urszyńska, Lone Star, naczelna organizatorka imprezy w Wolsztynie, która tutaj przyszła, żeby Państwu opowiedzieć, co tam się będzie działo. Słucham cię, Magda.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Witam ciebie, Maćku. A tak jak powiedziałam, każda szyna prowadzi do Wolsztyna. W przyszłym tygodniu odpowiadamy na pytanie, co to jest to country, a właściwie to pokazujemy, co to jest to country przez 3 dni w Wolsztynie. Drobne sprostowanie. Głównym inicjatorem i producentem jest pan Waldemar Ligma. Aktualnie od kilku lat również dyrektor parowozowni Wolsztyn.
0: Ale bez ciebie by się to w ogóle nie działo.
1: Nie przesadzajmy. Natomiast ja rzeczywiście mam ten zaszczyt i przyjemność być kierownikiem produkcji i no, wykonywać różne bardzo fajne obowiązki, które lubię, pracować z artystami i organizować różne rzeczy, między innymi promocje i spotykać się tutaj w audycji z Państwem, z naszymi słuchaczami. Co się będzie działo? No to zacznijmy od tego, że 7, 8, 9 sierpień w parku nad Jeziorem Wolsztyńskim, ale nie tylko. Festiwal nam bardzo, bardzo rośnie, a koniunktura, żeby nie powiedzieć boom, na muzykę country w całym świecie i w Polsce również jest na tyle duży, że mamy w sumie 6 punktów, w których będą się działy różne atrakcje i ja będę o nich opowiadać. Oczywiście parowozownia Wolsztyn, ale nie wyłącznie, będziemy do tego wracać. Co chcę podkreślić, co mamy w tym roku wyjątkowego? Jest to 16. edycja. Na 16 mamy 16 artystów. Wyjątkowo międzynarodowy skład z 8 krajów. Tych 16 artystów wykona 13 koncertów. W tym będą 2 widowiska z gośćmi i takie tematyczne. W tym będzie pomarańczowa niespodzianka, o której nic więcej nie powiem poza tym, że będzie i będzie pomarańczowa. Kto umie kojarzyć, to pokojarzy, a kto nie chce kojarzyć, to zapraszam do Wolsztyna, żeby się sam o tym przekonał. Tak jak powiedziałam, jeszcze raz powtórzę, każda szyna prowadzi do Wolsztyna. A czy to ma związek, czy nie ma, to trzeba się przekonać samemu.
0: Jakieś rymno lotnisko, jeszcze szukam cały czas, żeby tam coś prowadzić.
1: Ja i tak nie przyznam, nawet jeżeli zgadniesz, to nie powiem, czy masz rację. W każdym razie
0: Włoczka
1: nie na
0: antenie. Niska, prosto z lotniska.
1: Przynajmniej nie na antenie. Natomiast z takich rzeczy bardzo wyjątkowych na tą edycję, to na wyłącznym koncercie w Polsce, jedynym, mamy z samego serca Teksasu, dokładnie z samego serca, artystę, który no, w tej chwili sięga topu w teksaskiej muzyce country, w teksaskim jakby odłamie, czy jakbyśmy to nie powiedzieli, nurcie muzyki country. On mieszka i tak jakby działa w samym sercu, tak jak powiedziałam, czyli w Fort Worth, Texas, gdzie jak wszyscy wiedzą, a jak nie wiedzą, to informuję, że znajduje się Billy Bob's Texas, czyli w dużym skrócie teksaska Grand Ole Opry. Takie miejsce święte, koncertowe właśnie Teksasu. I mamy to szczęście, że Win odwiedza nas w swojej trasie europejskiej, no właśnie w Wolsztynie. I teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali jednego z jego przebojów tytułowa piosenka z jego płyty, która mam nadzieję w Wolsztynie się znajdzie.

0: miło słyszeć takie autentyczne, prawdziwe brzmienie kantrowe, którego jakoś ostatnio u nas jest niewiele, prawdę powiedziawszy, ale ono ty na się śpiewam, ten teksańczyk.
1: Jeszcze raz? Powtórz pytanie?
0: Śpiewam o Tennessee.
1: Śpiew...
0: A Tennessee to jest inny stan.
1: Śpiewa również, że jak... jeśli tylko jest stary, dobry straight w radiu i fajnie wyglądające dziewczyny na parkiecie, to nic więcej nie potrzeba. Old school country terapia.
0: No się kłócą, tam Tennessee się kłóci z Austin, gdzie jest Music City, to centrum country, także...
1: Wiesz, ja moim zdaniem uważam, że troszeczkę się przechyla szala jednak na, w stronę Austin i w stronę, no, generalnie Teksasu.
0: Takie niekomercyjne brzmienie, tylko takie autentyczne, to
1: takie
0: bardziej
1: autentyczne.
0: Teksas w tej chwili już, to wiesz...
1: To akurat ja nie widzę w tym nic złego. Zasługa, ja myślę, że ta popularność to jest też troszeczkę zasługa, no ukłony dla Toma Sheridana oczywiście, najpierw. Ukłony dla Ellie Langley, która pobiła wszelkie rekordy historyczne numerem jeden na Billboardzie, jakby nie było Choosing Texas. I to jest klasyka country taka, że jak cię proszę. No i w zasadzie to wszystko, no oczywiście Yellowstone, Lainey Wilson.
0: A Yellowstone to Montana chyba.
1: Wiesz, tak, ale potem Dutton Ranch, potem w międzyczasie Landman, to wszystko stworzyło taki bardzo fajny boom, nawet społeczny na, jakby to powiedzieć, no, Texas is trendy. Tak bym to...
0: No, dobrze.
1: To, że akurat u nas pojawia się Texas w programie, to absolutnie nie było płynięcie z trendem. To te rzeczy my załatwiamy rok do przodu, więc to po prostu tak wyszło. Ten artysta był w trasie i można go było z tej trasy zgarnąć za takie pieniądze,
0: fajnie,
1: które jesteśmy w stanie ogarnąć.
0: To.
1: Ale bardzo się cieszymy, że jest. To jest autentyk, to jest naprawdę... Zresztą to jest prawdziwy cowboy. On kiedyś naprawdę zawodowo występował w zawodach rodeo. Jest prawdziwym farmerem, prawdziwym rancherem, także wszystko się zgadza. Po prostu od 1 do 1. No, natomiast ja bym chciała troszeczkę, ponieważ już wiemy, że 7, 8 i 9, że piątek, sobota, niedziela,

0: I jak zaczniemy w piątek około godziny 18:30 tanecznie, tak skończymy około 22:00 w niedzielę. Cały czas przez 3 dni będą się działy różne rzeczy. To ja bym chciała, żebyśmy teraz udali się tam, gdzie Wolsztyn, gdzie wolsztyńska legenda bucha parą i gdzie bije serce żywego parowozu, czyli do parowozowni Wolsztyn, jedynej parowozowni na świecie, która jeszcze ma żywe parowozy jeżdżące w linii. I te parowozy będą jeździły również dla nas. I nie tylko parowozy. Ponieważ przez całe 2 dni, czyli sobotę i niedzielę, w parowozowni będą się działy rzeczy kantrowe. Kantrowe i parowozowe. Cykl kantry pod parą powstał po to, żeby połączyć te dwie legendy, bo one się ze sobą idealnie spinają i idealnie łączą historycznie, no w ogóle repertuarowo. W muzyce country mamy nurt Train Songs, mamy legendę Kolei Żelaznej, mamy no wszystkie te wątki.
1: Jimmy Rogers Singing Brakeman.
0: Oczywiście. Jimmy Rogers był hamulcowym. Johnny Cash miał uprawnienia na parowóz i z przyjemnością od czasu do czasu sobie tym parowozem.
1: Christopherson na helikopter.
0: No, na razie lądowiska nie mamy. Chociaż nie, przepraszam, mamy, ale jeszcze nie w programie. Dobra. W związku z tym parowozownia. Sobota w samo południe, jak co roku, parada, już czwarta parada mini parowozów. Mini parowozy to są autentyczne parowozy złożone przez wielkopolskiego rzemieślnika, latami składane ręcznie na podstawie autentycznej dokumentacji. Czyli te parowoziki to są tak naprawdę 1:1 miniaturki, tylko że nie 1:1, tylko 1:10. Miniaturki tych prawdziwych, ale one mają tyle samo śrubek, tyle samo wszystkich wiązarów, tyle samo lampek i one jeżdżą i one buchają parą i one się prezentują tak jak na dużej paradzie majowej, tak u nas na małej paradzie one się prezentują na torze specjalnie dla nich położonym. Wyjeżdżają z prawdziwej hali warsztatowej, wjeżdżają na prawdziwą obrotnicę i to jest wielkie widowisko w parowozowni Wolsztyn. W parowozowni Wolsztyn koncerty naszych artystów, Caroline and the Lucky Ones, Mad Dog Wally i Piotr Bułas i And Garage Folks w niedzielę. W parowozowni również pociągi retro, którymi będziemy jeździć i śpiewać na postojach, a nawet na święcie konia w pobliskim Stefanowie. Zapraszam serdecznie, nie będę teraz się rozgadywać, bo to są sajdowe rzeczy, ale bardzo atrakcyjne i to jest sposób na spędzenie dnia przed koncertami wieczornymi, więc zapraszam na nasze strony internetowe, na nasze socjale, tam wszystko jest wymalowane. Także w parowozowni pokazy militariów z okresu wojny secesyjnej, rekonstrukcje, nauka tańca liniowego, więc serdecznie zapraszam. Jakby ktoś miał jeszcze chwilę czasu i mu czasu zostało, to również w sobotę zlot amerykańskich pojazdów, już trzeci w tym momencie, jako też nasza partnerska sajdowa impreza na terenie Wolsztyna. Po resztę zapraszam na nasze strony. A ponieważ jesteśmy przy parowozowni, to chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu, który powstał o Wolsztynie, o wolsztyńskiej parowozowni, a w zasadzie to o wolsztyńskiej dumie parowozowej, czyli lokomotywie PT-47. Utwór napisała Weronika Plutecka, stworzyli go razem aranżacyjnie Garage Folks, Piotr Bułas and Garage Folks i w zeszłym roku właśnie razem z tą lokomotywą i z wagonami retro nakręcili do tego teledysk, do którego obejrzenia zachęcam. Posłuchajmy o lokomotywie PT-47.

0: No fajnie, że ten folk garage rozbija.
1: Fantastycznie. Garage Folks, Piotra Bułasa and Garage Folks będzie można w Olsztynie zobaczyć dwa razy, zobaczyć i posłuchać dwa razy. W sobotę na scenie głównej w parku oraz w niedzielę z koncertem oczywiście w parowozowni w Olsztyn. Z piosenkami nie tylko o pociągu PT47. Oczywiście płyta zespołu wydana w zeszłym roku też u nas będzie, więc ja serdecznie zapraszam, ponieważ to jest światowej klasy, mistrzowsko wykonany bluegrass i nikt poza nimi w Polsce po pierwsze tego bluegrassu nie gra, a po drugie nikt. Nawet
0: nikt
1: jeśli
0: tak
1: by grał...
0: jak Piotrek Bułasz.
1: A po drugie, gdyby grał, to i tak by tego nie robił tak dobrze. Więc na to, na ich koncerty serdecznie zapraszam, tak jak na wszystkie. A, skoro mówiłam o widowiskach i skoro mówiłam o międzynarodowych miksach, a tych miksów w tym roku będzie tak dużo, że nawet my produkcyjnie dostajemy trochę zawrotu głowy, ale to fajnie, bo szykuje się rzeczywiście coś nietypowego, to chciałam zaprosić na dwie piątkowe rzeczy, na dwa piątkowe koncerty. Muzykę puścimy za chwilę w odwrotnej kolejności, ale ja powiem tak. Po pierwsze, to chciałam zaprosić na trudno to, w to uwierzyć. Dziesięciolecie Caroline and the Lucky Ones.
0: No, nie, ja ją ciągle widzę jako nastolatkę.
1: No tak właśnie,
0: a to już
1: też.
0: Jest mężatka i dzieciatka.
1: No, ja też.
0: Świat,
1: od niedawna szczęśliwa
0: czas.
1: Mama. W związku z tym do Wolsztyna na pewno przyjedzie cała rodzina już od niedawna powiększona. Która no, startowała 10 lat temu, między innymi na naszym festiwalu, jeżeli liczyć te duże sceny, no jako właśnie tak jak mówisz, nastolatka. Także
0: te... no, byłem na jej pierwszym koncercie, wiesz, w Oczku chyba jeszcze, ona taka nieśmiała, wtedy jeszcze była na samym początku.
1: Oj, no w Oczku to chyba, nie wiem, jak Karolina nas słucha, to nie wiem, czy pamięta.
0: Wcześniej jeszcze.
1: Ja pamiętam pierwszy występ Caroline and the Lucky Ones z roku 2016, we Wolsztynie. I rzeczywiście wtedy tak jakby tym składem no, rozpoczynali tą dużą już profesjonalną karierę. I praktycznie ten skład niemal nienaruszony trwa do dziś. 10 lat, dwie płyty. W tym roku również premiera kolejnej płyty, właśnie tak na dziesięciolecie, ale to nie jest składanka na dziesięciolecie, to jest po prostu nowa autorska płyta, jeszcze ciepła, która u nas w Olsztynie będzie. No i jak na taki urodzinowy koncert przystało, będzie to właściwie nie tyle koncert, co widowisko. Gości nie zdradzę, chociaż ich znam. Trzeba do Olsztyna przyjechać, żeby sobie pooglądać, ale będzie kilkoro gości, będzie taki dziesięcioletni przegląd przebojów i coverowych, które zespół przez te wszystkie lata wykonywał i oczywiście muzyki autorskiej, więc to będzie takie pierwsze z tych widowisk, o które wspomniałam i taki ważny punkt w naszej historii. W zeszłym roku obchodziliśmy dziesięciolecie Electric Cowboys, 15-lecie festiwalu, w tym roku dziesięciolecie Caroline. No, zaczynamy troszeczkę pachnieć jak nestorzy. Czas nie stoi w miejscu. Natomiast drugi artysta, o którym chciałabym też a propos piątku powiedzieć, to będzie headliner piątku i wraca do Wolsztyna, wraca do Polski i ku uciesze, myślę, wielu, wielu jego fanów, bo w Polsce wielu fanów ma i wiele osób za tą postacią, za tym artystą tęskni i słusznie. Mianowicie Alan Miekuszek.
0: No, bardzo miło.
1: Alan Miekuszek, Słowacja, czyli legenda słowackiej muzyki country. Ponownie w Wolsztynie headliner piątku oraz widowiskowe dziesięciolecie Caroline and the Lucky Ones i teraz posłuchajmy Alana i Caroline.

0: No to wysłuchaliśmy utworu, który ja, o ile się dobrze pamiętam, bo tylko raz przesłuchiwałam płytę, ale o ile pamiętam, właśnie otwiera najnowszą płytę Caroline and the Lucky Ones, płytę, która została wydana dokładnie w dziesięciolecie zespołu, a dziesięciolecie 7 sierpnia w piątek na naszej wolsztyńskiej scenie. I zaraz potem Alan Mikuszek i jego drogi, i jego stado, i jego zespół.
1: To został tytuł piosenki, tak tutaj wyjaśnię.
0: Tak, jego stado, czyli tak, stado to jeden, to najbardziej znany, największy przebój, chyba, nie wiem, czy największy przebój, ale w każdym razie na pewno utwór najbardziej znany, najbardziej popularny Alana Mikuszka, znany też bardzo dobrze w Polsce od wielu lat. No, ale to nie jest jedyny utwór, który artysta napisał i na pewno tych utworów będzie więcej. Ja zresztą z premedytacją właśnie nie stado dzisiaj do audycji wybrałam, tylko coś zupełnie innego, bo artysta nie stoi w miejscu i to właśnie usłyszymy. Zresztą Alan Mikuszek to jest taki przypadek, o którym się mówi, że no on jak mówi, to mówi po słowacku i wszyscy rozumiemy słowacki, bo to jest logiczne i wszyscy rozumiemy. A jak śpiewa, to wydaje nam się, że śpiewa po amerykańsku, bo on po prostu ma tak wspaniałą, tak głęboką świadomość nurtu muzyki country i jest tak fenomenalnym artystą wrażliwym, że no właśnie takie jest odczucie. I to jest kolejny fenomen Alana, więc serdecznie zapraszam na piątek. I jeszcze chciałabym, żebyśmy przy piątku zostali, bo tak stanęliśmy przy tych widowiskach. No to pojedziemy następnym widowiskiem, które będzie czymś niespotykanym jeszcze w Wolsztynie. Nie robiliśmy jeszcze widowisk w stylu crossroads, czyli zderzenie nurtów country w jednym koncercie. A tutaj zderzy się bardzo surowa, taka autentyczna, energetyczna Amerykana Jeffa Schiffmana. Fani country doskonale Jeffa kojarzą z zespołu Box Canyon i z różnych innych projektów. Zresztą jest to artysta bardzo pomysłowy, jeśli o to chodzi, i ma wiele takich inicjatyw i często z tych inicjatyw korzystamy. Natomiast dla słuchaczy tutaj radiowych to tylko powiemy, że jest to artysta mieszkający w Polsce, pochodzący z Nowego Jorku. Wiele lat temu wybrał Polskę na swoją ojczyznę, śpiewa muzykę country, nie ucieka od tradycji, ale jego serce i jakby no, w żyłach płynie mu przede wszystkim właśnie Amerykana, co za chwileczkę zresztą usłyszymy tutaj w audycji. I ta Amerykana, te energetyczne utwory, takie z bardzo surowym brzmieniem na tym naszym widowisku zderzą się z absolutnym, honky-tonkowym, pure-countrowym szotą Adamaszwili, uwaga, z Gruzji, Stowarzyszeniem Polskiego Zespołu.
1: No, zawsze dziwnymi drogami ta muzyka country.
0: Prawda? Prawda? A w tym wszystkim, jak dodam, że to cała ta grupa, czyli ten polski zespół, Jeff Schiffman, mieszkający w Polsce, no ale jakby absolutnie Amerykanin, i Szota, to są na gruncie muzyki country, to są przyjaciele, którzy właśnie na tym gruncie tymi przyjaciółmi zostali. I mimo to, że nurtowo na co dzień wykonują no, właściwie skrajne odmiany muzyki country, tymi przyjaciółmi są i okazuje się, że ta muzyka może się nawet w taki sposób połączyć. Ja jestem bardzo ciekawa tego widowiska. Wszystkich i purystów, i niepurystów serdecznie zachęcam do tego, żeby na tym widowisku być i go przeżyć, bo to będzie coś całkowicie nowego, całkowicie odświeżającego. Myślę, że też bardzo ciekawego i artystycznie potrzebnego. Chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali Jeffa Schiffmana z jego zespołem Box Canyon, czyli jego taka prawdziwa, surowa Amerykana i jego surowy wokal, i Szota Adamaszwili, czyli USA, Gruzja. Zapraszam.
1: Polska.

0: White Sand, Red Sand, zupełnie jak w Olsztynie. Mamy plażę zaraz obok sceny w parku, nad samym jeziorem, biały piasek, czerwone zachodzące słońce, tak jak w naszym logotypie. Widowisko szoty Adama Szwili i Jeffa Schiffmana z polskim zespołem pod tytułem Outlaws and Angels, tytuł znamienny. Kto tu jest Outlaw, kto tu jest Angel, to ocenicie sami, jak już przyjedziecie do Olsztyna i po prostu to widowisko zobaczycie, na które serdecznie zapraszam. A teraz chciałabym troszeczkę przenieść nas, już wychodzimy z tego piątku. Jak już mówiłam o plaży i jeziorze i wszystkich tych okolicznościach, to w tych okolicznościach mamy bardzo dużą strefę relaksowo, gastronomiczno, handlowo, no nie wiem, jaką, rekreacyjną, nazwijmy to. I praktycznie w tym parku można spędzić cały dzień od godziny 12 do końca koncertów. No w zasadzie to można z niego nie wychodzić, tylko trochę na ławce się niewygodnie śpi. Ale jest plaża. To tak na marginesie. Jakby komuś się chciało bawić do rana. Tak jak śpiewał Szota. A ja bym chciała, przepraszam, żebyśmy przenieśli się do niedzieli, do soboty i do kolejnych nowości i do kolejnych atrakcji międzynarodowych. Po raz pierwszy u nas To Lucky Minds z Holandii. Nie po raz pierwszy Holandia w Olsztynie, ale ten akurat zespół po raz pierwszy, a w zasadzie jest to duet małżeński, bardzo fajny. Wszyscy, którzy mają okazję zobaczyć ich na YouTubie albo na koncertach, mogą stwierdzić jedno. Oni są parą w życiu i są parą na scenie i to widać. To tą radość, którą oni czerpią ze wspólnego grania i z cieszenia się tą muzyką, to po prostu tak bardzo widać na tych koncertach, to nie można się nie uśmiechnąć, nie można się poczuć tego ciepełka w sercu, więc myślę, że to będzie fantastyczne doświadczenie, zwłaszcza dla wrażliwców i dla tych, którzy no, tą czystą muzykę country, taką czystą, tradycyjną, bardzo lubią, ponieważ głównie na takiej muzyce ten repertuar duetu To Lucky Minds się opiera. No wisienka na tym torcie to obecność Special Guest Appearance, obecność Sary Jory, która również z nimi nie tylko gra, ale także i śpiewa i występuje. Będzie to pewnego rodzaju teaser przed przyszłym rokiem, ale o przyszłym roku jeszcze nie mówimy, więc ja tylko wrzucam taki kamyczek do kopczyka, żeby się każdy zastanowił, co to w tym przyszłym roku się wydarzyć może. I to będzie z kolei nasz główny koncert niedzielny. Ale jeszcze jesteśmy przy sobocie i przy nowościach. Całkowity debiut. Debiut na dużej scenie festiwalowej. A debiut u nas, w ogóle tegoroczny debiut na kantrowej scenie, bardzo, bardzo młode, bardzo ładne, bardzo wrażliwe, multiinstrumentalne obie Agaty East Side Sisters.
1: Nie, już mi kiedyś przyjemność w audycji tutaj je przedstawić.
0: Tak, ja wiem i pamiętam i dlatego bardzo się cieszę, że mogę teraz po raz kolejny dziewczyny razem ze składem swoich muzyków tutaj przedstawić jako naszego artystę sobotniego z Olsztyna. Chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali kolejno To Lucky Minds z Holandii i East Side Sisters.

0: Nie, bardzo fajny zestaw ogólnie. No, w końcu słyszę trochę country, a nie czegoś, co mówią, że country, ale nie jest.
1: No to się bardzo cieszę. Jest wielonurtowo, jest tradycyjnie i jest bardzo świeżo. Będzie trochę mocnego uderzenia i będzie tak trochę, no właśnie, bardziej tradycyjnie i może nawet momentami lirycznie. Będzie wszystko i dla każdego. I dlatego teraz, ponieważ już nam pomału czas audycji się kończy, to chciałabym jeszcze raz przypomnieć, że 7, 8, 9 sierpnia, piątek, sobota, niedziela. Niedziela jest pełnoprawnym dniem festiwalowym, żeby też jakby wyczyścić jakieś tam pytania. Tyle tylko, że kończy się troszeczkę wcześniej, żeby umożliwić niektórym powrót do domu. Więc zapraszam do pozostania w Olsztynie do samego końca, do finału, który też jest bardzo piękny i dla nas bardzo ważny, bo podsumowujemy sobie tak naprawdę kolejną edycję razem ze wszystkimi artystami i z Michałem Lonstarem i z naszym hymnem. Na naszym stoisku od piątku do końca, do samego końca płyty, nowości, wśród nowości nie zdążymy już dzisiaj, ale wśród nowości także najnowsza płyta zespołu The Medley, najnowsza płyta Caroline and the Lucky Ones, nasza składanka, płyty Lonstara, płyty pozostałych artystów. No, zakładam, że Wina Williamsa jak najbardziej również. No i cóż, no zapraszam do Olsztyna na cały weekend. Zapraszam na nasze socjale. Jeszcze dodam, że na naszej stronie jest coś takiego, co się nazywa mapa drogowa wydarzeń, taki roadmap. Tam jest wszystko rozpisane od piątku do niedzieli kolejno, co się dzieje od rana do wieczora, w których miejscach, i tą mapkę sobie można ściągnąć, można sobie ją mieć i można krok za krokiem po Olsztynie się przemieszczać. Zapraszam serdecznie.
0: Dzięki Ci, Magdo, za wizytę i za informacje. Dużo się na pewno będzie działo w Olsztynie, także jak coś ma ochotę, a nie planował nawet, to może w tej chwili się zdecyduje na przyjazd.
1: Jeszcze ostatnio były namioty na kempingu i ogłaszały się glampingi wolne, więc nie wiem, czy się już nie zajęły, bo tam na wagę złota są noclegi, ale próbować warto. Na samo zakończenie, już tak z podziękowaniem, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Zawsze milutko, Radio Warszawa, uwielbiam moja ulubiona audycja. No to jeszcze jedna nowość wolsztyńska, bo też ich jeszcze nie było. I w ogóle nowość na scenie europejskiej tegoroczna. Zespół Newbridge, tym razem Czechy, w piosence Gretchen Wilson, więc trochę tradycji, trochę mocnego uderzenia, All Jig Up. Dziękuję.
0: Do usłyszenia za tydzień.

0: Country Club.
1: Dziękujemy za audycję Country Club i zapraszamy do Olsztyna. Radio Warszawa, godzina 18.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozerawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjon kuli.
5: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: 24 stopnie Celsjusza w Warszawie, w Łomiankach, w Pruszkowie i w Otwocku. Taka jest też temperatura odczuwalna. Słońce już się nam schowało za chmurami i pewnie już za tymi chmurami pozostanie do końca dnia. Temperatura delikatnie będzie spadać, w nocy 18 stopni Celsjusza, a jutro maksymalnie 30 stopni. Około godziny 14 przewidziana jest burza i 27 stopni Celsjusza. Na zegarach dokładnie. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na nasz wieczór z muzyką uwielbienia. Jak zawsze w niedzielę od godziny 18 do 20 w Radiu Warszawa. Zaczniemy od My Jesse, Here I Am. Tutaj jestem, żeby się modlić i żeby wielbić Ciebie, Panie Boże, dokładnie. W tej godzinie dobre słowo papieża Leona XIV i też sierpień miesiącem trzeźwości ksiądz Marcin Marsolek. Zapraszam.

0: Iwona Pietrala, ja potrzebuję Ciebie na naszej antenie podczas wieczoru z muzyką uwielbienia na 11 minut po godzinie 18 w Radiu Warszawa. A już teraz czas na naszą audycję Sierpień miesiącem trzeźwości. Ksiądz Marcin Marsolek, gorąco zapraszam. Zapraszam i ja.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Sierpień miesiącem trzeźwości. To już drugi dzień sierpnia. Zapraszam do refleksji o trzeźwości, czyli o życiu. Jeszcze żyjemy. Żyj i daj żyć innym. Zapomniałem się wczoraj przedstawić. Nazywam się Marcin Marsolek. Nie jestem celebrytą. Nie napisałem jeszcze książki. Uwielbiam lato, bo mogę pływać. Denerwują mnie ludzie nad wodą, którzy śmiecą, którzy wrzucają puszki do wody. Kim jestem? 38 lat. Jestem kapłanem, psychoterapeutą, filozofem. Można powiedzieć Bożym ogrodnikiem. Kocham Boga. Próbuję kochać ludzi, całe życie ratuję ludzi. Wyciągam ich z kłopotów, które spowodowało w ich życiu uzależnienie. Uwielbiam jazdę na rowerze po lesie, las to Boża apteka, najzdrowsze środowisko. Lubię swoje życie, dużo pracuję, codziennie słucham cierpiących ludzi, bezradnych, czasami przegranych. I próbuję przywrócić im nadzieję życia. Chcę się z Wami podzielić kilkoma spostrzeżeniami. Kiedy człowiek przestaje być człowiekiem, jak stanie się alkoholikiem, jak przestanie kochać, jak przestanie samodzielnie myśleć, jak przestanie wyciągać wnioski ze własnych błędów i doświadczeń i przestanie brać odpowiedzialność za życie. Całe życie ćwiczę sztukę trzeźwego życia. Trzeźwość to styl życia, to życie oparte na sprawnym, zdrowym rozumie i sprawnym sumieniu. Zdrowy rozum to taki rozum, który analizuje rzeczywistość pod kątem prawdy, wartości, wyciąga wnioski, zamienia je w mądrość życiową. A zdrowe, sprawne sumienie to takie sumienie, które odróżnia dobro od zła, umie wybrać dobro, a ze swoich upadków jak najszybciej powstaje. Kiedy mamy poczucie winy, to je naprawiamy. To jest zdrowe sumienie, które kieruje się dekalogiem, wartościami. Trzeźwy człowiek rozwija swoje życie do pięknej formy. Potrafi się dzielić, kochać, ale też wymagać. Staje się szlachetnym człowiekiem. To jest trzeźwy człowiek. Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy trzeźwych ludzi. Daj nam Boże jak najwięcej trzeźwych ludzi. Ale czy ja sam mam trzeźwy styl życia? Sierpień miesiącem trzeźwości. Noga z gazu. Do zobaczenia.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 18:22, wieczór z muzyką uwielbienia trwa, a my teraz posłuchamy słowa, dobrego słowa Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV, Magnifica Humanitas, o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 68 i 69. Zasada pomocniczości. Zasada pomocniczości wyrasta z tego samego spojrzenia na osobę, które kierowało naszymi rozważaniami nad godnością i dobrem wspólnym. Skoro każda kobieta i każdy mężczyzna są powołani, by stawać się podmiotami własnego życia i uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa, to również organizacja życia społecznego winna szanować i wspierać tę odpowiedzialność. Nauka społeczna Kościoła nazywa pomocniczością zasadę, zgodnie z którą to, co mogą uczynić osoby, rodziny, wspólnoty lokalne i ciała pośrednie, nie powinno być przejmowane przez instancje wyższe. Instytucje wyższego szczebla powinny uznawać, chronić i wspierać wolność oraz kreatywność niższych szczebli, koordynując ich wkład tak, aby mógł on skutecznie służyć dobru wspólnemu. Od początku nowożytnego magisterium społecznego, poczynając od Leona XIII, Kościół podkreślał, że ani osoba, ani rodzina nie mogą zostać wchłonięte przez państwo, lecz na ile to możliwe i bez szkody dla dobra wspólnego należy pozostawić ich możliwość swobodnego działania. Święty Jan Paweł II podjął i pogłębił tę perspektywę, przypominając, że wspólnota polityczna pozostaje w służbie społeczeństwa obywatelskiego, a państwo powinno czuwać nad dobrem wspólnym, interweniując wtedy, gdy jest to konieczne, ale nie zastępując w sposób trwały odpowiedzialności organizmów pośrednich i rzeczywistości społecznych. Pomocniczość nie usprawiedliwia więc wycofania się państwa, lecz ukierunkowuje jego działanie. Interwencja publiczna jest potrzebna właśnie po to, by umożliwić wszystkim podmiotom społecznym wypełnianie ich misji bez przygniatania ich ciężarem struktur wyższych. Do wspólnoty politycznej należy tworzenie takich warunków, by osoby, rodziny, stowarzyszenia i organizmy pośrednie mogły realizować swoje społeczne powołanie, nie będąc zastępowanymi ani sprowadzanymi do roli samych wykonawców. Zasada ta zachęca do przezwyciężania wszelkich form paternalistycznego czy czysto opiekuńczego zarządzania życiem społecznym, promując styl współodpowiedzialności, państwo, które dowartościowuje inicjatywę obywateli oraz społeczeństwo obywatelskie, zdolne do tworzenia więzi i uruchamiania sił służących dobru wspólnemu.

My life is in you, Lord, na antenie Radia Warszawa wybrzmiało 26 minut przed godziną 19 podczas wieczoru z muzyką uwielbienia. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w diecezji mamy nowe sanktuarium, bo w niedzielę 26 lipca wspólnota parafialna w Jakubowie świętowała podniesienie parafialnego kościoła do rangi sanktuarium. Podczas mszy świętej o godzinie 12 biskup Romuald Kamiński nadał kościołowi tytuł Sanktuarium Świętej Anny. Zachęcam do zapoznania się z tematem i do przeczytania więcej na ten temat właśnie na stronie diecezji warszawsko-praskiej.

Wesołam 77 na antenie Radia Warszawa, 18 minut przed godziną 19, podczas wieczoru z muzyką uwielbienia. Zaglądam sobie na stronę diecezji warszawsko-praskiej i tam oprócz tego, że jest właśnie artykuł odnośnie ustanowienia sanktuarium świętej Anny w Jakubowie, to jest też relacja z 18 pielgrzymki pieszej z Warszawy do Ostrówka, a także homilia biskupa Józefa Szamockiego, biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej, który wygłosił homilię podczas tej pielgrzymki właśnie. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, odsyłam, warto tej homilii posłuchać. Diecezja waw.pl to strona diecezji warszawsko-praskiej.

Just Behold na antenie Radia Warszawa, 12 minut przed godziną 19, podczas wieczoru z muzyką uwielbienia. Ja przypomnę, że wystartowały dzisiaj dokładnie zapisy stacjonarne na 43. warszawsko-praską pielgrzymkę pieszą, która już 5 sierpnia wystartuje. Zapisy stacjonarne od dzisiaj do 4 sierpnia w godzinach 16:20, czyli teraz właśnie trwają w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Gorąco zapraszamy, jeśli ktoś z Państwa jeszcze się nie zapisał, a właśnie na pielgrzymkę się wybiera, to zachęcamy do tego, żeby właśnie się zapisać. Do godziny 20 dzisiaj i jeszcze 3-4 sierpnia 16:20 Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, ulica Ostrobramska 72.

0: TGD i Beata Bednarz w cieniu Twoich rąk kończą pierwszą godzinę wieczoru z muzyką Uwielbienie na antenie Radia Warszawa. Za niecałe dwie minuty godzina 19. O 19.00 jak zawsze newsy z Watykanu, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Prośmy Boga o pokój, stabilność i sprawiedliwość, powiedział papież zaniepokojony sytuacją w Ceucie. Dziś można uzyskać odpust zupełny, którego udzielił papież na prośbę świętego Franciszka. Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Dziś po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w Ceucie.
9: Z niepokojem śledzę alarmującą sytuację w Ceucie, prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Pani Afryki, aby udało się znaleźć rozwiązania służące pokojowi, stabilności i sprawiedliwości.
8: Ojciec Święty ponownie zaapelował o nieustanną modlitwę i działania dyplomatyczne na rzecz pokoju.
9: Nie ustawajmy w modlitwie o pokój, aby na świecie położono kres wojnom i aby dla konfliktów znajdowano rozwiązania dyplomatyczne. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach działań wojennych, zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych, dzieciach, osobach starszych i chorych. Niech Pan pocieszy tych, którzy cierpią oraz błogosławi dzieło tych, którzy niosą pomoc i pociechę.
10: E benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
8: Papież przypomniał, że dziś można uzyskać odpust zupełny w Kościele na całym świecie.
10: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi.
9: W tych dniach obchodzimy odpust Asyski. Święty Franciszek uzyskał ten odpust od papieża Honoriusza III w 1216 roku pod wpływem wizji Jezusa i Maryi otoczonych aniołami, której doznał podczas modlitwy w Porcjum Kuli. Dziękujmy Panu za ten wielki dar i korzystajmy z tego skarbu.
10: E facciamone tesoro.
8: 2 sierpnia to co roku dzień, jak zaznaczył Ojciec Święty, w którym wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Można ofiarować go za siebie lub za kogoś innego. Odpust zupełny to całkowite darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Można go uzyskać pod zwykłymi warunkami, to znaczy przede wszystkim dziś nawiedzamy kościół parafialny i odmawiamy modlitwy Ojcze Nasz i Wierzę w Boga i potem zwykłe warunki, to znaczy stan łaski uświęcającej lub spowiedź, komunia święta, dowolna modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego. Ponadto wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Przy braku tej dyspozycji można uzyskać odpust cząstkowy. Ojciec Święty skierował swe przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medjugorju.
11: Papież wzywa młodzież, by poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego oraz sakramenty na nowo odkrywała piękno osobistego spotkania z Panem, który gasi pragnienie każdego serca i daje siłę, by zawsze rozpoczynać od nowa. Ojciec Święty zachęca młodych, aby szczerze szukali prawdy, która ich wyzwala i nie dali się zwieść złudzeniom przemijającego szczęścia.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: W tym momencie termometry w Warszawie wskazują 22 stopnie Celsjusza. Tak jest w Ząbkach, w Markach, w Turowie, w Józefowie, w Otwocku, w Karczewie i w Piasecznie. 21 stopni mamy w Łomiankach, w Laskach, w Starych Bawicach, w Pruszkowie czy w Kajetanach i w Brwinowie. Ta temperatura będzie delikatnie spadać. W nocy 18 stopni, nad ranem 17, a około 7 rano 20 stopni i słońce za chmurami. Pięć minut po godzinie 19. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie podczas wieczoru z muzyką uwielbienia, którym już druga godzina tego naszego wieczoru z muzyką uwielbienia na antenie Radia Warszawa. David Rus i Every Move I Make rozpocznie nam tą drugą godzinę, ale będzie też po polsku, będzie też po angielsku, szybko, wolno. Pana Boga można wielbić na wiele sposobów i my to tutaj praktykujemy w Radiu Warszawa. Także zachęcam do tego, aby pozostać razem z nami.

Nicole Nordman, Slow Down na antenie Radia Warszawa, 14 minut po godzinie 19, podczas wieczoru z muzyką uwielbienia. Pięknie to nam się składa, bo przed wieczorem z muzyką uwielbienia i przed Country Clubem nasza niedziela z Radią Warszawa brzmi Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, więc też właśnie Slow Down, zatrzymaj się, pobądź z Panem Bogiem, podziękuj Mu za to, że jest, oddaj Mu swoje troski i po prostu naładuj się na ten najbliższy, nadchodzący tydzień dokładnie. Do tego Państwa zachęcamy i dlatego też zachęcam Państwa do tego, żeby trwać razem ze mną podczas wieczoru z muzyką uwielbienia właśnie i zachęcam Państwa również do tego, aby zajrzeć na stronę radiowarszawa.com.pl, bo tam dużo bardzo ciekawych treści, na przykład cała relacja z poranka razem z Radiem Warszawa, które miał miejsce w Nieporęcie w ostatni piątek. Było to naprawdę niesamowite wydarzenie. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom, dziękujemy Państwu za obecność, dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, że nas słuchaliście, a jeśli ktoś nie miał możliwości przesłuchać, to właśnie cała relacja jest, wszystkie materiały, informacje, co ciekawego się dzieje w Nieporęcie, cała relacja na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, tam Państwa odsyłam. Miałam przyjemność słuchać tego poranka i bardzo się cieszę, że tak dużo się tam dzieje. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość, żeby być tam razem z Państwem. Również jest bardzo ciekawa rozmowa o odkryciu bezdomności do pomagania innym, historia Pana Darka i działalność Fundacji Restart, albo też bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ważna, Białego Głębie, ofiara sióstr Sakramentek. Magdalena Prokop-Duchnowska opowiada o reportażu poświęconym 34 benedyktynkom Sakramentkom, które podczas powstania warszawskiego otworzyły klauzurę dla ludności i powstańców, a następnie świadomie oddały życie za Kościół i za Ojczyznę. Gorąco zachęcam do przesłuchania właśnie tego reportażu radiowarszawa.com.pl. Tam Państwo znajdą te wszystkie materiały, o których mówię.

Michael W. Smith, Draw Me Close na antenie Radia Warszawa podczas wieczoru z muzyką uwielbienia. 23 minuty po godzinie 19, a już teraz na antenie Radia Warszawa w obliczu aniołów troszkę zmieniamy klimat, troszkę zmieniamy język, ale dalej cel jest jeden, uwielbić Pana Boga. Zapraszam.

tej ciszy mniejsze granie. 19:32 na zegarach. Ja przypomnę, że jeśli ktoś z Państwa chciałby iść na pielgrzymkę troszkę później, czyli nie na samym początku sierpnia, tylko od 16 sierpnia, to jeszcze jest 43. praska pielgrzymka pomocników Matki Kościoła. Więcej informacji również na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Tam Państwa odsyłam. A my dalej trwamy w wieczorze z muzyką uwielbienia.

0: Song Daniela Kahn i Kuba Kornacki, Wysławiajcie Pana. 19.40 na zegarach oznacza to, że na naszej antenie Agroinfo, czyli Blisko Rolnika, jest to audycja dla rolników i o rolnictwie. Gorąco zapraszam.
1: Agroinfo, Blisko Rolnika, audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Rok pracy, bilans działań i rozmowy z rolnikami. Tak można opisać konferencję podsumowującą 12 miesięcy działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Wydarzenie odbyło się w gospodarstwie rolnym w miejscowości Czyżew-Ruź-Wieś w województwie podlaskim. Katarzyna Polewko, zapraszam na relację ze spotkania.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Minister Stefan Krajewski podczas wystąpienia mówił o najważniejszych działaniach resortu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
3: Możemy powiedzieć, że rok to długo i rok to krótko, bo to, co chciałoby się zrobić, to, co chciałoby się przedstawić, zawsze jest tak, że chce się, żeby to było szybciej, sprawniej, lepiej. Są rzeczy, na które mamy wpływ, na niektóre wpływu nie mamy, chociażby kryzys klimatyczny, anomalia pogodowe, które nas dotykają, a rolnicy doskonale wiedzą, że nie każda wiosna jest łatwa, nie każde żniwa są udane, nie na wszystko właśnie mamy wpływ. W ciągu tego roku byłem we wszystkich województwach i z taką merytoryczną dyskusją, rozmową o tym, co ważne, co potrzebne, co trzeba natychmiast zmienić, co może poczekać dłużej, ale trzeba to zmienić. Ale to tysiące rozmów z rolnikami w różnych miejscach. Co z konkretów, które chciałbym przedstawić, o których chciałbym opowiedzieć, bo przecież na tym powinniśmy się skupić. To 17 ustaw, które przeprowadziliśmy. 9 projektów w pracach rządowych, ale też 128 rozporządzeń, które mają ułatwić, usprawnić pracę całego sektora. Między innymi skrócenie okresu międzywycieleniowego, ubój pastwiskowy, zmiany w Funduszu Ochrony Rolnictwa, przemieszczenie świń bez papierowych świadectw. To są rzeczy, które nie są może tak efektywne i widoczne, ale są niezwykle potrzebne, by ułatwiać funkcjonowanie rolników. Ale też zapowiadałem rok temu, że przeprowadzę 3 ważne ustawy dla rolników, dla obszarów wiejskich. Po pierwsze, aktywny rolnik. Udało się przeprowadzić konsultacje z organizacjami, ze związkami zawodowymi, z rolnikami indywidualnymi. Udało się przeprowadzić tę ustawę przez rząd, przez parlament, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Były zgłaszane poprawki, była dyskusja nad tym projektem. Wydawałoby się, że już podpis prezydenta będzie formalnością. Pan prezydent zdecydował inaczej. Rozumiem, że miał do tego prawo, ale nie rozumiem tej decyzji. Ustawa o aktywnym rolniku nie miała nikogo w jakiś sposób rugować z gospodarstwa, z ziemi, ale miała sprawić, żeby pieniądze trafiały do aktywnych, czynnych rolników. Ustawa, która też jest niezwykle ważna, o zachowaniu rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Jest już po stałym Komitecie Rady Ministrów. Niezwykle ważne, żeby ona przeszła przez parlament sprawnie i mam nadzieję, że w przypadku tej ustawy pan prezydent nie będzie miał dylematu, że ją podpisze, bo na to czekają rolnicy, czekają przedsiębiorcy, przetwórcy z obszarów wiejskich. Podwyższenie kwoty premii dla młodego rolnika z 200 do 300 tysięcy. To stało się faktem, obowiązuje. To też otwarcie agroterminala. Gdański agroterminal, który będzie służyć rolnikom, żeby wywieźć zboże, żeby wyeksportować sprawniej i szybciej. To nie są szczere zapowiedzi, a to jest konkretna realizacja tego, co obiecaliśmy. Oznaczenie owoców i warzyw na półkach sklepowych flagą kraju pochodzenia. Kiedy zapowiadałem najniższy w historii kredyt dla rolników, oprocentowanie 1%, w czwartym kwartale 2025 roku rolnicy zawarli prawie 14,5 tysiąca umów na łączną kwotę około 3 miliardów złotych. I wiem, że kredyt nie jest jedynym rozwiązaniem, ale jest jednym z wielu, żeby w trudnej sytuacji wspomóc rolników. W czwartym kwartale 2025 roku uruchomiono pożyczki na spłatę wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych w łącznej kwocie 30 milionów złotych. W tym roku będzie to 100 milionów złotych po to, by pomóc rolnikom w trudnej sytuacji. Ale też wspólna polityka rolna po 2027 roku. Robimy wszystko, by ten budżet był jak największy. Naprawiliśmy Europejski Zielony Ład, umowa z krajami Mercosur. Przyjęliśmy uchwałę, w której jednoznacznie powiedzieliśmy, że będziemy przeciwko tej umowie. Zrobiliśmy wszystko, by zbudować mniejszość blokującą. Kiedy widzieliśmy, że się nie da tej mniejszości zbudować, zaproponowaliśmy hamulec bezpieczeństwa, różnego rodzaju środki ochronne, które miały doprowadzić, że w momencie, kiedy zacznie ta umowa obowiązywać, będziemy chronić polskich rolników, polskich konsumentów. I to wszystko się dzieje. Ale też pojawiły się pierwsze dane za maj 2026 roku. Zwiększyliśmy eksport z Polski do krajów Mercosur z 4,4 miliona euro do 5,9 miliona euro. Zmniejszyliśmy import.
2: W czasie wystąpienia ministra Stefana Krajewskiego pojawiły się podziękowania, ale także obietnice dalszej wytężonej pracy na rzecz rolników i rolnictwa.
3: Ziemia dla rolnika, zmiany sposoby dzierżawienia gruntów, zasobu Skarbu Państwa, aby te gospodarstwa rodzinne, młodzi rolnicy mogli dostać szansę na powiększenie swojego gospodarstwa na preferencyjnych warunkach, oddłużanie gospodarstw i szybsza pomoc dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale też gruntowna reforma instytucji rolniczych. Wspieramy dalej produkt polski. My chcemy, żeby było znakowane jeszcze bardziej to, co jest nasze, lokalne. To też kwestia automatów stawianych dzisiaj w wielu miejscach, warzywomaty, jajkomaty, ale też zakaz utylizacji żywności, która jest prowadzona przez sklepy ze względu na skończenie się okresu przydatności. Nie wszystko przychodzi łatwo, trzeba rozwiązań. Są problemy, pozwólcie nam działać, a wierzę, że równie z nimi sobie poradzimy. Rolnicy są dla mnie niezwykle ważni, zawsze będę stał po waszej stronie, niezależnie od funkcji, jakie pełnię, niezależnie od miejsca, w którym jestem. Taka jest moja rola.
2: Spotkaniu towarzyszyła debata poświęcona wyzwaniom, z jakimi mierzy się dziś polskie rolnictwo. O regionalne smaki zadbały koła gospodyń wiejskich, a atmosferę uzupełniły występy artystyczne.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd informacji dla rolników. Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur przyniósł korzystne wyniki dla polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi. Wstępne dane pokazują, że polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur. W maju 2026 odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu. Więcej o danych można przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
4: Hodowcy trzody apelują, minister odpowiada. W związku ze stale pogarszającą się sytuacją rynkową w sektorze wieprzowiny, minister Stefan Krajewski skierował kolejny wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy dla producentów świń. Polscy producenci borykają się ze spadkiem cen od wielu miesięcy. Cena świń w Polsce jest niższa o 7% od średniej w Unii Europejskiej. Minister Stefan Krajewski zwrócił się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa i żywności z wnioskiem o uruchomienie przez Komisję Europejską nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce. Celem pomocy jest finansowa rekompensata braku opłacalności produkcji w związku z notowanym na rynku znaczącym spadkiem cen świń.
1: Agroinfo.
4: Był apel o pomoc, jest odpowiedź. Gdy na początku lipca minister Stefan Krajewski wizytował zniszczone przez grad uprawy, prosił o wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw. Na prośbę szefa resortu rolnictwa odpowiedziała Krajowa Grupa Spożywcza, przygotowując pakiet szczególnych rozwiązań. To 20% obniżki ceny kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do siewów ozimych w 2026 roku, a także 50% obniżki opłaty za odstępstwo rolne w przypadku wykorzystania do siewu jesiennego 2026 materiału z własnego zbioru. Więcej o wsparciu przeczytamy na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
4: Nowelizacja rządowej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt z podpisem prezydenta. Nowe przepisy uproszczą zasady ubezpieczania upraw. Rolnicy nie będą już musieli mierzyć się ze skomplikowanym systemem określenia klasy gleby przy korzystaniu z ubezpieczeń. To odpowiedź na wnioski, jakie wpływały do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Cadman School i Majesty jeszcze nam pięknie przegrywa i kończy nasz wieczór z muzyką uwielbienia. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i za obecność. Myślę, że to jest przepiękny czas na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostało do godziny 20. Po godzinie 20 audycja Wywiad z Człowiekiem. Gorąco zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczyszkiewicz, chrząszczy Żywoszyce, powiat Łękołody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
6: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
5: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
6: Michał Opaciński,
5: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: 22 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Ząbkach, w Markach, w Turowie, w Józefowie, w Otwocku i w Karczewie. 21 w Łomiankach, 21 w Pruszkowie, 21 w Podkowie Leśnej i 21 też w Brwinowie. W nocy temperatura 18 stopni Celsjusza, nad ranem 17, około 9.22, 25, około godziny 14.30, 27 i opady deszczu. Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 20. Wywiad z człowiekiem, ta audycja już na Państwa czeka. Nie mogli mieć dzieci, więc stworzyli dla nich niebo na ziemi i stali się rodziną adopcyjną, zastępczą i pogotowiem opiekuńczym. Gościem Pawła Kęski będzie Małgorzata Szykle-Turowska, prawdziwa mama. Prawdziwa mama. Już teraz gorąco zachęcam i zapraszam. Oddaję głos Pawłowi Kęsce.
8: Wywiad z człowiekiem.
9: O, jaki fajny instrument.
10: Nikola gra na pianinie.
9: Super.
11: Więc teraz wywiad będzie?
10: Żeby po prostu nie wychodziła z tego prawie, to no. Chociaż 5 minut, 10 minut dziennie.
11: Ma dopiero teraz będzie
10: takiego.
11: Wywiad?
10: Tak, kochanie.
9: Coś się walnąłeś, coś?
10: Co tam się stało?
11: Nie.
10: O.
9: Takie nogi jak prawdziwy chłopak się musi czasem porozbijać.
10: Tak, to. Dobrze, Nikocia, prośba, przez 40 minut nie wchodzicie tutaj, dobra?
11: Albo tu będę siedzieć.
10: A chciałabyś podsłuchiwać, co ja będę mówić o was, tak?
9: A dlaczego o was akurat? Ja nie wiem,
11: nie
9: co to
11: będzie. Ale tutaj będziesz mówić.
10: No tu! Ja ci mogę psiknąć.
11: Kim? Tym.
10: Będzie trochę piekło.
11: Nie!
10: Prawdziwy facet potrafi.
11: Nie chcę już.
12: Dobrze. Paweł Kęska, dzień dobry. Jesteśmy tutaj w Jastarni. Mnóstwo ludzi przyjeżdża zawsze. Też mnóstwo dzieci przyjeżdża. Dla dzieciaków ważny czas. Można wyjechać i opuścić na trochę szkołę. A dzisiaj siedzimy w takim niedużym domku właśnie w Jastarni. Nie tak daleko Zatoki. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Jak się zostaje rodziną zastępczą?
10: My jesteśmy zawodową rodziną zastępczą od 13 lat, chyba z potrzeby serca. Zgłosiliśmy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
12: My, czyli kto?
10: Czyli ja i mój mąż, oczywiście. Ja, bo jak to rodzina, tak? Ja i mój mąż zgłosiliśmy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nasza przygoda jeszcze zaczęła się trochę wcześniej, bo my nie posiadamy jak gdyby biologicznych dzieci i adoptowaliśmy syna. W czasie adopcji jak gdyby zapoznaliśmy się bliżej z funkcjonowaniem rodziny zastępczej. Kiedy jeździliśmy właśnie poznać naszego syna, zaprzyjaźniliśmy się z rodziną zastępczą, gdzie przebywał nasz syn i zapragnęliśmy jak gdyby być rodziną zastępczą. Taką prawdę o rodzinach zastępczych poznaje się przy byciu razem z rodziną zastępczą, tak? Bo to, co się opowiada, słyszy się w social mediach, to są takie pułapki, które niektórzy wpadają, tak? Najlepiej skontaktować się z rodziną zastępczą, tak? I porozmawiać jakąś, która jest zaprzyjaźniona.
12: Czyli państwo po prostu chcieli adoptować syna i wtedy spotkali państwo tą rodzinę i to od niej nastąpiła ta adopcja. Ta decyzja była dramatyczna czy zwyczajna? Jak to się dzieje, że się chce adoptować syna?
10: To znaczy zdecydowaliśmy się, że chcemy mieć dziecko. W rozmowach z mężem doszliśmy do wniosku, że mamy w sobie tyle miłości, że chcemy się podzielić jeszcze z jednym dzieckiem, z jedną osobą, tak? I doszliśmy do wniosku, że skoro nie możemy sami mieć dzieci, bo leczyliśmy się dosyć długo i jedno dziecko straciłam, a chcieliśmy mieć te dzieci.
12: Właśnie tu jedno wchodzi.
10: Tak, właśnie tu jedno wchodzi, przepraszam. Mój mąż powiedział, że obojętnie, czy to ma być chłopiec, czy dziewczynka w ośrodku adopcyjnym, no ale z takim przytupem na chłopca. Kwalifikacja była 28 czerwca. Wyjechaliśmy od razu na rekolekcje, które do tej pory pamiętam tytuł tych rekolekcji. Pod tytułem Wszystko jest łaską.
12: Wiele lat temu?
10: To było 22 lata temu, bo w tej chwili syn ma 23 lata. I wróciliśmy właśnie z rekolekcji 10 lipca, jak pamiętam. I 11 mieliśmy już telefon, że mamy synka i że czeka na nas. I odpowiedzieliśmy tylko, gdzie i kiedy możemy go zabrać. Zdecydowaliśmy się w ciągu 24 godzin. No to była też taka reakcja pani dyrektor, że mamy czas, że możemy się zastanowić, bo dziecko jest chore. Staś nasz ma dziecięce porażenie mózgowe w stopniu lekkim. Po tych rekolekcjach tak zawierzyliśmy Panu Bogu, że wszystko jest łaską, że skoro ktoś nam podarował takiego syna, to znaczy, że da nam i siłę, i mądrość, żeby to dziecko wychować. Kochać i wychować. I nie pomyliliśmy się, bo dzisiaj syn ma 23 lata, skończył szkołę, skończył hotelarstwo, ma certyfikat nawet z językiem angielskim, więc jak gdyby udało nam się wykształcić go mimo właśnie choroby, mimo wszystko. I właśnie w momencie, kiedy adoptowaliśmy, zapoznaliśmy się w ogóle z tragedią dzieci. Tragedią. Ja tak to z całą odpowiedzialnością mówię. Z tragedią dzieci, które po prostu mają inaczej w domu, niż my byśmy chcieli.
12: No jak to wygląda? Bo to niesamowite. Czyli długo czekacie, czekacie, czekacie, czekacie. Jesteście na rekolekcjach, dzień później jest informacja, że jest dziecko.
10: Tak.
12: I że to jest ta łaska. I no jedziecie, ale co, gdzie, z kim się spotykacie? Jakie jest pierwsze spotkanie?
10: Ośrodek adopcyjny zadzwonił do nas, że jest dla nas dziecko, tak? I zaprosił nas na spotkanie. Od razu tego samego dnia przybyliśmy do ośrodka adopcyjnego. No, umówiliśmy się następnego dnia na spotkanie z lekarzem, tak? Na ile dziecko jest chore, jak jest chore, z czym to może się wiązać? Jak pojechaliśmy na to spotkanie z lekarzem, od razu też umówiliśmy się na spotkanie z dzieckiem. I następnego dnia zadzwoniliśmy do pani dyrektor, że decydujemy się, tak? No i od tego momentu, no to kwestia była dokładnie 2 tygodni. 12 widzieliśmy się po raz pierwszy ze Stasiem. No, zobaczyliśmy takie maleństwo, które ma 9 miesięcy, które leży, ma dużą wiotkość, dziecięce porażenie, więc no, nie funkcjonuje tak jak normalne dziecko 9-miesięczne, ale jest... Ma piękne oczy, piękny uśmiech, jest wspaniałym dzieckiem i przyjęliśmy go właśnie po tych rekolekcjach, przyjęliśmy go jako dar od Pana Boga, tak? W całości. I następnego dnia zdecydowaliśmy się, że tak, to jest dziecko, które chcemy i bierzemy. Skoro Pan Bóg dał nam to dziecko, czyli my jak gdyby odpowiadamy tak, tak? Mówimy swoje, jak ja to mówię, mówimy swoje fiat, jak Maryja. Przyjęcie tego dziecka chorego do siebie, do rodziny. I 21 lipca Staś już był z nami, bo sprawy sądowe tak szybko się potoczyły ze względu na to, że właśnie to było dziecko chore, wymagało hospitalizacji ciągłej. Jak gdyby bardzo szybko sąd zdecydował, że mamy styczność, bo najpierw jest styczność. Ta styczność była wyznaczona na 3 miesiące i we wrześniu nastąpiła pełna adopcja już Stasia, tak? Także Stasia mamy 22 lata. Jest teraz wspaniałym człowiekiem, uważam.
12: I cóż, tutaj jesteście, ile was jest?
10: W tej chwili przyjechaliśmy, mam 2 dzieci adoptowanych, plus 5 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Są dziewczynki, które prawdopodobnie będą u mnie już do 18 roku życia, albo po prostu nie to, że do 18, tylko tyle, ile będą potrzebowały, tak? Jeżeli będą się uczyć, będą się kształcić, będą cały czas przebywały u nas do momentu, kiedy ukończą jak gdyby naukę.
12: Ta decyzja, że chcecie kolejnym dzieciom pomagać, pani to powiedziała, że to jest odpowiedź na to, w jakiej trudnej są sytuacji. A skąd ta wiedza, że one są w takiej sytuacji? Jak to spotkanie z nimi kolejnymi przebiegało?
10: To znaczy tak, my na początku byliśmy pogotowiem opiekuńczym. To,
12: a skąd ta decyzja? No to chce się to dziecko. Jedno jest. No bo jednak bycie pogotowiem opiekuńczym to już wchodzenie w duże dramaty.
10: Tak. Tak. Razem z mężem zdecydowaliśmy się, że tak, chcemy być tym pogotowiem opiekuńczym, ponieważ ta rodzina, od której my adoptowaliśmy Stasia, też była pogotowiem opiekuńczym, tak? I właśnie poznaliśmy cały rozmiar tragedii dzieci, które nie były niczemu winne, a przechodziły przez to. I z mężem doszliśmy do wniosku, że mamy w sobie tyle miłości, tyle ciepła, że możemy tym dzieciom pomóc, tak? Że no każdy mówi, że ale nikt jak gdyby no, wśród bliskich nie był taki, żeby po prostu wziąć oficjalnie i pomóc. Tak? My żeśmy doszli do wniosku, że my będziemy tymi, którzy nie będą mówić, tylko będą robić. O. I wtedy mieszkaliśmy jeszcze w Warszawie, mieliśmy małe mieszkanko, tam 38-metrowe, więc wybudowaliśmy specjalnie dom poza Warszawą, żebyśmy mogli przyjąć jak największą ilość dzieci, żebyśmy mogli pomóc tym dzieciom.
12: To niesamowite. I taką mieliście wspólną zgodę na to, że tego chcecie.
10: Tak, tak.
12: Ktoś bardziej? Ktoś kogoś przekonywał, czy nie?
10: Może na początku ja bardziej przekonywałam męża, ale mój mąż był bardzo otwarty na to, tak? On też widział ten ogrom jak gdyby nieszczęścia, które te dzieci, problemów, które są, z jaką traumą te dzieci się borykają, jakie plecaki ciężkie noszą na plecach, tak, przez całe życie. Mamy takie różne wybiorcze typu właśnie, że taka tragedia, ale jak gdyby nikt do końca nie wchodzi w to, dlaczego ta tragedia nastąpiła, że no niby sąd zdecydował o zabraniu Kamilka, ale jak gdyby nie było gdzie go umieścić. I to jest też duży problem w naszym świecie, że sądy oczywiście nakazują zabranie dzieci i oddanie do pieczy na przykład, bo dzieje się tragedia, ale niestety no, jest mało osób, które chcą pełnić funkcję pieczy zastępczej. Żeby być rodziną zastępczą, trzeba być troszeczkę wariatem.
12: Nie jest troszkę.
10: Tak, tak, przyznaję się. jestem troszeczkę takim wariatuncio, bo niestety no, jest taka prawda, że trzeba wziąć na siebie wszystko, wziąć na siebie tragedię dzieci, traumy dzieci, trzeba to wszystko przerabiać. Do tego, no, współpraca z rodzicami biologicznymi, którzy bardzo często widzą to,

0: 13 lat. I dlatego jak syn miał 9 lat i jak tylko już dom powstał, bardzo szybko trafiło do nas pierwsze dziecko, za chwilę drugie, trzecie, czwarte. Jak ostatnio liczyłam, przez te 13 lat przewinęło się 18 dzieci w naszej pieczy, tak?
1: A pierwsze to było, jaka to była historia?
0: Tu było dziecko, które po raz kolejny lądowało w pieczy zastępczej. To był chłopiec, który już wcześniej dwa razy był w pieczy zastępczej, wracał do mamy i po jakimś czasie znowuż lądował w pieczy zastępczej. I od nas też, no, sąd po 2 latach zdecydował, że pójdzie do mamy. No szkoda było, bo bardzo walczyliśmy, bardzo to przeżyliśmy, bo chłopiec był bardzo uzdolniony plastycznie, bardzo ładnie malował. Był takim bardzo wrażliwym chłopcem. No, gdy dowiedział się, że sąd zdecydował, że pójdzie do mamy, wyrzucił wszystkie obrazy. Jak wrócił do domu, to mama spaliła mu wszystkie sztalugi. Przeżył to bardzo. No i niestety po roku, ponieważ już ukończył 10 rok życia, trafił do domu dziecka i tam już przebywał do dorosłości. W tej chwili jest dorosłym człowiekiem, pracuje. Cały czas pytam się o niego, bo każde dziecko, które jest u nas i odchodzi, to zabiera kawałek serca naszego. I staram się jak gdyby też wiedzieć, co się dzieje z tymi dziećmi. Dużo poszło do adopcji, więc też mamy kontakt. Jestem ciocią nadal cały czas. Kontaktujemy się, jeździmy, spotykamy się, jestem ciocią. Nie mają tego plecaka ponownego odrzucenia, tak? Rzucili rodzice biologiczni, ale my jako żeśmy nie odrzucili, tylko że przybywał przez jakiś czas z nami, tak? I teraz trafił do tych rodziców, których ma.

0: Jak to wygląda? Ktoś dzwoni i mówi, jest dziecko, bądźcie gotowi jutro, czy tam pojutrze, czy za tydzień. Jak to wygląda?
1: To jest bardzo często albo policja, albo dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dzwoni do nas, że jest dziecko do umieszczenia z interwencji policyjnej, tak? I czy jesteśmy gotowi przyjąć to dziecko, tak? I wtedy zgłaszamy, że tak, jesteśmy w stanie przyjąć to dziecko. No i po jakimś czasie przyjeżdża albo sama policja, przyjeżdża dochodzeniówka z dzieckiem i jak gdyby zostawiają nam dziecko. No w naszym przypadku było tak, że zawsze to były dzieci z interwencji, z takich trudnych interwencji naprawdę, gdzie można by było napisać, no tak ostatnio właśnie myślałam, że można by było napisać ciekawą książkę o tych wszystkich sytuacjach, które były, tych wszystkich rzeczach, które są, tak?
0: Jakie to są trudne interwencje? Oczywiście bez szczegółów, imion, nazwisk, to nie jest ważne. Ważne są historie.
1: No mieliśmy chłopca, którego na przykład mama próbowała zabić. W centrum miasta wzięła za nogi i uderzała w ścianę główką. Oczywiście interwencja była przechodniów, którzy złapali i policja i dochodzeniówka, oczywiście prokuratura, no bo tutaj było pozbawienie życia, tak? Dziecka. Zarzut pozbawienia życia dziecka, próba takiego pozbawienia życia dziecka. Po takiej właśnie interwencji mieliśmy na przykład chłopca, mieliśmy też libacje alkoholowe, gdzie tata i mama mieli po ponad 4,5 promila alkoholu, dziecko w zamartwicy, w głodzie całkowitym. Mieliśmy też taką interwencję chłopca, który w wieku 5 lat nie mówił nic. Nie mówił nic, ponieważ jak gdyby większość swojego życia spędzał w psiej budzie, tak? To są naprawdę opowieści, które łapią za serce. Dziecko nie potrafiło mówić, nie pierwszy raz widziało na przykład rajstopy, pierwszy raz widziało skarpety. My jak rozmawialiśmy z nim, to nie wiedzieliśmy, czy on nas w ogóle rozumie, co to znaczy krzesło, co to znaczy usiąść. Jak właśnie miały panie z PCPR-u przyjechać, to musieliśmy go pilnować, bo on pierwsze co to leciał do budy i do psa. I tam się chował, on się tam po prostu czuł bezpieczny, tak? No, okazywało się, że mama po prostu, no, zamykali dom, dziecko zostawało na dworze, no bo wszyscy, bo jak gdyby to

0: towarzystwo pijane. No on szedł tam, gdzie jest ciepło, czyli do psiej budy i tam się przytulał, tak? Więc naprawdę to są różne rzeczy po interwencjach, po różnych bijatykach, po różnych próbach tam morderstwa. To są dzieci, które naprawdę mają duży plecak, tak? I niosą go przez całe swoje życie. My staramy się jak gdyby, żeby ten plecak był lżejszy, ale jest to trudne, tak? Bo te traumy, trzeba przeżyć te traumy i też te dzieci potrzebują terapii. Nam się wydaje, że to jest proste, że to może zapomną. Nie, one potrzebują terapii, bo to wraca do nich co jakiś czas, tak?
1: One z tym plecakiem przychodzą do waszego domu?
0: Tak. Po pierwsze to jest ten plecak odrzucenia przez rodzinę, tak? Te dzieci kochają swoich rodziców. Nawet jeżeli one są bite, jeżeli rodzice się znęcają nad nimi, nieraz psychicznie, nieraz fizycznie, to te dzieci bardzo kochają swoich rodziców, tak? Następuje później takie stanięcie w prawdzie, gdzie rodzice niby mówią, że kochają, ale na przykład w ogóle się nie interesują dziećmi, tak? Nie dzwonią, nie pytają się, umawiają się na spotkanie, nie przychodzą na te spotkania, po czasie w ogóle nawet nie zadzwonią, nie zapytają się i te dzieci mają poczucie odrzucenia, tak? Więc to jest ten pierwszy plecak, który się niesie, odrzucenie przez rodziców biologicznych. I ten plecak jest bardzo ciężki. Ja wiem, że te dzieci zawsze będą mieć ten plecak odrzucenia. I one boją się wejść w relacje z innymi osobami, bo boją się właśnie, że będą odrzucone, że nikt ich nie pokocha. Mają bardzo niską samoocenę. Praca z takim dzieckiem, no starszą osobą to terapia może tak, natomiast z mniejszym dzieckiem no to jest trudna terapia. Terapia jest po prostu przez zabawę, tak? I ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby nie kochać tych dzieci. Trzeba ich pokochać, bo miłość, którą się im daje, to jest najlepsze lekarstwo dla nich. One po prostu zaczynają powoli wychodzić z tego swojego świata i powoli, ale naprawdę bardzo powoli zaczynają wierzyć, że są osoby, które je pokochają i pokochają ponad wszystko, tak? Bezwarunkowo. Dlatego też bardzo często próbują nas, jako rodziców zastępczych, jak i na ile może narozrabiać.
1: Testują.
0: Testują, tak. Na ile może narozrabiać, czy my ich odrzucimy, czy my ich oddamy, czy jednak zostaną z nami, tak?
1: No bo to musi być mocne testowanie, bo to jest testowanie miłości. To państwo w tych cudach uczestniczycie cały czas. Cudach? Ale to wszystko się udaje. Jak to wygląda? Bo to muszą być też rzeczy trudne, nieudane na przykład.
0: Ja mogę powiedzieć, że na razie nam się wszystko udaje, tak? Ja jestem jak gdyby bardzo mocno związana z Panem Bogiem i dziękuję Panu Bogu, że go mam, bo inaczej bym tego nie wytrzymała. Nie dałabym rady. I ponieważ też jeszcze prowadzę nauki przedmałżeńskie i zawsze tych moich młodych małżonków pytam się, co oni rozumieją przez katolickie wychowanie dzieci. To oczywiście no, tam różne takie pytania, bo to nauczę paciorka, bo to nauczę wychodzenia do kościoła, to sakramenty. Ja mówię, no tak, no ale to są pewne narzędzia, takie gry edukacyjne, które Pan Bóg nam daje, ale co jest takiego najważniejszego, nie? Tłumaczę im, że najważniejsze jest to wychować dziecko do miłości, tak? To jest najważniejszy nasz plan. Nie to, żeby to dziecko miało wysokie wykształcenie, nie tylko, żeby miało angielski, tylko wychowanie nasze rodziców powinno wyglądać tak, że my uczymy dzieci kochać siebie, tak jak to jest w przykazaniach, i kochać ludzi. Staram się uczyć tych moich dzieci właśnie takiej miłości, przede wszystkim miłości.
1: I to jest katolickie wychowanie.
0: Moim zdaniem tak. Nie wiem, może ktoś ma inne znaczenie, ale moim zdaniem właśnie to jest to katolickie wychowanie, żeby potrafiły kochać siebie, potrafiły zadbać o siebie, ale nie tylko, żeby nie powstał z tego narcyzm wielki, tylko właśnie też, żeby kochał tak samo jak siebie, kochał innych ludzi.
1: Pani powiedziała moje dzieci.
0: Moje dzieci, tak.
1: Bo to pani dzieci.
0: Tak, oczywiście. W pełni to świadomie mówię, że to są moje dzieci, tak?
1: Ile tych dzieci wszystkich było? Ile jest?
0: Przez naszą rodzinę przeszło 18 osób. No w tej chwili zostało 5. Tylko w jednym przypadku była taka sytuacja, że dziecko wróciło do mamy biologicznej. Pozostałych niestety nie. I to są najczęściej osoby, które nie interesują się w ogóle dziećmi, nie dzwonią, nie piszą. W ogóle tak jakby tego dziecka na świecie nie było. Dlatego ja mówię, że to są moje dzieci. Moje, bo one muszą mieć jak gdyby zakotwiczenie. One muszą wiedzieć, że są czyjeś, że są kochane, że są najważniejsze na świecie.
1: Niech pani powie o tych cudach małych, bo jak przychodzi dziecko z interwencji, to państwo szybko oceniacie mniej więcej, co to za sprawa jest. To jest praca i ta miłość, która leczy. I coś się zaczyna zmieniać. Jak to wygląda?
0: To znaczy...
1: Właśnie dzieci pukają w okno.
0: Tak.
1: Żeby było jasne, bo dzieci mają powiedziane, żeby nie wchodziły przez jakiś czas. Może odsłonię zasłonę, co? Żeby było widać, bo oni widzą przez zasłonę, chyba nie.
0: Tak.
1: O, właśnie. Nie, właśnie, odsłoń. O, tak, żeby było widać. Dzieci się też boją pająków. Ja też się boję w ogóle.
0: Tak. Jak to wygląda, tak? Jeżeli dziecko przyjeżdża do nas, my musimy jak gdyby pierwsze co, to zdiagnozować, co się dzieje. Na początek wiemy tyle, na ile nam może powiedzieć policja czy ośrodek pomocy społecznej, co jest jak gdyby w środowisku dziecka, dlaczego zostało odebrane, co było przyczyną odebrania dziecka, co się wydarzyło, kiedy dziecko zostało odebrane. Później wszystkie rzeczy, jak gdyby zbiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Do nas należy jak gdyby taka pierwsza wstępna diagnoza w ciągu 3 miesięcy, diagnoza dziecka. No nie udaje się to zawsze, bo wiadomo, że teraz do lekarza czeka się nie bardzo długo. My nie mamy żadnych przywilejów jako rodzina zastępcza, że idziemy i mamy to przyspieszone. Musimy tak samo jak i wszystkie inne dzieci czekać na wizyty lekarskie, na diagnozy. Gdy wiemy już, jaka jest sytuacja, no to próbujemy leczyć dziecko. Próbujemy powoli właśnie wchodzić w reakcję. Na początku są bardzo często te spotkania z rodziną biologiczną, ustalenie przez sąd tych kontaktów. Jeżeli rodzina biologiczna jest w miarę, też różnie to bywa. Może być tak, że komuś się przydarzyło to pierwszy raz i zostało odebrane dziecko w jakimś tam sytuacji, to ja na przykład staram się rozeznać, czy to było pierwszy raz, czy to jest po prostu nagminne. Tak? I wtedy wiemy, czy to dziecko będzie wymagało długoterminowej pieczy, czy takiej krótszej pieczy. Tylko w 2 przypadkach było tak, że jeden z rodziców potrafił się na tyle podnieść, żeby dziecko wróciło z powrotem do domu. W pozostałych przypadkach niestety było coraz gorzej. W tej chwili bardzo często jest tak, że rodzice po pewnym czasie po prostu idą w Polskę, nie wiadomo gdzie są, nie wiadomo. Więc tutaj kwestia alimentacji też jest bardzo mała. Jako rodzina zastępcza też musimy pilnować tych pewnych finansów dzieci. Kwestia jest tam, że albo któryś rodzic na przykład umrze, to też wszystkie sprawy spadkowe, gdyby rodzina zastępcza ma obowiązek to tego wszystkiego do pilnowania. Jest to takie zawarte pod takim tytułem dobra dziecka. Ale to wszystko się mieści, i sprawy prawne, i sprawy zdrowotne. I no najczęściej bywa tak, że rodzice już nie ma, więc dzieci zostają. Decydujemy się, jeżeli dziecko zostaje z nami, to zostaje z nami już do 18 roku życia, tak? Albo do końca studiów, tak? Może zostać w rodzinie zastępczej, tak? I próbujemy pomóc tym dzieciom w jakiś tam sposób na początku, żeby sobie ułożyły życie z tych pieniążków, no niewielkich, które otrzymujemy z pomocy społecznej.
1: No dobrze, ale to pomówmy o tym, jak te dzieciaki do siebie dochodzą, jak odkrywają to, że miłość istnieje, że można zaufać, jak te testy przechodzą, jak sobie radzą po prostu.
0: Ja wymyśliłam taką metodę, żeby podnieść samoocenę. Staram się odnaleźć w dziecku coś, czym dziecko jest bardzo dobre. Mam dziewczynkę, która jest z idealnym słuchem i z pięknym głosem. Ona idzie w kierunku śpiewu, przepięknie gra na pianinie, przepięknie gra na gitarze, podnosi swoją samoocenę, bo jeżeli my tutaj ją kształcimy i ona śpiewa i zdobywa nagrody, to podnosi jej samoocenę, tak? Z czasem pojawia się wdzięczność za to, że jest, że poświęcamy jej bardzo dużo czasu, tak? Tego w domu na przykład nigdy nie ma, tak? Ta miłość powoli, stopniowo, po jakimś czasie, najpierw te dzieci mówią do mnie ciociu, z czasem mówią, mama, czy mogę do ciebie mówić mama? Więc mówię, to jest twoja decyzja. Jeżeli będzie ci pasowało, to tak. Jeżeli chcesz mówić ciocia, to ciocia, tak? Ale większość dzieci, ponieważ jedne mówią mama, to i drugie też mówią mama automatycznie. Jest to przepiękne, kiedy te dzieci mówią, mamusiu, kocham cię, mamusiu, kochamy cię, albo mamusiu, nie smuć się, jak są jakieś tam trudności czy problemy. My ci pomożemy, tak? Ta jedność właśnie w tej rodzinie powstaje. Jesteśmy taką może patchworkową rodziną, fajną, tak pod innym względem niż te rodziny, które są, ale każde dziecko jest z innej rodziny, każde dziecko ma inny charakter, każde dziecko ma inne przeżycia, każde dziecko ma już zdiagnozowaną chorobę. No tak już mówiłam, mojej Staś ma dziecięce porażenie mózgowe, a tutaj jedno dziecko ma FAS, drugie ma ADHD, więc też życie z dziećmi o neuroróżnorodności, tak jak to nazywamy, tak, jest trudne. Nieraz to jest tak, że człowiek ma wszystkiego dosyć, tak, przyznaję się szczerze. Moje dzieci nie pozwalają mi się załamać, bo one przychodzą zaraz, mówią, mamusiu, będzie wszystko dobrze, my ci pomożemy.

0: Powiedziała pani, że bez Pana Boga byłoby, by się nie dało. Pani tak kiwogo ma przekonanie teraz, żeby się nie dało. Na czym polega jego pomoc i w ogóle z nim rozmowa o tym wszystkim? To jest jego plan?
1: Tak, tak to odbieram teraz, że nie miałam swoich dzieci. I wtedy miałam takie pretensje do Pana Boga, że dlaczego wszyscy mają, a ja nie, tak? I doszłam do wniosku, że z perspektywy teraz czasu, że Pan Bóg miał widocznie inne dla mnie zadanie. I teraz obdarowuje mnie albo dziewiątką, siódemką, więc tych dzieci mam aż za dużo nieraz, bo są to trudności w wychowaniu powiedzmy siódemki czy dziewiątki dzieci, prawda? A wiara mi bardzo pomaga, bo pierwsze spotkanie z rodzicami biologicznymi. Kiedy człowiek odkrywa traumę tych dzieci, kiedy one zaczynają powoli się otwierać i mówić o swoich przeżyciach, o swoich zdarzeniach, które miały na przykład w rodzinie biologicznej. Tak po ludzku to mam taką chęć złapania rodzica biologicznego i jak gdyby rozdarcia go na pół, tak? Ale no, zaraz przychodzi miły nieprzyjaciół swoich, tak? I nawet wtedy, kiedy nas oskarżają, że żeśmy zabrali dzieci. My mamy naprawdę bardzo dużo, my już przeżyliśmy różne. Mieliśmy kilka kontroli od Rzecznika Praw Dziecka, bo rodzice biologiczni piszą do Rzecznika Praw Dziecka. Jeden z rodziców nawet pisał do Watykanu, więc jak gdyby po ludzku, kiedy człowiek chce dać serce, a jest cały czas oskarżany i jak gdyby opluwany, jest to bardzo trudne, ale właśnie wtedy pomaga nam wiara. Pan Jezus mówi, kochaj nieprzyjaciół swoich. I my z mężem mamy to, że my kochamy tych rodziców biologicznych przez pryzmat tych dzieci, tak? Nie potrafimy przy dzieciach nienawidzić tych rodziców ich, tak? Żeby te dzieci nie odczuwały tej naszej złości, tylko żeby ich nauczyć miłości. Tej miłości też, że mimo wszystko, że rodzice biologiczni byli trudni, to trzeba ich kochać. Mądrze kochać. Nie odrzucać tej miłości rodziców biologicznych, ale też mieć taki właśnie Boży osąd. I to nam na przykład bardzo pomaga. Cuda się zdarzają, bo nieraz mamy taką sytuację, że jest potrzebny nagle lekarz, coś się dzieje z dzieckiem i natychmiastowo potrzebujemy lekarza. Modlimy się bardzo, żeby jakoś to udało się. Dzwonimy po przyjaciół i zawsze nam Pan Bóg dawał rozwiązanie. Nawet teraz tutaj ostatnio, co było, jak był koncert, też dla mnie olbrzymie przeżycie. Cały czas jak gdyby w sercu dziękuję Panu Bogu i to, że licytowaliśmy i ktoś z tłumu, ja to nazywam anioł, podszedł, przekazał pieniążki dla dzieci, to było dla mnie...
0: No to ja to powiem, proszę Państwa, bo tak to Pani mówi skromnie, ale tutaj są takie koncerty charytatywne, bo w sierpniu przyjadą dzieci z kolei z ubogich części Polski, też z rodzinnego domu dziecka i można było wylicytować różne rzeczy i tutaj Pani wylicytowała chyba lekcję śpiewu, zdaje się.
1: Licytowałam lekcję śpiewu, ale przebito mnie. Natomiast ja wylicytowałam pobyt.
0: Na planie szansy na sukces. Tak, jest w telewizji. I to wcale nie były małe pieniądze, że tak powiem. Więc sobie pomyślałem, mój Boże, przecież i tak pewnie łatwo wam nie jest. A to pani jeszcze na te dzieci te środki chciała przekazać. I wtedy podszedł ktoś i powiedział, że on po prostu to wpłaci. Że co państwo mają wydawać.
1: Tak, ponieważ naprawdę moje dzieci bardzo dużo pracują w roku szkolnym i trenują śpiew, pianino i gitary. Trenują również akrobatykę sportową. Zdobywają na ogólnopolskich turniejach miejsca na podium. Więc uważam, że one naprawdę zasłużyły na to, żeby wylicytować dla nich przyjemność. Ponieważ trójka z moich dzieci śpiewa i śpiewa półprofesjonalnie w swojej kategorii wiekowej, tak? Więc chciałam, żeby one dostały tą nagrodę ode mnie, że dla nich to będzie wielkie przeżycie, wejście na teren, gdzie kręci się szansa na sukces, spotkanie różnych ludzi. I tak licytowałam i właśnie podszedł do mnie pan, który powiedział, że żebym te pieniądze to schowała i dała dzieciom, natomiast on jak gdyby zapłaci za tą licytację, to byłoby licytowane 650 zł. Popłakałam się, bo...
0: A wszyscy płakali.
1: Wszyscy płakali, tak.
0: Mówiliśmy o wierze, jak się państwo modlą, ale też się modlicie z dziećmi, jak to w ogóle wygląda?
1: Tak, modlimy się z dziećmi, dzieci uczestniczą w scholi, są ministrantami. Pielęgnujemy to, żeby dziecko widziało, że to jest też potrzeba służenia. Bo to jest też taka nauka służenia drugiemu człowiekowi. Poprzez to, że służę, że idę do służby Panu Bogu, to służę i Panu Bogu i przez to uczę się służyć drugiemu człowiekowi. Mam talent, Pan Bóg mnie obdarował talentem śpiewu, więc idę i służę Panu Bogu swoim śpiewem.
0: A w domu jak ta modlitwa wygląda?
1: Najczęściej dzieciaki modlą się same u siebie w pokoju, wszystkie się zbierają, klękają i najstarsza córcia prowadzi modlitwę. My dołączamy się, nieraz ja, nieraz mąż. Mąż jest szafarzem też, więc staramy się pilnować. Raczej we dwójkę z mężem się modlimy, żeby po prostu... I widzą, że my się modlimy, to oni też się modlą. Uważają, że to za normalne. O.
0: Dzieciaki cały czas wyglądają tutaj, zaglądają przez okno. My już powoli będziemy kończyć tę rozmowę. A może pani imiona wszystkich dzieci wymienić, które przeszły przez dom?
1: Tak. Adaś, Kacper, Mateusz, Ala, Olek, Tomek, Franek, Antoś, Adaś, Nikola, Nadia, Zuzia, Majka i Julka. Wszystkie dzieci, tak.
0: Dziś otworzyły. Jakie są, jeszcze już kończąc, jakie są ich losy, bo te najstarsze to pewnie już tam pokończyły studia, poszły w świat.
1: Nie, jeszcze nie. Najstarsza dziewczynka ma w tej chwili 14 lat, jest w 8 klasie szkoły podstawowej i później jest dziewczynka w 5 klasie szkoły podstawowej, dwójka jest w 4, w przedszkolu jest 1 i najmłodsza ma 7 miesięcy właśnie skończyła.
0: Ale z tych, które już przeszły wcześniej, jak państwo byli pogotowie?
1: To mamy jednego chłopca, który w tej chwili ma 23 lata. Skończył szkołę, pracuje. Ma mieszkanie swoje, więc jak gdyby radzi sobie świetnie. Drugie dziecko jeszcze się uczy, ale przybywa w tej chwili urodziny. Reszta się uczy, po prostu się uczy. My też jak gdyby mówimy, staramy się postawić też na naukę, bo dla tych dzieci jest... To, że bardzo często na początku swojej nauki miały ten problem, że rodzice nie dopilnowali nauki, tak? I jak trafiają do nas, do pieczy zastępczej, my staramy się nadrobić, no i żeby pokochały się uczenie, tak? Że to dla nich jest droga do wyjścia z tej patologii, w której się urodziły, tak? Danie sobie szansę, zrobienie, jak gdyby bycia kimś, tak? To też jest taką terapią. Że jak będziesz się uczyć, będziesz mogła sobie zarobić swoje własne pieniążki, będziesz mogła sobie odłożyć, będziesz mogła sobie żyć tak, jak będziesz chciała, tak? I jak na razie wszystkie się uczą, tak? Dobrze. Nie narzekam, są dziewczynki, ta najstarsza, która ma z czerwonym paskiem, więc jak gdyby, no.
0: Co to jest miłość?
1: Miłość? Miłość to jest ofiarowanie siebie pewną taką dozą mądrości, pewną taką umiejętnością pomocniczości, żeby pomagać w sposób potrzebny, mądry, tak? Ale przede wszystkim to jest chyba to ofiarowanie. Ofiarowanie siebie, ofiarowanie swojego czasu, ofiarowanie swojego zainteresowania, bycia razem, funkcjonowania, starania się o drugiego człowieka, żeby ten drugi człowiek miał trochę może lepiej ode mnie. Więc chyba na tym polega właśnie miłość. Byciu ze sobą, byciu w rozmowie, byciu przy każdej sytuacji, ofiarowanie cząstki siebie każdej osobie, która jest. Bo bycie w miłości powoduje, że to nas, miłość nas zmienia, ale z tej zmiany tworzy się nowa miłość. To jest trudne może i zagmatwane,
0: Nie, no to znaczy tyle, że trzeba być gotowym na niewiadomą, że coś mnie przekroczy, ale ja będę trwał i co, i dam radę, i ja się zmienię.
1: Ale tu właśnie jest potrzebny Pan Bóg. Co Bóg daje, to zadaje. I to jest zdanie, które zawsze w świętej pamięci ksiądz zwany przez nas Kropeczka powtarzał. Co Bóg daje, to zadaje. Czyli jeżeli zada, to da siłę, da moc, da wszystko, żeby to zrobić. I ja cały czas się tego trzymam. Nigdy się nie zawiodłam. I nadal zawierzam Panu Bogu wszystkie moje dzieci. Kiedy trafiają na przykład do mnie dziecko, to pierwsze co, to biegnę do parafii i proszę o modlitwę. Zawierzyć dziecko Panu Bogu kompletnie, jeżeli dziecko trafia do mnie. Bo uważam, że Pan Bóg czuwa nad nami wszystkimi, tak? I pomaga temu dziecku też. Nie tylko z mojej strony, ale to dziecko też jest uzdolnione do miłości, do kochania, do bycia wspaniałym.
0: Czyli jeżeli trafia do Was dziecko, to jest Jego wola.
1: Pana Boga tak. Ja tak twierdzę. No bo to jest trudno powiedzieć, że dlaczego na przykład jedno dziecko trafia tu, drugie tu, trzecie tu, tak? To skoro Pan Bóg nam daje to dziecko i my jak gdyby jesteśmy w stanie przyjąć to dziecko, tak? No bo jeżeli miałam 9 dzieci, no to mogłam odmówić, bo po prostu wiedziałam, że więcej nie dam rady, tak? No to jest była inna sytuacja. Ale jeżeli mam na tyle siły, mam wolne miejsce, mam wolne miejsce w sercu, tak? To uważam, że Pan Bóg przesyła to dziecko, żeby po to, żeby po prostu mu pomóc. I faktycznie nigdy się nie zawiodłam, żeby nie było pomocy ze strony Bożej, tak?
0: Czy Państwo mają udane życie?
1: Bardzo. Ja uważam, że bardzo. Bardzo. Nie mam czasu się nudzić, nie mam czasu plotkować, nie mam czasu na takie zamartwianie się o siebie. Ja po prostu mam bardzo ciekawe życie. Zawsze się coś wydarza, zawsze coś tam rozrabiają dzieciaki, zawsze coś tam trzeba zrobić, zawsze trzeba coś ukształtować. Moje dzieci mają w tej chwili ciągle w czerwcu, to jest taki najgorszy okres, bo one mają najwięcej wtedy koncertów. To nie dość, że normalne zajęcia plus koncerty. Staje się jak gdyby taksówkarzem, kierowcą moich dzieci, gdzie przerzucam ją z jednej strony w drugą, z jednej strony w drugą. Ale to właśnie patrzenie na to, że im to się udaje, że jest fajnie, że ja wtedy nie mam czasu na to, żeby się tam martwić, że ta pani to źle wygląda, czy coś tam inaczej. Ja po prostu idę, jestem zadaniowo i wykonuję to wszystko i jestem pełna dumy. Duma mnie rozpiera, jak widzę te moje dzieci, jak one się rozwijają, tak? Jak one pragną czegoś. Uczą się punktualności, uczą się pracy, to będą osiągać coś. Żeby osiągnąć coś, muszą pracować. Nie to, że siedzę i wszystko dostaję na talerzu, tak? Tylko właśnie one uczą się tego, że żeby coś osiągnąć, trzeba coś zapracować. Trzeba chcieć, tak? Też tu Pan Bóg tłumaczy, że Pan Bóg jest chceniem, tak? Bo Pan Bóg też, dlatego właśnie mówię, Pan Bóg, jak zawierzam ich, to też Pan Bóg ich uzdalnia do pewnych działań, tak? I mnie, ale ich też, tak? Bo to potrzebne jest takie wzajemna relacja, wzajemna współpraca, wzajemne motywowanie się. Jak nieraz mi się nie chce, już taka jestem zmęczona, to one mnie motywują i wstaję. Tak? To ja ich też staram, jak już nieraz jest taka motywacja, a mamusiu mi się nie chce, już jestem zmęczona, to ja wtedy też muszę spokojnie pomotywować. Także wspólnie się motywujemy, wspólnie działamy.
0: Gdyby ktoś się zastanawiał, czy adoptować dziecko, czy być pogotowiem opiekuńczym, czy rodziną zastępczą. Co Pani na to?
1: Po pierwsze, trzeba rozeznać w sercu. Zapytać siebie samego, tak wewnętrznie, czy potrafię kochać, to raz, czy ja jestem w stanie dać siebie drugiemu człowiekowi, nie tylko mężowi, ale właśnie temu drugiemu człowiekowi, który jest trudny, który testuje, ale jestem w stanie stanąć też przeciwko instytucjom, bo to też jest bardzo ważne, bo trzeba stanąć przeciwko instytucjom. Nieraz problem jest w szkole, więc czy mam na tyle siły, żeby stanąć przeciwko światu, ratując to dziecko? I wtedy, jeżeli odpowiem sobie na te trzy pytania tak pozytywnie, to wtedy można spróbować być rodziną zastępczą. A co do adopcji, ponieważ współpracuję dosyć często z ośrodkiem adopcyjnym, mamy taką teorię, że są dwie formy adopcji. Adopcja z braku i adopcja z miłości. Adopcja z miłości to są te wszystkie udane adopcje, które są wspaniałe. Czyli mamy miłość, potrzebujemy tą miłością się podzielić i z miłością przyjmujemy dziecko, które jest. Natomiast bardzo często, o których się mówi, że takie nieudane adopcje, to są właśnie te adopcje z braku. Kiedy nie ma dziecka, a ja chcę koniecznie mieć dziecko, tak? I tylko adoptuję z powodu braku, a nie z miłości. I te adopcje są najczęściej właśnie nieudane, tak? Bo one są nie do końca przemyślane. A to, że procedury adopcyjne trwają długo, no to uważam, że bardzo dobrze, dlatego że to jest dziecko, to jest człowiek. To nie jest piesek, to nie jest kotek, to nie jest zabawka, to jest dziecko. Trzeba sobie odpowiedzieć naprawdę na pytanie, czy ja to dziecko jestem w stanie pokochać. Bo też miałam taki jeden przypadek, gdzie była adopcja i po miesiącu czasu, po styczności, przywieziono mi dziecko z powrotem i wrzucono jak psa pod bramkę. Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Z jakiego powodu ja chcę adoptować to dziecko?
0: Niech się pani przedstawi.
1: Nazywam się Małgorzata Szylka-Turowska. Od 13 lat jestem zawodową rodziną zastępczą.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na Twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Po reklamie.
4: Radio Warszawa, za chwilę wybije godzina 20:55.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. O tym, że każdy z nas ma swoje Westerplatte i Warszawę 44, mówił arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, podczas mszy świętej w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbyła się na cmentarzu Wolskim. Metropolita warszawski odniósł się do dzisiejszych debat na temat sensu Powstania Warszawskiego.
6: Takie analizy można snuć na spokojnie, w salach wykładowych, w mediach czy przy herbatce. Wtedy jednak powstańcy, zamiast pytać, czy warto walczyć, pytali, czy można nie walczyć. Ich odwaga nie była chłodną kalkulacją, ale gorącym porywem serca. Wypływem czystej miłości do ojczyzny, szalonej, naiwnej, ale szczerej i pięknej.
5: Arcybiskup Galbas mówił także o dzisiejszym znaczeniu męstwa i odwagi.
6: Męstwo w czasach pokoju nie polega na noszeniu munduru, ale na wierności zasadom i wartościom wtedy, gdy większość idzie na łatwe i tanie kompromisy. To odwaga powiedzenia prawdy, podczas gdy łatwiej jest milczeć, uśmiechać do wszystkich, być koniunkturalistą, oportunistą i populistą jednocześnie.
5: Ojczyzna nie przestaje być naszym wielkim zbiorowym obowiązkiem, mówił arcybiskup warszawski.
6: Ten obowiązek spełniamy nie tylko umieraniem za Polskę, ale uczciwym życiem dla niej. Rzetelną pracą, troską o dobro wspólne, szacunkiem dla prawa, odpowiedzialnością za kulturę i historię.
5: Hierarcha zaapelował także o modlitwę za zmarłych powstańców, o zdrowie dla żyjących oraz o dar męstwa dla wszystkich Polaków.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Ponad 1000 młodych osób z całej Polski wzięło udział w wakacyjnych obozach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tegoroczne spotkania odbyły się w lipcu w Płocku i w Siedlcach. Hasłem pierwszego spotkania, w którym wzięli udział stypendyści i studenci, były słowa: wymagajcie od siebie, mówi ksiądz Łukasz Nycz z zarządu fundacji.
8: To nawiązanie do chyba najbardziej znanych słów świętego Jana Pawła II, który kierował do młodych, gdy wzywał ich, że muszą od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. To wciąż aktualne przesłanie i celem naszego spotkania było zwrócenie uwagi na cele i wartości, jakimi kierują się dzisiaj nasi podopieczni.
5: Do diecezji siedleckiej przyjechali uczniowie szkół podstawowych i średnich, aby przeżywać spotkanie pod hasłem „Jesteście przyjaciółmi moimi”.
8: To zaproszenie do tego, aby odkryć na nowo znaczenie trzech najważniejszych relacji w swoim życiu. Relacji do Boga, odkrycia Chrystusa jako przyjaciela, relacji do samego siebie i zaprzyjaźnienia się ze sobą. I w końcu ten trzeci wymiar tej relacji do drugiego człowieka, przeżywanej szczególnie w Kościele.
5: Obok modlitwy i formacji obozy miały także wymiar integracyjny, dodaje ksiądz Nycz.
8: Była okazja do spotkania, do odnowienia relacji, do odbudowania, ale także poznania pięknych zakątków Mazowsza i zarówno diecezji płockiej, jak i siedleckiej.
5: Szczegółową relację z obozów można przeczytać na stronie fundacji dzieło.pl. Znamy papieską intencję na sierpień. W ramach ogólnoświatowej modlitwy Leon XIV apeluje tym razem o modlitwę w intencji dzieła ewangelizacji w miastach. Wiemy, że miasta są powołane, by być miejscami wolności i możliwości, ale mogą też stać się przestrzeniami anonimowości i izolacji, mówi Leon XIV w wideo opublikowanym w internecie. Dlatego prosimy Cię dziś o odnowione spojrzenie, zdolne odkryć w życiu miejskim żyzny grunt dla głoszenia Twojej Ewangelii. Daj nam twórczą i głęboką wiarę, która nie pozostaje w słowach, ale staje się ciałem poprzez proste i pełne miłości gesty. Uczyń nas Kościołem, który wychodzi zdolnym dotrzeć do peryferii, by pocieszyć samotnych i siać braterstwo i więź, zamiast ulegać obojętności. Obecnie to właśnie wielkie miasta są największymi terenami misyjnymi. Żyje tam niemal 45% ludności świata.

0: Maryjo, Królowo Aniołów, w ten niedzielny wieczór tym wezwaniem i tytułem chcemy się z Tobą przywitać. Jesteśmy przy Tobie, Maryjo, i zapewniamy o naszej miłości do Ciebie. Wracamy dzisiaj pamięcią do pięknej włoskiej krainy. Na stokach gór apenińskich stał mały i ubogi kościółek, zbudowany przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, nazwany porcjunkulą, to znaczy odrobiną. Często słyszane tam były śpiewy aniołów, dlatego nazwano go kościołem Matki Bożej Anielskiej. Święty Franciszek z Asyżu upodobał sobie to miejsce, ten mały skrawek ziemi, odnowił kościół i zamieszkał przy nim ze swoimi braćmi. Spędził tam całe swoje życie, odbierając łaski, i tam zakończył swoją ziemską wędrówkę. W pewną letnią noc w 1216 roku obudzony święty Franciszek pobiegł do kaplicy i tam zobaczył Jezusa i Maryję i całe zastępy aniołów wokół nich. Tam usłyszał pytanie: proś o co chcesz, a dostaniesz. Franciszek poprosił o odpuszczanie grzechu wszystkim, którzy tu przyjdą. Poprosił łaskę odpustu. I ta mała, uboga kapliczka u stóp Asyżu odmieniła Kościół i świat. Możemy jeszcze długo rozważać historię świętego Franciszka, ale może warto w tym momencie naszej wieczornej modlitwy zatrzymać się tylko nad tym jednym zdaniem. Proś o co chcesz, a dostaniesz. I szczególnie tutaj, na Jasnej Górze, to zdanie brzmi bardzo wymownie, bo skoro tu jesteś, to być może jest jakaś sprawa w twoim sercu, która nie pozwala ci spokojnie siedzieć w domu. Szukasz pomocy, ratunku, zanosisz modlitwę, bo wierzysz, że właśnie tutaj, patrząc w oczy Maryi, otrzymasz łaskę, odzyskasz pokój serca, zobaczysz swoje życie w nowym świetle. Ewangelia, którą dzisiaj rozważaliśmy, z pewnością może być dla nas takim światłem. Za Jezusem idą tłumy ludzi, ponieważ widzą w Nim kogoś, kto mówi do nich w taki sposób, jak nikt inny wcześniej. Odkrywają również w Nim kogoś, komu naprawdę na nich zależy. Idą pieszo. Ta informacja pasuje także do nas, którzy idziemy pieszo na Jasną Górę. Jest to szczególny sposób przemieszczania się, bo nie chodzi tylko o to, aby przedostać się z punktu A do punktu B, ale chodzi o to, aby w czasie tej pielgrzymiej drogi doświadczyć obecności tego, który był, który jest i który przychodzi. To właśnie wtedy zaczyna się moja przemiana serca. I to jest ten moment, kiedy Jezus wychodzi mi naprzeciw. Ujrzał wielki tłum i znów otrzymujemy słowo, które nas podnosi, bo Jezus widzi, On naprawdę widzi moje i twoje życie i dostrzega te wszystkie miejsca, które potrzebują uzdrowienia. W codzienności często o tym zapominamy lub nawet żyjemy w przekonaniu, że Bóg nie interesuje się naszymi sprawami, bo gdyby był, może byłoby inaczej. Nie miałbym takich czy innych problemów, chorób, przeciwności. Takie przekonania bardzo utrudniają życie. A prawda jest zupełnie inna. Bóg nie może zapomnieć o tobie. On nosi cię w swoim sercu i jest pierwszym, który płacze razem z tobą. I on cię pociesza i podnosi. Od tego roku, także na pielgrzymim szlaku, rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów jubileuszu odkupienia 2033, w którym będziemy mogli na nowo uświadomić sobie wagę wydarzeń zbawczych sprzed 2000 lat. Nie będzie to tylko rocznica śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ale przypomnienie wielu innych momentów, które ukazały nam moc Boga i troskę o każdego z nas. W czasie pierwszej pielgrzymki diecezji legnickiej w tym roku rozważaliśmy temat żywej obecności Jezusa, który jest obecny w Eucharystii, w Słowie Bożym, w zgromadzeniu wiernych, w najświętszych postaciach oraz w kapłanie. A także próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, na ile Eucharystię i całe swoje życie przeżywam świadomie, co mi przeszkadza, co mnie odciąga od Boga i rozprasza. Dzisiaj Jezus na sugestie uczniów, aby oddalił tłumy, bo są na pustkowiu i nie mają nic do jedzenia, odpowiada: nie muszą odchodzić, wydajcie im jeść. To kolejne słowo, które może cię dzisiaj podnieść. Nie musisz odchodzić, kiedy wydaje ci się, że masz niewiele lub nie masz nic do zaoferowania. Może uważasz, że masz słabą, małą wiarę i nie wiesz, co tym dalej zrobić. To popatrz na Jezusa. On używa 5 chlebów i 2 ryb, aby nakarmić 1000. Potrafi z tego, co jest małe i nikłe, dokonać wielkich rzeczy. A skoro zrobił to dla tylu tysięcy ludzi, to zrobi to samo także dla ciebie, bo jest naprawdę obecny.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Mateuszowi Ryckowi, który pełni rolę ojca duchownego pierwszej pielgrzymki legnickiej, która to jutro tutaj przybędzie na Jasną Górę. Serdecznie pozdrawiamy pielgrzymów 25. pielgrzymki rowerowej z Gdańska, a także z parafii Nockowa i Niedźwiada. Są z nami w tej modlitwie przed Tobą, Maryjo, pielgrzymi z diecezji katowickiej, z Turzy Śląskiej, z Mysłowic, z Kozłowej Góry wraz ze swoim arcypasterzem, księdzem arcybiskupem Andrzejem. Pozdrawiamy pielgrzymów z Augustowa, z diecezji ełckiej, z diecezji poznańskiej, z Wronek i wszystkich tych, którzy dzisiaj nawiedzili Twoje, Maryjo, miejsce. Prosimy za Ojca Świętego we wszystkich Jego intencjach, za naszych pasterzy, szczególnie tutaj obecnych,

0: polecamy wszystkie rodziny, dzieci, młodzież, również tych, którzy po raz pierwszy dzisiaj tutaj przed Tobą, Matko, są. Wszystkie intencje zapisane w księdze apelowej. Prosimy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Będziemy rozważać tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje,
0: bądź wola Twoja,
1: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,

0: Maryjo, powierzamy Tobie także wszystkie osoby samotne, cierpiące, doświadczające choroby. Szczególnie jako Paulini chcemy się modlić o uzdrowienie dla naszego współbrata, ojca Tadeusza Olzackiego. Pod Twoją obronę.
1: Naszymi prośbami, racz nie gardzić w oczynach naszych, ale w strzelach i zły przyjmuj, lecz nas zawsze wybawiać.

0: Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Księże biskupów, prosimy o błogosławieństwo.
2: Święty Paweł Apostoł wołał dzisiaj do nas: cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Głód, nagość, miecz, prześladowanie. We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo przez Chrystusa. I taką jest każda Eucharystia. To jest nasze zwycięstwo z Chrystusem i w Chrystusie tego świata.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Macieja Rafalskiego. A o 21.30, jak zawsze, zapraszam na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 555, 512 700 444.

0: Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
1: Każdy z nas zna takie chwile, kiedy życie przypomina łódź miotaną przez fale. Problemy, lęki, niepewność, trudne decyzje. Właśnie w takiej sytuacji znajdują się dziś uczniowie. Jest noc, wieje przeciwny wiatr, a Jezus wydaje się daleko. I wtedy przychodzi do nich po jeziorze. Oni jednak nie rozpoznają go od razu. Myślą, że to zjawa. Jakże często podobnie bywa w naszym życiu. Bóg przychodzi, ale nie zawsze w taki sposób, jakiego się spodziewamy. Wtedy Jezus mówi słowa, które od 2000 lat niosą nadzieję. Odwagi, ja jestem blisko, nie bójcie się. Piotr wychodzi z łodzi i dopóki patrzy na Jezusa, idzie po wodzie. Zaczyna tonąć, dopiero wtedy, gdy bardziej skupia się na wichrze niż na swoim mistrzu. To bardzo ważna lekcja. Kiedy całe nasze spojrzenie zatrzymuje się na problemach, łatwo tracimy spokój serca. Gdy patrzymy na Chrystusa, odnajdujemy siłę nawet pośród życiowych burz. A kiedy Piotr zaczyna tonąć, woła tylko: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciąga do niego rękę. Może właśnie taka modlitwa jest dziś komuś potrzebna. Krótka, prosta i szczera. Panie, ratuj mnie. Bo Chrystus nie obiecuje życia bez burz. Obiecuje coś więcej, że w każdej burzy będzie z nami. I wciąż powtarza: odwagi, ja jestem, nie bójcie się.

0: i wybiła godzina 21:30. Oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512-700-444, 512-700-555. A modlimy się dzisiaj w intencji o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Awedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silną w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej Dary Ducha Świętego dla Julii w dniu 24 urodzin. O łaskę nieba dla jej mamy, świętej pamięci Kasi, modlą się dziadkowie. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dar Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O Bożą opiekę i pomoc dla Ewy, o dobrą pracę dla niej. O zdrowie i dar Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O szczęście i powodzenie w życiu prywatnym i zawodowym dla Anny. O szybki powrót do zdrowia dla Hani po operacji. O siłę, zdrowie i dar Ducha Świętego dla jej najbliższych. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalistry, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. Jak zawsze modlimy się także w intencji wszystkich zmarłych i osób w czyśćcu cierpiących. 512-700-444, 512-700-555. A już teraz modli się z nami Pani Janka. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże. Pani Ani, ja mogę jeszcze dołączyć za wszystkich powstańców Warszawy.
0: Oczywiście.
1: I moją bliską rodzinę, rodzice i rodzeństwo.
0: Oczywiście, w intencji wszystkich powstańców i wszystkich zmarłych. W imię Ojca,
1: i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wiecznych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Amen. Zachowaj nas od ognia piekielnego.
1: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pośród nocy powstaje życie i światłość. Nie możesz żyć w ciemności. Jesteś powołany do życia w świetle. Chrystus wyprowadza cię z nocy ku światłu dnia. Wielka noc przynosi ci światło, czas spotkania z życiem. Odtąd nie lękaj się ciemności nocy. Oto idzie ku tobie Chrystus, światło. Proszę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Janko.
1: Szczęść Boże, Pani.
0: Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
1: Dużo spokojnej radości. Nocy.
0: Wzajemnie wszystkiego dobrego. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Na niebie wysoko stojące słońce określa południe, pełnię dnia. Chrystus wstępuje do nieba. Rozkwitł czas stworzenia, południe stworzenia. Twoje życie ogarnia niebo z obecnym pośrodku Chrystusem, światłem świata. Zaczerpnij światło ze świata. I już teraz modli się z nami pani Jadwiga. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Proszę zaczynać.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, przepraszam, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Jadwigo.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie, Maryja i kolejne pokolenia uczniów, Ty pośród nich. Nad głową każdego wiązka ognia. Ogień zajmuje, napełnia światłem. On, Duch Święty, roznieca w Tobie ogień. Odtąd masz być jak pochodnia, która daje światło Ducha. Wchodź pomiędzy braci i bądź dla nich światłem. Jesteś wyposażony, masz dostęp do samego źródła. I już teraz modli się z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże.
0: Proszę zaczynać.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, Pani Grażyno, spokojnej nocy. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Nie wolno Ci już powiedzieć kamienne niebo, zamknięte niebo. Ten, który wstąpił do nieba, powołuje Maryję, która była przezroczysta na jego światło. Oczy ducha pozwalają Ci zawsze wpatrywać się w niebo. Wraz z matką jesteś powołany, jesteś dzieckiem dobrego Ojca. I już teraz modlą się z nami Adrianna, Małgorzata, Magdalena i Zosia. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże!
0: Proszę zaczynać.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliły się z nami Adrianna, Małgorzata, Magdalena i Zosia. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
5: Za Bolesława.
6: Jakubika.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Majestat, tron, chóry anielskie, chwała, światłość. Maryja ma udział w Bożym dziedzictwie, ofiarowana Tobie jako Matka. Oto Matka Twoja, Święty Janie, Kościele, bracia i siostro. Obecnie jesteś dzieckiem Bożym, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziesz. Wiesz, że gdy się objawi, będziesz do Niego podobny, bo ujrzysz Go takim, jakim jest. Proś ją i naśladuj. I już teraz modli się z nami Pani Sabina. Szczęść Boże!
7: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Święta Maryjo, Matko, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego. Po Twoje obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za Bóg modlitwę, zapłać. Modliła się Sabina z parafii świętej Katarzyny w Nasielsku. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. I jeszcze w intencji wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękuję również Państwu za dzisiejszą obecność. Ania Bobko, życzę spokojnej nocy. Zachęcam do pozostania razem z Radiem Warszawa, bo po godzinie 22 audycja Granie Ciekawe Niesłychanie, jedna z bardziej muzycznych audycji na naszej antenie, więc warto zostać. Warto również słuchać jutro poranka razem z Radiem Warszawa od godziny 7. Ja życzę Państwu spokojnej nocy i samych przyjemności.

0: to Zak Williams, a przed mikrofonami ksiądz Mirosław Gawryś
1: i ksiądz Justyn Ziembiński w audycji Granie Ciekawe Niesłychanie.
0: Zak Williams to artysta z kręgu muzyki chrześcijańskiej, grający takiego południowego rocka, skrzyżowanie z country, i zawsze tylko coś wyda, pojawia się w naszej audycji, a tym razem jest to materiał z koncertu na żywo w legendarnym miejscu Red Rocks, Revival Nights at Red Rocks, a piosenka, której słuchaliśmy, nosiła tytuł Less Like Me.
1: I to był Zak Williams, do którego wrócimy, a na razie zupełnie inny klimat, muzyka z pogranicza współczesnego R&B, muzyki alternatywnej, elektronicznej, to na wyrost wszystko, przynajmniej jeśli chodzi o ten utwór, który usłyszymy. Lani Rose, amerykański wokalista i producent muzyczny, powoli zdobywający coraz większą popularność, wydał niedawno płytę zatytułowaną To Hope Again i pośród wielu ciekawych na tej płycie utworów wybrałem utwór zatytułowany From the Dust, o nadziei, że Pan Bóg z popiołów może wzbudzić, ma moc wzbudzić każdego, przywrócić człowieka na właściwą drogę. Lani Rose, From the Dust.

0: no coś wyróżniającego się i oryginalnego.
1: No, dlatego wpadł mi w ucho właśnie.
0: Inne piosenki z tej płyty też wpadły ci w ucho?
1: Muszę powiedzieć, że wybór nie był łatwy. Po prostu.
0: W sensie, że takie wszystkie ciekawe.
1: Nie, klimaty różne, ale, no, ale w końcu decydowałem się na tę, która chyba zwieńczy płytę na zakończenie.
0: Z płyty Zacha Williamsa, nagranej w legendarnym amfiteatrze Red Rocks, też można każdą piosenkę wybrać na żywo. Te wykonania brzmią świetnie, takie klasyczne amerykańskie granie i śpiewanie, instrumenty, chórki i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jednej piosenki posłuchajmy. Już w naszej audycji z pewnością się pojawiała, aczkolwiek w wersji studyjnej. A, może jeszcze dodam, że tego koncertu Zacha Williamsa, który to zostało wydane dopiero co, bo 5 czerwca ukazał się ten koncert, materiał audio i wideo, można za darmo posłuchać, obejrzeć na YouTubie na kanale Zacha Williamsa. A utwór, którego posłuchamy, nosi tytuł Old Church Choir. You guys feel like dancing a little bit?

chyba tak bardziej majestatycznej na bogato niż w wersji studyjnej tutaj to zagrali. Ja wybrałem, żeby chociaż jeden głos żeński się pojawił w naszej audycji, utwór z najnowszej płyty Lien Crawford. To taka artystka, jedna z kilku teraz zdobywających większą popularność obok Ann Wilson czy Tori Kelly. Wykonuje chrześcijańską muzykę współczesną, a uprzedzając może jakieś twoje pytania, Mirku, to powiem, że piosenkę wybrałem trochę na chybił, trafił po prostu po tytule Water into Wine. Tekst, który jest taką prośbą o przemianę życia, tak jak wodę w wino Pan Jezus przemienił. Z płyty Thank God, Liana Crawford, który towarzyszył w duecie Seth Schluter i słuchamy.

A ja wrócę do tradycyjnego męskiego amerykańskiego grania, czyli do muzyki country, bo Cody Johnson to amerykański wokalista, autor tekstów muzyki country. Jedna z najbardziej uznanych gwiazd tej muzyki obecnie. Miliony, miliardy nawet czytałem odtworzeń i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo nagród, artysta roku i wiele, wiele innych tytułów. Najnowsza płyta Cody Johnsona nosi tytuł Banks of the Trinity. A z tej płyty wybrałem piosenkę Bible for a Boy, for JC. To piosenka, którą Cody Johnson napisał dla swojego syna. Ma chyba dwie córki i urodził mu się syn. No i wielka radość. I to, co chcę mu dać na początek najbardziej, to jest oczywiście Biblia. Pismo Święte. To jest to, co życiowo ma prowadzić jego syna, wiara, której nie można kupić, a stanowi oparcie w trudnych chwilach. Cody Johnson.

0: Biblię króla Jakuba z wygrawerowanymi inicjałami. Tak swoją drogą zastanawiam się, co by polscy ojcowie chcieli najbardziej kupić na początek swoim nowonarodzonym synom?
1: Dużo bym można mówić. Nie wchodzę w ten temat. Przedstawiam następnego wykonawcę, Judah and the Lion, zespół grając taką alternatywną, też z mocnymi folkowymi akcentami muzykę. Nie jest to zespół ze świata muzyki chrześcijańskiej, tak no, dosłownie, całkowicie, ale jego lider, jeden z liderów, Judah Akers, jest bez wątpienia człowiekiem wierzącym, wydawał płyty solowe, modlitewne, a w swoim zespole też w tekstach czasami twojej wierze daje wyraz. AM Pryzm ukaże się w tym miesiącu, ta płyta, a zapowiada ją między innymi właśnie ta piosenka, którą słyszymy, wydana wcześniej na singlu, o żwirowej drodze, czy o żwirowych drogach, Gravel Roads.

0: To nic, teraz jak tylko wskoczyć na gravela, czyli rower, i udać się tymi żwirowymi drogami w dalszą część wakacji, i pewnie ksiądz Justyn tak wkrótce zrobi. Ma takiego gravela w domu.
1: No może nie gravela, ale rower bardzo poręczny po prostu.
0: Podręczny nawet. Ja jakoś tak, nie wiem, mi się trafiło, chciałem wrócić do płyty Andrew Petersona, nagranej w sumie tak niedawno, pod koniec ubiegłego roku, poświęconej Richowi Mullinsowi, który dla Andrew Petersona jest inspiracją w jego twórczości. A poza tym w naszych audycjach, a przynajmniej ja bardziej ostatnio prezentowałem piosenki córki Andrew Petersona, czyli Sky Peterson, więc może teraz przypomnienie Andrew Petersona. Na tej płycie towarzyszą Petersonowi też goście, a jednym z nich jest Brandon Heath, który udziela się w piosence Hold Me Jesus.

0: Hold Me Jesus nagrywało wielu artystów emigrant, no jest tam inni.
1: Jak i mnóstwo innych piosenek Chamberlainsa też nagrywało i nagrywa mnóstwo różnych artystów. Ale jakoś tak nie trafiłem na wykonanie czyjeś piosenki Chamberlainsa zatytułowanej Peace. Więc jakieś to takie dla mnie trochę odkrycie tej piosenki.
0: To jeden z mniej znanych utworów.
1: No właśnie, a mi się podobał. Tutaj też mamy towarzystwo gościa, a mianowicie Petersonowi towarzyszy Andy Gahorn. Andrew Peterson w piosence Richa Mullinsa Peace.

0: Ta płyta to zapis koncertu, który odbył się w ubiegłym roku, wyprzedanego zresztą w 100% z udziałem właśnie wspomnianych przeze mnie już wcześniej gości.
1: Na zakończenie polski akcent, utwór, który można by nawet, myślę, polecić animatorom muzycznym na rekolekcjach w różnych grupach. Piękna, bardzo nastrojowa pieśń uwielbienia. Portal Teobańkologia ma właśnie swoją gałąź muzyczną, którą, o ile się orientuję, kieruje Jakub Tomalak. No i od czasu do czasu coś nowego wypuszcza. Singiel, który wyszedł całkiem niedawno, a piosenka nosi tytuł, pieśń nosi tytuł Jezu, uwielbiam moc imienia Twego. I tym utworem się z Państwem dzisiaj żegnamy, zapraszając oczywiście na tydzień.
0: Do usłyszenia, szczęść Boże.

drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie, ślepy wołał tak. I słyszy starca głos, Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. Zeszło słońce w jego świecie i pierwszy w jego życiu dzień. A kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, choć już widział światę strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz?

i poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny.
2: W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że święty Jan Paweł II powinien zostać patronem polsko-ukraińskiego pojednania, a także na czym polega istota odpustu, w tym również tak zwanego odpustu porcjunkuli.
1: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios królowo, witaj, pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
1: Każdy z nas zna takie chwile, kiedy życie przypomina łódź miotaną przez fale. Problemy, lęki, niepewność, trudne decyzje. Właśnie w takiej sytuacji znajdują się dziś uczniowie. Jest noc. Wieje przeciwny wiatr, a Jezus wydaje się daleko. I wtedy przychodzi do nich po jeziorze. Oni jednak nie rozpoznają go od razu. Myślą, że to zjawa. Jakże często podobnie bywa w naszym życiu. Bóg przychodzi, ale nie zawsze w taki sposób, jakiego się spodziewamy. Wtedy Jezus mówi słowa, które od 2000 lat niosą nadzieję. Odwagi. Ja jestem blisko, nie bójcie się. Piotr wychodzi z łodzi i dopóki patrzy na Jezusa, idzie po wodzie. Zaczyna tonąć, dopiero wtedy, gdy bardziej skupia się na wichrze niż na swoim mistrzu. To bardzo ważna lekcja. Kiedy całe nasze spojrzenie zatrzymuje się na problemach, łatwo tracimy spokój serca. Gdy patrzymy na Chrystusa, odnajdujemy siłę nawet pośród życiowych burz. A kiedy Piotr zaczyna tonąć, woła tylko: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciąga do niego rękę. Może właśnie taka modlitwa jest dziś komuś potrzebna. Krótka, prosta i szczera. Panie, ratuj mnie. Bo Chrystus nie obiecuje życia bez burz. Obiecuje coś więcej. Że w każdej burzy będzie z nami. I wciąż powtarza: odwagi, ja jestem, nie bójcie się.

0: Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
0: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
1: Witam serdecznie.
0: Pożądanie. Co myślimy o pożądaniu? Czy kontynuujemy raczej ten wątek z poprzedniego tygodnia, jaki jest związek myślenia z uczuciami?
1: Ja bym jeszcze pokontynuował.
0: To myślenie.
1: Ten temat, tak. Jak to powiązać? No i też przy poprzednim spotkaniu zadałaś pracę domową. Ja byłem...
0: Oczywiście.
1: ...pilnym uczniem w domu, ale myśląc o kontaktowaniu się z własnymi myślami, o akceptowaniu, ale też i z perspektywy jakby myślenia naszych dzieci, czy jak to akceptuję. To tak, z jednej strony to bardzo takie głębokie było pytanie i
0: tak.
1: Jest wiele zmiennych i tak sobie myślałem najpierw o sobie jako o sobie dorosłej.
0: Zmienne zmiennymi, ale myślę też, że są pewne granice,
1: tak.
0: Które wyznaczają intymność i w końcu ta myśl jest w twojej głowie i to, czy ją ujawnisz, czy nie, to już nie jest takie oczywiste. Albo masz takie prawo, będąc wolnym człowiekiem, nie ujawniać tego. Pytanie tej pracy domowej było, czy masz kontakt, czy potrafisz, czy chcesz. A nawet myślę, że to byłoby takie pytanie, czy masz odwagę spotkać się ze swoimi myślami.
1: No i teraz bym powiedział, że tak, ale to zależy. Więc
0: tak.
1: Niestety, ale tu zależy przeważało. Dam taki przykład. W domowym kościele jedno z zobowiązań, namiot spotkania, spotkanie z fragmentem Pisma Świętego, z Bogiem.
0: No tak, spotkanie.
1: I myśląc o tym właśnie myśleniu, czy ja spotykam się z nim, to w takich sytuacjach jest ta koncentracja na tym myśleniu, na tym zastanawianiu się, na czekaniu, która myśl przyjdzie, ale znowu w odpowiedzi na dwie zmienne. Jedną zmienną, czyli na dany fragment, który właśnie przeczytałem, na to słowo, i druga zmienna, czyli co akurat w moim życiu takiego się dzieje, że to, co się dzieje i słowo, jak i zaczynam kombinować.
0: Że to słowo właśnie, a nie tamto, do mnie przemawia, że je usłyszałam głośniej, że mnie zatrzymało albo poruszyło. To masz na myśli?
1: Tak. Ale z drugiej strony w codzienności żyję w pośpiechu, w rozproszeniu, skupiam się na różnych obowiązkach życia codziennego i to chyba raczej sprawia, że nie słucham swoich myśli i uczuć w takim wymiarze właśnie, gdybym usiadł i miał na to przestrzeń.
0: Czyli w takim wymiarze kontemplacyjnym.
1: Tak. No i teraz myśląc o dzieciach, no każdy ma różne myśli i czasem to są, nie wiem, piękne myśli, czasem trudne. Gniew, zazdrość, w ogóle chęć zemsty, bo on mi zabrał, ja mu zaraz teraz pokażę i tak dalej.
0: Odwet.
1: Raczej reaguję, nie chciałbym tutaj w jakieś szufladki, tak jak to na kursie było mówione, wrzucać siebie, no ale to jest raczej reakcja, po co tak myśleć, albo po co tak robisz. To nie jest na początku pierwsza myśl typu zrozumienie, czemu tak robisz, tak? Tylko taka myśl pierwsza, że no przecież moglibyście się bawić ładniej.
0: No tak. Ładnie bawić to szakal w razie czego, tak, prawda?
1: Oczywiście.
0: Ale tak, ale masz taką myśl.
1: Tak.
0: Natomiast jak do mnie mówisz, do mnie się zwracasz, baw się ładnie, to ja nie wiem, co ty masz na myśli. Nie wiem, co to znaczy ładnie. I teraz to jest takie zdanie, które niesie według ciebie treść oczywistą. Dla ciebie jest to oczywiste, co masz na myśli. Natomiast ja nie wiem, co to znaczy ładnie się bawić. Kiedyś ktoś na warsztatach, na których ja byłam uczestnikiem, podawał taki przykład, że tata poprosił swojego synka chyba, posprzątaj swoje zabawki. Tam miał kącik czy pokój i tata poprosił go, a nawet może było to w formie polecenia, posprzątaj zabawki. No i za chwilę przyszedł i zaczyna mieć pretensje do tego malucha, a to był maluch, jakiś taki 3-4 latka. I z pretensją do tego dziecka, no miałeś posprzątać. Dlaczego tu jest nieposprzątane? A to dziecko mówi do taty, psiecieś posprzątałem. I był zdziwiony. I tata się zatrzymał, spojrzał, a tam wszystkie zabawki ustawione.

0: One na podłodze, w rządku, jedna obok drugiej. Stoją. Tata miał na myśli, schowaj każdą zabawkę na swoje miejsce, albo odłóż te zabawki, nie wiem gdzie tam, do pudełka, czy do szuflady, czy do szafki, schowaj coś, prawda? A polecenie było tak ogólne, że o ile tata wiedział, co ma na myśli, o tyle to dziecko nie, więc zrobiło tak, jak ono wyobrażało sobie robienie porządku, więc uporządkował te zabawki i poukładał je w rzędzie jedna obok drugiej. Każdą zabawkę to dziecko wzięło do ręki i postawiło na miejscu, które ono uznało za ważne, na miejscu, o którym ono zadecydowało, że tu będzie stała ta zabawka. Tak więc on się bardzo przyłożył, bardzo postarało się to dziecko czteroletnie czy trzyletnie, żeby zrobić porządek. Tyle, że nie zostało to zdefiniowane.
1: Każdy chyba tu postąpił poprawnie, tylko ja bym poszedł dalej. Co się potem jeszcze z tym wydarzyło?
0: Z czym?
1: No z tą reakcją albo myślami tego taty, no bo mógł powiedzieć, okej, bardzo ładnie, to teraz zróbmy jeszcze jedno zadanie, czy tam zrób jeszcze jedno zdanie, a teraz tak samo, tylko powkładaj do pudełka.
0: Tak.
1: No bo się zreflektowałby, że jednak polecenie wydał nie do końca precyzyjne.
0: Czyli, że to polecenie było na tyle ogólne, że nie prowadziło do zrozumienia wzajemnego, takiego porozumienia.
1: Myśląc o starszych dzieciach, nie chciałbym mówić, można zakładać pewne rzeczy, ale jeżeli na przykład mój syn wali piłką w domu, w mieszkaniu gdzieś w korytarzu.
0: Co to znaczy wali piłką?
1: No, mówię teraz taki skrót, no ale kopię piłką nie taką mięciutką, którą można byłoby...
0: Gąbkową, cichą.
1: Tylko normalną piłką, którą gra mecze na boisku, na dużym boisku, na podwórku.
0: Ale co to jest za piłka? Bo piłka dla
1: do
0: mnie...
1: Do piłki nożnej.
0: Bo czekaj, no właśnie, i tu mówisz mi piłka, tak? To dla mnie piłka to jest tak, albo piłka plażowa, albo piłka do koszykówki u nas w domu częściej brzmi piłka do koszykówki, ale to może być właśnie piłka do siatkówki, piłka do kopania, jeszcze może być taka piłeczka,
1: do tenisa,
0: którą...
1: Do ping-ponga,
0: właśnie,
1: do rugby,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc mamy tych piłka...
1: I do golfa jeszcze mogą być.
0: Jest ciągle mało precyzyjnym słowem, pojęciem. Tak, piłka do kopania.
1: Do grania w piłkę nożną. No i ja widząc go kopiącego, strzelającego po ścianach piłką do piłki nożnej, ale taką profesjonalną, w miejscu do tego no, niekoniecznie aż tak przeznaczonym, z jednej strony sobie myślę wtedy, żeby coś tam nie strzelił.
0: Tak.
1: A z drugiej strony...
0: Stop. To już przejdźmy do ćwiczeń. Czy też kontynuujmy to przyglądanie się związkowi myśli i uczuć. Kiedy myślisz, oby niczego nie zniszczył?
1: Tak.
0: Tak myślisz?
1: Tak.
0: To co czujesz?
1: No niepewność, strach.
0: Prawda? Strach, niepewność, obawę, dobra. Ale gdybyś pomyślał, mam nadzieję, że sprzątną z przestrzeni, w której się teraz porusza, schował szklany wazon, który tam stał przed chwilą, a z parapetu zabrał doniczkę z kwiatami, żeby ich nie zniszczyć, to wtedy już inne uczucie byłoby w tobie, nie?
1: No tak, wtedy raczej czułbym się w pewien sposób dumny, czułbym się bezpieczny.
0: Mam nadzieję. Dla mnie mam nadzieję to jest ciekawość, prawda? Bo ja bym to sprawdziła. Mam nadzieję, że schował kwiatek. Nie ma kwiatka, rzeczywiście. Doniczki nie widzę. Wazon? No nie widzę wazonu. Aha. Teraz dopiero po tym jak uświadomiłam sobie, że chcę to sprawdzić, z ciekawością rozejrzałam się, sprawdziłam, teraz czuję ulgę. Uf, spokój. I teraz zaczynam myśleć. No, mój syn umie przestrzegać zasad, dotrzymuje słowa. I teraz jestem zadowolona.
2: Tak.
1: Ale ja tu jeszcze się skupiałem na tym, co on sobie jeszcze myślał wtedy kopiąc. No bo ja to swoje myślałem i zaczynałem, może nie, że zakładać, ale rozważać, który scenariusz tutaj właśnie występuje. Czy on pomyślał i o tym wszystkim sobie przygotował? Bo rzeczywiście tak było, że wybrał sobie miejsce najbardziej bezpieczne i najmniej przeszkadzające wszystkim.
0: Mm-hmm. No właśnie, znowu rozejrzałeś się i zrobiłeś proces myślowy polegający na porównywaniu, tak? I stwierdziłeś, no rzeczywiście w tej przestrzeni to miejsce, gdzie on teraz kopie, jest najbezpieczniejsze.
1: Ale jego się spytałem, czemu tutaj grasz? Myśląc, że przecież są treningi, na które chodzi, jest podwórko, na które może grać. A on tak od razu powiedział, przecież chcę zostać piłkarzem, to ja wszędzie muszę ćwiczyć i wszędzie sobie, nawet w takich trudnych warunkach.
0: Aha, więc tak, popatrz.
1: Jego myśli były, jak jest duża przestrzeń i boisko, se można kopać, a jak jest tak ciasno, albo tak jakby, no, inne warunki. I on sobie tak zaczął kopać. Przypuknąłem oko wtedy na to.
0: Inne warunki, ale to znaczy też, że trudne warunki. I teraz przymknąłeś oko, bo co pomyślałeś?
1: No wtedy czułem radość.
0: Prawda?
1: Czułem się na pewno zadowolony.
0: Byłeś zadowolony.
1: Byłem zadowolony. Mhm.
0: No ale odpuściłeś, bo pomyślałeś,
1: że mój syn robi to świadomie i jakby w miejscu, które wybrał.
0: Mm-hmm, tak.
1: Przemyślał pewne rzeczy.
0: Tak, przemyślał pewne rzeczy. Aha, tu jest spokój spływa na ciebie teraz pod wpływem tego myślenia. Czyli to nie jest bezmyślne gdzie bądź, gdziekolwiek, tylko on najpierw przygotował sobie to miejsce, a w każdym razie sprawdził je, obejrzał. No, duma?
1: No tak.
0: Prawda? I teraz, gdyby nie było tego procesu, to zaczynaliśmy od złości. A w każdym razie w progu czekała na opanowanie nas, czy ciebie, złość. No nie. Co on robi? Tu jest niebezpiecznie. Może coś zaraz zniszczyć, albo to nie jest miejsce do grania w piłkę. On łamie zasady. Zgadza się?
1: Tak.

0: złością czy miłością.
1: Bardzo mi się podoba ten przykład, czy to twoje ćwiczenie z pracy domowej, bo to nie chodzi o to, żeby usiąść i kontemplować i przeznaczyć nie wiadomo jak wiele czasu na to, żeby spotkać się ze swoimi myślami, żeby zagłębić się do swojego wnętrza i tak dalej. Tak, to też jest bardzo ważna chwila, to spotkanie z Bogiem. Ten namiot spotkania. Ale papież Franciszek mówił kiedyś, że na to spotkanie nie musimy przeznaczać strasznie dużo czasu. Wystarczy 5 minut, a nawet 2 minuty. Chodzi o to, żeby się zatrzymać i żeby mieć ten nawyk obierania tego kierunku. Nie do innych, tylko do siebie, do swojego wnętrza. Zawsze w pierwszej kolejności. Po to, żeby usłyszeć swoje myśli, usłyszeć albo uświadomić je sobie. I to jest sztuka. Jeśli tej sztuki nauczymy nasze dzieci, to będzie ogromny nasz wkład w przyspieszenie dnia, w którym zapanuje pokój na świecie. Więc to tędy droga, ale zacząć trzeba od siebie.
2: Wiesz, ja takie mam spostrzeżenie, też takie z zawodowego punktu widzenia, w branży, w której pracuję, wiele zależy od słońca, z której strony świeci. I instalacja skierowana na południe generuje więcej energii, daje więcej korzyści, ale są też takie instalacje, które są położone wschód-zachód i się rozkłada wtedy, tak można powiedzieć, produkcja. Aha. Na więcej godzin, ale najciekawsze jest to, że ile jest inżynierów albo mądrych głów, no to dzisiaj podejmuje się jakąś decyzję na x lat do przodu, buduje się to, a potem się robi tak zwaną analizę wsteczną. Mm-hmm. I ta analiza wsteczna wtedy mówią, no tak, gdybyśmy w tym miejscu zamiast tej na południe zrobili wschód-zachód, no to mielibyśmy 7% więcej przychodów.
1: No tak.
2: I ja tak sobie rozkminiając myślenie, co tutaj rozmawiamy, mówię, no tak, ja teraz wracam do tego, albo nawet na bieżąco w tamtych sytuacjach, jak byłem, to ja w mojej głowie nie było aż tylu słów tak sprecyzowanych, albo ten cały proces nie rozkładałem w tamtych momentach, jak mm-hmm. teraz rozmawiając o nim.
1: Mm-hmm, tak.
2: Więc gdybym nie usiadł tutaj i nie rozmawiał o tamtej sytuacji, no to być może
1: zawodowej.
2: Po prostu... Nie, chodzi nawet i o tym, o synem. To ja to po prostu ona była i...
1: I poszła, już.
2: Tak? Mhm. Ja nawet bym się nie zastanawiał, a tu zrobiłem tak, o, to było dobre, o, a tu może mógłbym inaczej. Więc ten moment, kiedy się zatrzymujemy, no to znowu, czemu się zatrzymałem akurat nad tą daną czynnością i czy w ogóle się nad nią zatrzymam, tak?
1: Mhm. No wiesz, to o to chodzi, że życie nieraz tak szybko upływa, ten czas.
2: Gonimy.
1: W związku z tym oczywiście nie zawsze, ale kontakt ze swoim myśleniem nie potrzebuje czasu, nie wymaga czasu. Tu chodzi tylko o to, żeby być tego świadomym, tak? Mhm. Żebyś wiedział, że teraz myślisz i co myślisz. Żebyś tego miał świadomość. Patrzę na ciebie i są we mnie jakieś myśli. To są myśli, które są związane z przypominaniem, czyli z moją pamięcią, z wyobrażeniem. Z jakąś opinią, oceną, nie taką osądzającą oceną, tylko wartościującą oceną.
2: Oczekiwaniami też?
1: Tak, oczywiście. Mało tego, tu teraz oczekuję, że będziemy rozmawiać. Zasadniczo zmieniłoby się moje myślenie, gdybyś raptem wyjął, nie wiem, telefon i zaczął zajmować się tym, co tam w tym telefonie chcesz wysłać, odebrać, jakieś informacje. No, moje myślenie byłoby inne, ale przed chwilą wyłączyliśmy nasze urządzenia elektroniczne i zrobiliśmy to świadomie, po to, żeby osiągnąć jakiś cel, który no, nam tutaj obojgu przyświeca. I tak dalej. I teraz ja i ty mamy poczucie bezpieczeństwa, bo mamy podstawy myśleć, że nawzajem się szanujemy, że zmierzamy w tym samym kierunku, że jasny jest dla nas obojga cel, podział zadań, rozmawiamy mniej więcej tym samym językiem, a jeśli się nie rozumiemy, to sobie to tłumaczymy, wyjaśniamy i na tym polega współpraca. Ale też to jest proces, który pomaga funkcjonować w relacjach. To są umiejętności, których my używamy, budując relacje. Tu w tym studio, między tobą a mną, między mną a tobą, naszą wzajemną relację, ale też cały czas przecież kontrolujemy to, co mówimy, mając świadomość, że słuchać nas będzie jeszcze nie wiadomo ile, ale obcych nam osób. Więc nie mówimy żargonem, nie mówimy, no wiesz, tamten.
2: Pamiętasz.
1: Tak. Tylko wszystko wyjaśniamy. To słowo też jest ważne. Wyjaśniamy, czyli jeśli wszystko jest jasne, przezroczyste, transparentne, kiedy wszystko jest zrozumiałe, no to wtedy nie ma konfliktów. Ale to jest taka moja refleksja, która tu przyszła mi do głowy, bo to porozumienie oparte na współpracy i wzajemnym zrozumieniu, no jest dla mnie niezmiernie ważne, jako że to porozumienie bez przemocy, ta metoda opracowana przez Marshalla Rosenberga, jest dla mnie jedną z podstawowych metod realizacji Ewangelii w praktyce. W czasie, kiedy to mówię, przypominam sobie, patrząc na książkę, która leży przede mną. Książka ma tytuł Katechizm Kościoła Katolickiego i poza tym, że mam przed sobą mikrofon, który mi przypomina, że teraz nie jest to rozmowa towarzyska, tylko to są
2: rozważania na tematy związane z fragmentami katechizmu Kościoła Katolickiego
1: i z wychowaniem. Prawda? Więc jest to audycja, w której zajmujemy się wspieraniem rodziców, wnoszeniem wkładu w trud wychowawczy rodziców, a szczególnie w tych audycjach przyglądamy się nauce społecznej Kościoła i obietnicy zawartej w 10 przykazaniach. Obietnicy szczęśliwego życia, jeśli będziemy realizować te 10 przykazań. I w tym 9 przykazaniu, jedną z takich podstawowych, pojawiających się od razu na samym początku wartości, czy też pojęć, jest pożądanie. Pożądanie traktowane jednak jako uczucie, jako stan emocjonalny. I jako taki ten stan nie podlega ocenie. Nie jest ani dobry, ani zły, jako że jest stanem emocjonalnym, tak? Uczucia są moralnie obojętne, są nieocenialne. Natomiast uczucia prowadzić mogą do zachowań, no, które już moralnie obojętne nie są. I tym ważnym uczuciem, jakim zajmuje się przykazanie 9, jest pożądanie. Cały czas czytamy punkt 2515 i w drugiej części mowa jest w tym punkcie: pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa grzechu pierworodnego. Wywołuje ono nieporządek we władzach moralnych człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem, skłania człowieka do popełniania grzechów. W tym zdaniu kryje się dla mnie zadanie, żeby pożądanie, które w sposób niezależny od mojej woli pojawia się we mnie, żebym to uczucie i ten stan umiała utrzymać w ryzach. Wywołuje bowiem ono nieporządek we władzach moralnych, czyli w mojej ocenie, co jest dobre, a co nie jest dobre. W sensie, przy czym chodzi tutaj o dobro drugiego człowieka, o moje dobro, o dobro relacji, a nie o ocenę, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, ładne, brzydkie, mądre, głupie i tak dalej. To są oceny moralne, a ja mówię tutaj o funkcjonalnym, że tak powiem, wymiarze tego uczucia, tak? Czemu ono służy? I katechizm zwraca nam uwagę, że pożądanie grozi brakiem porządku we władzach moralnych, czyli także w tej sferze decyzyjnej, motywacyjno-wolicjonalnej, czyli tej związanej z podejmowaniem decyzji, co ja chcę zrobić, co ja będę robić, czemu ja chcę się poddać czy nie poddać i nad czym ja chcę mieć kontrolę.

0: złością czy miłością.
1: To tak jak z tym pożądaniem, z pożądliwością, to tak wracając do tych myśli przez pryzmat wychowawczy. No dzieci mają różne środowiska, jest dom, jest szkoła, jest podwórko i z jednej strony w domu częściej ta pożądliwość nie będzie egoistyczna, że się dzielą, że sobie nie przeszkadzają, ale z drugiej strony w innym środowisku może być efekt odwrotny.
2: Odwrotny do tego dzielenia się, tak?
1: Tak.
2: Poza domem już nie chcą się dzielić.
1: Albo dokuczają, albo na przykład sobie coś zabiorą. I to jest wtedy pożądliwość bycia na przykład widzianym w jakimś gronie.
2: Tak, no, przynależności.
1: Tak, przynależności. I teraz ta pożądliwość, nawet jeżeli w pewnym stopniu będzie przez dziecko realizowana może egoistycznie, że on to robi, żeby przynależeć do jakiejś grupy.
2: Mhm. Tak? No tak. To jest jakaś motywacja. Zaspokojenie potrzeby przynależności jest motywem mojego działania, takiego albo innego, ale robię to dlatego, żeby być członkiem tej, tamtej grupy, być w bliskiej relacji z taką jedną, kilkoma osobami. To jest naturalna potrzeba człowieka.
1: No właśnie. I wtedy ta pożądliwość, o której rozmawiamy, jest... No, chodzi mi o to, że ten nastolatek tak sobie składa te swoje myśli i że w tym momencie raczej nie nazywa to dziecko tego pożądliwością, tylko po prostu właśnie tą przynależnością. Ale ja jako z boku na przykład, jako rodzic...
2: Nie, coś mylisz. Pożądliwość to stan emocjonalny, a przynależność to potrzeba.
1: Ale jeżeli on, żeby tą potrzeba jego była zaspokojona...
2: Potrzeba przynależności była zaspokojona.
1: Tak, żeby ją zaspokoić, będzie egoistycznie się zachowywał, czyli próbował różnymi sposobami otrzymać to, co on w danym momencie jakby by pragnął mieć.
2: Takie silne dążenie.
1: Jako dorosły ja bym to widział, że naturalna konsekwencja i takie myślenie planuje coś, coś chce zrobić. Jest w myśleniu, jak coś osiągnąć.
2: Czyli jest świadomy swoich dążeń, tak?
1: Tak, jest świadomy.
2: Tak. Opisałeś tutaj proces właśnie kontrolowania, zarządzania tym uczuciem spełnienia jakiegoś celu. Osiągnięcia jakiegoś celu, tak? Bo ta pożądliwość to jest stan towarzyszący mojemu dążeniu do osiągnięcia celu. Tym celem mogą być dobra materialne, ale nie muszą być. To nie musi być jakaś rzecz do posiadania, do zdobycia, do zjedzenia, do spożycia, do używania, to może być dążenie do zdobycia jakiejś pozycji w grupie, to może być dążenie do rozwoju osobistego, albo fizycznego, albo psychicznego i tak dalej. Tak, to wszystko mogą być cele i w dążeniu do tych celów możemy być świadomi i uporządkowani, kontrolujący swój stan wewnętrzny, ale możemy też poddać się takim uczuciom, takim emocjom, że stracimy nad tym kontrolę. I wtedy właśnie pojawia się ten egoizm, o którym mówisz. Wtedy już nie patrzę na konsekwencje. Nieważni są dla mnie inni ludzie. Ja z klapkami na oczach, po trupach, jak walec dążę do osiągnięcia tego celu, który mam w głowie. Zobaczyłam tutaj w swojej wyobraźni piłkarzy rugby. Oni tak często, nie? Trzyma tą piłkę i prze do przodu i tak jakby nikogo nie widzi, rozbija się, roztrąca wszystkich, żeby tą piłkę zanieść, czy tam umieścić w miejscu punktowym. Tak sobie to zobaczyłam. I to o to chodzi. To pożądanie, które wprowadza bałagan wewnętrzny i przyczynia się do zachowań, no już niezgodnych z dobrem własnym i dobrem drugiego człowieka.
1: Tylko, że ten zawodnik rugby, to on jest na boisku, gdzie są i sędziowie, i są wszystkie możliwe zasady i teoretycznie nawet jak on się przepycha, to wszystko robi zgodnie z zasadami. Tak. Tam nawet choćby kogoś uderzył, przebiegł praktycznie po kimś, to i tak wszystko robi z zasadami. Ale w naszym życiu pytanie, czy robimy to w tym kierunku
2: tak,
1: dobrym,
2: prawda?
1: Czy złym.
2: Tak, no ale właśnie o to chodzi, że w wychowaniu mamy dążyć do tego, żeby ten człowiek w przyszłości dorosły, a teraz dziecko, nie tracił z pola widzenia, a wręcz nawet z oczu przed sobą tych wszystkich zasad, które ma w swojej świadomości ten zawodnik na boisku do rugby. To o to chodzi, żebyśmy my nauczyli nasze dzieci, proszę bardzo, bo dla młodzieży, dla nastolatków naturalne są silne dążenia, tak? Naturalne są silne emocje, silne pragnienia. Tak, one są też wpisane w naszą naturę, więc energia, czy też siła tych zachowań wywodzi się nie tylko z emocji, uczuć, ale też z fizjologii wręcz. I te procesy fizjologiczne u nastolatków dodatkowo jeszcze wprowadzają chaos, bałagan, bo tam się odbywają najróżniejsze bardzo poważne zmiany. Pojawiają się hormony, pojawiają się możliwości, nasilają się potrzeby, które dotąd nie bardzo miały znaczenie. Gdzieś tam były wyciszone. Teraz one dochodzą do głosu i domagają się zaspokojenia. I dlatego w nastym roku życia to już jest trochę za późno, żeby to dziecko zacząć uczyć kontrolowania swoich stanów emocjonalnych. I dlatego od początku życia tym warto się zajmować. Stanem, który nazywa się pożądanie. W takim stanie jest noworodek, który jest głodny i widzi przed sobą matkę i jej pierś. To jest niemowlak, który koniecznie chce pokonać tę przestrzeń, koniecznie chce pokonać tę drogę. I jednocześnie mamy chłopca, który gra w piłkę, bo on chce osiągnąć mistrzowską sprawność w opanowaniu, posługiwaniu się, czy też
1: dryblowaniu.
2: No, czyli manipulowaniu piłką. Ale ty dałeś tu przykład dziecka, które ma silną potrzebę, silne dążenie do tego celu, nie tracąc świadomości tego, co dzieje się wokół niego. Czyli młody człowiek, to jest chyba jeszcze wczesny nastolatek, chłopiec, który zna zasady i nie zapomina o nich. Uznaje te zasady i kieruje się nimi, dążąc do celu. Ja bym to nazwała sukcesem wychowawczym.
1: Zawsze to jakiś mały plusik.
2: Tu nie o plusiki chodzi. Sukces w tym sensie, że to jest efekt wieloletnich ćwiczeń, czy też wieloletniej pracy relacji wychowawczych opartych na świadomym cały czas przestrzeganym porządku, wyznaczanym przez reguły, zasady, normy, konsekwentnie. No to tędy droga, według mnie. Myślę, że takiemu dziecku będzie zdecydowanie łatwiej, kiedy przyjdzie właśnie ten
1: nastoletni okres potrzeb i buntów.
2: Tak.
1: Potrzeb z jego strony, a buntów widziany przez rodziców.
2: Ale ja bym też powiedziała intensywnego dążenia do wolności, do dorosłości, do niezależności. Wtedy, myślę, bardzo przyda się takiemu dziecku umiejętność świadomości, pamiętania, kontrolowania swojego zachowania i podporządkowywania tego zachowania, swoich decyzji, zasadom, które są uporządkowane. Czas audycji dobiegł końca, więc
1: zachęcam do wchodzenia też na stronę www. www.radiowarszawa.com.pl w zakładkę audycje, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat naszej audycji i możliwości wspierania radia.
2: Ta pomoc jest nam bardzo potrzebna. Jesteśmy nieustannie wdzięczni Państwu, że nas wspieracie. Zachęcam jeszcze tylko na koniec do przyjrzenia się, na ile jasne, jednoznaczne i trwałe są reguły życia w naszej rodzinie. Czy one dla wszystkich są zrozumiałe? Czy wszyscy wiedzą, co to znaczy porządek? Co to znaczy ładna zabawa? I tak dalej. Sprawdźmy też samych siebie, czy my za każdym razem mamy, oczekując od naszych dzieci jakichś konkretnych zachowań, czy za każdym razem mamy to samo na myśli? Czy to jest raz tak? I wtedy warto się temu przyjrzeć, żeby to uporządkować, bo ten porządek w zasadach, normach wyznaczających granice naszego życia rodzinnego, każdego z nas z osobna też, czy one są jasne, klarowne, zrozumiałe dla wszystkich członków naszej rodziny. To takie ćwiczonko, taki temat dla rozmów małżeńskich, rodzinnych. Zachęcam do tego ćwiczenia, a na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku, Anioł Pański.
3: Jest tutaj licznie zgromadzona młodzież. Zawsze darzyła szczególną czcią i miłością królową Jadwigę. Do jej grobu przychodziły pokolenia żaków, studentów, gimnazjalistów, uczniów. Stało się zwyczajem, że przy jej sarkofagu na Wawelu składali swoje szkolne tarcze i inne emblematy, jakby chcieli wyrazić, że pragną utrzymać głęboką więź pomiędzy jej mądrością i świętością, a swoimi pragnieniami i swoją przyszłością. Młodych pociąga mądrość, młodych zachwyca głębia ducha. Od czasu Fundacji Uniwersytetu w Krakowie młodzież należy nierozłącznie do obrazu tego miasta. Można powiedzieć,

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 71 i 72. Zasada pomocniczości. Zasada pomocniczości ma szczególne znaczenie w kontekście rewolucji cyfrowej. Tutaj wyższym szczeblem nie jest państwo, lecz każdy duży podmiot gospodarczy i technologiczny, który faktycznie wywiera wpływ na warunki życia wspólnego. Poziomem przejmującym kompetencje, dane i zdolność decydowania stają się przedsiębiorstwa i platformy, określające warunki dostępu, zasady widoczności treści, formy relacji, a nawet możliwości ekonomiczne. Pomocniczość domaga się, aby procesy te nie były narzucane z góry w sposób nieprzejrzysty i jednostronny, lecz by były ukierunkowane na dobro wspólne dzięki przejrzystości, odpowiedzialności i rzeczywistym formom uczestnictwa, takim jak niezależne audyty, przejrzystość algorytmów, sprawiedliwy dostęp do danych i środki odwoławcze. W tym kontekście państwa i instytucje ponadnarodowe są wezwane do zapewniania sprawiedliwych norm i skutecznych zabezpieczeń, aby wspólnoty lokalne, ciała pośrednie, szkoły, uniwersytety oraz rzeczywistości kościelne i stowarzyszeniowe mogły mieć głos i wnosić swój wkład w rozeznanie decyzji wpływających na życie osób, na pracę, dostęp do usług, zarządzanie danymi i środowiska cyfrowe. W decyzjach dotyczących przepływów ekonomicznych i platform cyfrowych, w zarządzaniu danymi i algorytmami nie można dopuścić do tego, by nieliczne podmioty samodzielnie wyznaczały bieg procesów. Konieczne jest budowanie takich form współpracy, które uszanują różne poziomy wspólnoty światowej i uczynią je współodpowiedzialnymi za dobro wspólne.

przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
3: Tutaj jest też w tym liście pięknie wyłożone, kiedy jest mowa, że poznawszy Boga, zrozumiawszy, kim jest się samemu, otworzyć się na drugiego człowieka i zobaczyć w nim, jak w sobie, dziecko Boże. A dlaczego to jest takie ważne? Dzisiaj łatwo na ten temat odpowiedzieć, ponieważ widzimy, co znaczy nie odrobić tego zadania. Te wszystkie bezeceństwa, wojny, nienawiść. Nie da się tego nawet opisać. Tak tego jest wiele i takie to jest przerażające. Z czego się bierze? Z nieodrobienia tych dwóch pierwszych zadań. Ktoś, kto nie poznał i nie umiłował Boga, nie ma wyobraźni swojej godności. A jak nie ma wyobraźni swojej godności, to dla niego wszystko inne jest nieważne. On może dokonać takich strasznych rzeczy i nie ma w tym jakiejś refleksji, bo z czego on uczyni tę refleksję? On nie ma jakby danych do tego, żeby móc spojrzeć inaczej. A nam potrzeba i do tego są potrzebni święci, żeby szturmowali wraz z nami do Pana Jezusa łaskę odwrócenia, porządku, uzupełnienia tego wszystkiego, cośmy zaniedbali.
1: Dobre słowo pasterzy.